0: zróbmy to.
1: Na początek czego nie wolno,
2: może rzućmy kosz,
1: czy nakręcić tu razem porno.
2: Ona ma długi włos,
1: jak krótki ląd i zaraz płonie.
2: Miałem zabrać ją nad koło, nie dotarliśmy nawet do niej.

wdech i wydech, jeszcze tylko to sami ludzie muszą. Choć kiedy się im odechce, to zrobi to za nich sztuczne płuco. Do góry brzuchem, żadnego wysiłku, spoko co u was? Nie pytam, wszyscy mi się otwierają jak fotokomórka. Bar otwarty mam, chcą ze mną opróżniać otwarte butelki. To jeszcze dzieci, zbieram dla nich nakrętki. Są jak ich rodzice i by nie przeżyli samopas. To jeszcze dzieci, które ktoś inny wychodzi.

butelka do dna. I tak siedzimy sobie w tym okopie, ja oraz ja na full stopie.

0: Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.
1: Mam dla was, proszę państwa, cenną informację. Karta 5 monet. Jest to karta mówiąca o tym, że jesteście obecnie na straconej pozycji, tak? Karta 5 monet jest to karta braku, karta nieszczęść. Widzimy, proszę państwa, zresztą, drodzy państwo, zobaczcie, co widać tutaj na tej karcie 5 monet.

dlaczego? Ale dlaczego, proszę Państwa? Ja często słyszę, panie Macieju, proszę mi powiedzieć wszystko, co pan o mnie wie. No, ja bardzo dużo widzę w kartach, ale jeżeli miałbym tak mówić o czymś w życiu, to przecież nie starczyłoby już

0: signale.
1: Halo, małpa mówi, pali z głową ściany. Jeśli dzwonisz,

lepsza broń, ciągle wybieramy mniejsze zło. Dziś potrzebny tylko sos i slot, nic więcej, choć żyję tu jak host, co noc odświeżam pętlę.

0: Same sztosy. Campus.
1: Co chcesz?

0: Sabes doce.
1: One, two, one, one, two, one.

Chwilę temu bym napisał tutaj, że chcę wrócić. Dzisiaj nie wiem dokąd, dzisiaj nie mam domu. Oczy wciąż mnie bolą. Chcę kochać się z nią, słysząc hejnał z tej wieży mariackiej, widząc dole metro centrum i morze i piaszczystą plażę, wyłączyć telefon i być w trybie ciągłe ZW, będąc jednocześnie cały czas u siebie. I wkurwiło mnie to, że wciąż szukam i nie wiem, kim jestem, kto jest ze mną, którędy iść i czy ty mnie w ogóle słuchasz. Powiedz coś do mnie, wracajmy już do nas, odkryliśmy wszystko. Nie chcę podróżować, chcę stałego.

Boże, gdzie ja się dałem zaprosić? Jaki tu mętny ten horyzont zabaw? Jakże się na nic tu nie zanosi? Jak to się nie zapowiada? Jaki tu creme de la creme? Może bez pędu na trend, ale na czasie. Fryzjer

0: i asertywności złoża tak nikłe, że nie ogarniesz. Więc to ostrożnie letę pół litre, bo to się zwykle kończy marnie.
1: Осторожно, двери закрываются.

0: но я не понимаю их язык.
1: Радио Кампус. Ритмы, не алгоритмы.

Powoli kroczę ścieżkami mojego miasta. Mijam zardzewiałe trzepaki, przy których nie ma już beztroskich twarzy, przy których bawią się tylko dorośli, trzepiąc stare dywany, których szare twarze obserwuję przez zakurzone miraże. Mijam przystanki autobusowe, wokół których gromadzą się ludzie, otulają się dymem papierosa i pogardliwie spoglądają na ławkę, która zajęta jest przez kloszarda, śpiącego w potłuczonym szkle i rozlanym płynie. Mijam zablokowane ulice, którymi przejdzie kolejna manifestacja, albo pobiegnie kolejny bieg długodystansowy. Przez zaciemnione szyby widzę w wnojówkę miny kierowców, rzucających puste słowa przed siebie. Spoglądam w kalendarz, za tydzień znów tam będę i znów spod

Obiecałem sobie, że na dół nie wracam. Nie obiecuj cię nic sobie, bo możecie się okłamać. Nie o to chodzi, że życie to jakaś kara. W sumie zawsze przeżyjemy, póki czeka na nas kawa. Chcę być człowiekiem z żelaza, jestem człowiekiem z tektury. Domy z betonu pozamykały mi umysł. Może jest sposób, bym się nie czuł tak wybruty. Znowu daleko od domu wyjechałem, żeby wrócić. No i wrócę, mimo że mnie coraz rzadziej ciągnie tam. Kładę nabić rzeczy, których se nie powiem w twarz. No i tak leżę, jak z życia wyjęty pół dnia. Czemu znowu się czuję, jakby był 30 grudnia? Powiedz proszę, czy to do mnie wraca? Może trochę. Czy chcę o tym gadać? Może potem. Ale w każdym razie nie teraz, nie tutaj. Pytań nie rzucaj, nie mów nic, słuchaj. Posłuchaj mnie, kiedy mówię. Nienawidzę robić głupich błędów i z nich wniosków nie wyciągać. Słabości momentów, kiedy łzami spływa z oka. Smutnych urzędów oraz zapachu ajkosa. Frajerów BMW, którzy mają się za bossa. Kocham ciastka w czekoladzie, no i soulowe albumy. Słoneczny poranek, stare kino, trochę sztuki. Swoją rodzinę, pewną dziewczynę, granie na scenie. Lecz to nie ma znaczenia, jeśli nie pokocham siebie. Truizm. Ha, yeah. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. A ja mam już dosyć trucizn, którymi się żywię. I bywa, że chcę wszystko rzucić. Tak choćby na chwilę przeglądam IG. Na rozbitym telefonie znowu widzę czyjeś życie. Znowu marzę, że jest moje, bo to czasem łatwiejsze niż budować swoje własne. Wiem, to muszę wziąć siebie samego na rozmowę, taką męską. Czasem się budzi we mnie Michał, ale nie wiem. Może ta przypadłość znika, jeśli pokochamy siebie. Truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Truizm. Truizm. Wszystko wokół jest jak oświetlony truizm. Yeah, yeah, yeah. Wszystko wokół, wszystko wokół, wszystko wokół, wszystko wokół.

mówiąc wprost ludziom, że już prościej się nie da. Yo, smark ten biznes. Trochę się rozeznałem, trochę już w tym siedzę i mam przemyśleń niewiele. Nie wiem, kto jest przyjacielem i czy nadal pragnę być na tego.

0: troszkę to ci kuzyn wyjdę z pralki. Don't give a fuck. I tak by się z nas śmiali na Brooklynie, gdybym podszedł, żeby płytę dać. Uratowałem hip-hop. Brawo, tylko kim ty k***a jesteś, Vito?
1: Gdyby Matt nie samplował MP3-ek, nie nauczyłby się tego, co dziś umie. Super producent, ale za mało prawilny. Widzisz winyl? Wreszcie żeście na siebie trafili. Dziś bez przeszkód, przez bez przewód. Audiofile mówią o jakości dźwięku. A

Wiewiórka szura szyszką po korze. Dzięcioł stuka, skrzydłami macha orzeł. Tu mi dobrze, a ty chłopcze, trzymaj odstęp i mów mi, panie Piotrze. Gram koncerty, rzucam wersy do tysięcy, a na mieście nikt nie męczy o autograf od pana Piotra. Można? Można.

Następna gra dla Państwa. Ja mam... Radek Polakowski na melodice tym razem.

nic mnie krucho nie zabije. Łapię chwilę with the realest. Przez miasta syren płynę, składam ciąg liter z przypływem, ładuję siłę.

0: Akademickie Radio Campus.
1: Nic ci do tego, nic ci do tego.

Obie kreski na teście powiedziały ci wreszcie, to te obawy, co podczas jawy i pojawiały się we śnie. Piątkę to sobie wpisać, na dwa wózki nawet nie będzie. I jak tu żyć?

Radio Campus.

0: koło ch**a, to mi to dla niej mam w sercu miejsce, gdzie się kurat, bo jest dziura, ty załataj albo palić się burak.
1: Cóż za wulgarny młody człowiek, Marceli przed chwilą na antenie Radia Campus.
2: Elo, elo, to właśnie budzisz się i myślisz sobie, co jest grane.
1: Myślisz, że...
2: Mówię, żebym się bujał.
1: Myślisz, że jak mama mu dawała na imię Marceli, to myślała właśnie, że jak dorośnie, to będzie takie brzydkie słowa w ustach miał?
2: Tak, tak, że no, mama będzie dumna, no. No tak, tak, tak, Marceli. Czy i co?
1: Zastanówcie się czasami, no, młodzi ludzie, jakie słowa wypowiadacie.
2: Zadowolony
1: publicznie.
2: Zadowolony z siebie?
1: To tak jak z tatuażami zrobisz, a jak to będzie wyglądało za 30 lat? No?
2: Będą nam znowu pisać. W zeszłym tygodniu odsyłano nas do skansenu, Tomku. Także, znaczy mnie i Kamila akurat.
1: Dlaczego?
2: No bo dziwiliśmy się ludziom, to znaczy ja tylko się podzieliłem taką refleksją, takim wspomnieniem z któregoś tam czwartku, że nie skumałem wielu osób, które się ubrały, przebrały na koncert Pitbulla i myślałem, że to maturzyści, bo byli w białych koszulach i krawatach i tylko te łyse czepki mi nie pasowały do reszty.
1: To ludzie się przebierają na koncert Pitbulla? Dla mnie to też tak. Nowość, słuchaj.
2: O...
1: Nie jestem fanem Pitbulla. No,
2: to jest inne doświadczenie koncertowe, jeżeli idziesz po prostu sobie posłuchać muzyki, albo potańczyć, albo uczestniczyć w pogo, a inaczej, kiedy jesteś przygotowany, wiesz, na jaki koncert idziesz, wiesz, że na tym koncercie wszyscy ubierają się w białe koszule, krawaty i łyse czepki i czujesz się wtedy częścią jakiegoś większego projektu, dlatego działały flashmoby, bo był jakiś taki sekretny język, rozpoznawaliście się na ulicy, widzieliście się i mówicie, my też, koncert Pitbulla i od razu możemy sobie pogadać, jaki jest ulubiona piosenka Pitbulla, twoja, a moja jaka, i wtedy pionę zbijacie i pokazujecie sobie tatuaże z Pitbullem i Jennifer Lopez albo...
1: No dzisiaj nie ma już koncertu Pitbulla w Warszawie, nie wiem jaki inny koncert jest.
2: A koszula, krawat i łysy czepek się przyda, a nie, czekaj. Co z tym łysym czepkiem zrobić? Konsumpcjonizm. No, może powiesisz na ścianie w swoim domku za miastem jako pamiątka.
1: Dobrze się bawiłeś tydzień temu bez mnie?
2: Co mam powiedzieć? To jest pułapka. Bardzo było mi smutno, Tomku, bez ciebie.
1: Bardzo dobra odpowiedź. Ja się nazywam Tomasz Kutera.
2: A ja Grzegorz Koperski.
1: Jesteśmy do 9.30 i postaramy się was obudzić bardziej niż siebie chwilowo. Ale będzie gorący dzień i gorący poranek. Zobaczmy, czy to nas obudzi.

0: Czy są wśród nas słuchacze z Konstancin Jeziornej?
1: Albo kierowcy autobusów, to na pewno są, wiem i apel do was.
0: Pytanie.
1: Pytanie w zasadzie, bo...
0: Zagadka.
1: Prawdopodobnie nie jest to nic, czego nie rozwiązałby krótki research, chociaż krótki research został wykonany. Mianowicie, jeżdżąc czasami popołudniami w weekend, konkretnie w niedzielę, przez Konstancin Jeziorną do Warszawy, do domu, spotykam na swej drodze, natomiast w przeciwnym kierunku jadący, autobus typu PKS lub jakiś taki, no taki PKS.
0: Ale w warszawskich kolorach?
1: Nie, on jest żółty chyba cały taki. Okay. No po prostu taki
0: żółty
1: autobus. Żółty autobus.
0: Yellow Submarine.
1: Chociaż może mi się jakoś ten kolor mylić, natomiast jedno, co ma napisane... no dobra, autobus, no nie? Ale ma napisane na czele, na tym elektronicznym wyświetlaczu jest napisane Fullsat. I zastanawiałem się...
0: Fullsat?
1: Tak.
0: A nie futsal?
1: Nie, raczej nie.
0: Fullsat, okej.
1: Okay. Tak. I jedziemy z Mileną i zastanawiałem się po prostu, no autobusik, no nie, jakby nie widać, że to jest jakiś przewóz osób, coś tam. Co to jest? I Milenka sprawdziła Fullsat. W szwedzkim Fullsat oznacza pełny, zajęty do ostatniego miejsca. Ale nie był zajęty ten autobus. Były wolne miejsca, więc...
0: A poza tym nie żyjemy w Szwecji.
1: Tak, jest to dla nas po prostu nurtujące. Zastanawiam się, co to jest. To jest jakaś grubsza afera. Może to jest autobus, który wozi gdzieś, nie wiem, pracowników do jakiegoś zakładu. To mnie też zawsze interesuje, kto ma taki układ w robocie, że, nie wiem, wychodzi na ulicę, w umówione miejsce przyjeżdża pan i go zawozi do zakładu pracy. Jakoś mi się to wydaje spoko. Chociaż może jestem po prostu odklejony, bo ja muszę autobusem miejskim taki robić zabieg. Więc dajcie znać, jeździcie tym autobusem, też go spotykacie, albo prowadzicie ten autobus, albo wynajmujecie ten autobus, dajcie znać. Może to jest jakaś produkcja telewizyjna, a gdzieś ktoś kupił autobus i nie wie, jak zmienić napis. To może razem dojdziemy, jeżeli to jest ten ostatni przypadek, jeżeli ktoś po prostu nie wie, jak zmienić ten napis, to wyszukajmy razem sposób, jaki to zrobić i wyświetlmy tam inny napis, na przykład, nie wiem, 97.1, Radio Campus, same sztosy, może coś takiego, albo po polsku, miejsce zajęte, autobus prywatny, cokolwiek, żeby ludzie tacy jak ja, którzy mają naddatek wolnego czasu i przestrzeni dyskowej w mózgu,
0: znalazłem, słuchaj, ten autobus.
1: Żółty autobus, Fullsat.
0: Tak, na Instagramie ktoś wrzucił to samo pytanie, co ty. Ale niestety nie ma tu odpowiedzi.
1: Jest nas więcej, osób ciekawych świata.
0: Ale faktycznie jest napisane Fullsat przez 2L i przez 2T i faktycznie jest to żółty autobus.
1: Ktoś sobie sprowadził autobus ze Szwecji i co się dzieje? Nie, jakiś robi nielegalne rzeczy, przemyt i...
0: Słuchaj, bywał zaparkowany w Piasecznie przy Chyliczkowskiej 49, a to, od pewnego czasu, w sensie ten wpis jest stary, ale stacjonuje też... przy Gierdziejewskiego 19. Tak napisał ktoś w styczniu 2025, więc ta zagadka już wtedy była aktualna.
1: Ktoś
0: i
1: nam napisał, może to być autobus, który testują i do Szwecji ma pojechać. No ale... No nie, chyba nie. Znaczy, dobra, jest to jedna możliwa hipoteza, że stary autobusik, bo on nie jest jakiś super nowoczesny, to nie jest jakiś prototyp oklejony i nie wiadomo jak. Ja jeździłem autobusem w Szwecji akurat, tak się składa, i był on mega, autobus z lotniska do Malmo, był fantastyczny, bardzo polecam. Miał te ładowarki
0: siedzenia
1: do smartfonów, miał siedzenia z pasami, takich rzeczy się nie spotyka. No.
0: Tu jeszcze jest napisane, że jest to rocznik 2011 ten autobus, sprowadzony do Polski w 2023, należy do jakiejś firmy, która ma bazę w Płońsku, choć nocuje gdzie indziej, w sensie ten autobus, i obsługuje jakieś kursy pracownicze. Ale jakie?
1: Dobra, to już widzę, spływają nam SMS-y, są różne, przeciwstawne, ale ta ostatnia chyba rzecz, czyli że to jest autobus, który wozi pracowników.
0: Ale okay. Dokąd?
1: No właśnie, to zaraz się dowiemy.

0: No chyba twoja zagadka została rozwiązana. Rzeczywistość okazała się mniej fascynująca niż rozmaite teorie spiskowe.
1: Nie wiadomo, ale nie ma jednej definitywnej dobrej odpowiedzi, bo każdy rzuca swoje niesprawdzone informacje. Jedni mówią, że to pielęgniarki jadą do pracy, nie. Drudzy, że osoby składające kanapki.
0: No właśnie, chyba ta teoria się powtarza najczęściej. Słuchaj, i myślę, że jest prawdziwa, czyli jest to autobus pracowniczy wożący ludzi do zakładu pracy, w którym robi się nawet nie tyle, że kanapki, tylko takie diety pudełkowe.
1: I no, jest to tylko jedno zdanie na ten temat.
0: Gdzie? W Józefowie? W Józefosławiu.
1: Tak.
0: Ale tu zobacz, ktoś pisze, obok mnie jest ta firma.
1: Okej.
0: Okay. Ta osoba pewnie często widuje ten autobus.
1: No dobra. To dajcie znać, czy dobry catering.
0: Nadal nie rozwiązuje to zagadki, dlaczego na tym autobusie wyświetla się napis o zajętości miejsc w języku szwedzkim.
1: No właśnie, to... Bo nie musi się wyświetlać nic innego. To jest prawdopodobnie tak. Pan prywaciarz, tak zwany, nie chcę pejoratywnie, absolutnie, pan, który posiada autobus...
0: Przedsiębiorca. Co podatki na ciebie zarabia.
1: Jednoosobowa działalność gospodarcza. Posiada autobus, zarabia dzięki temu, że ma ten autobus. Jest to jego źródło otrzymania. I jakie były wymagania, żeby ten autobus, żeby można było wynająć ten autobus?
0: 4 koła, silnik.
1: Ważne badanie techniczne.
0: I żeby jeździł.
1: I że jakby wolny czas w niedzielę, po południu, popołudniami.
0: Może częściej
1: w dziwnych godzinach. No bo podejrzewam, że żeby w poniedziałek rano cateringi pojawiły się pod drzwiami ludzi, którzy zamówili cateringi, to te one muszą powstawać w środku nocy, no nie?
0: No raczej.
1: No właśnie. Więc to musi być dowóz i wtedy nie jeżdżą autobusy miejskie, albo jeżdżą rzadko.
0: I no to nie, ma, ale i to ma firma sens. Zapewnia pracownikom dowóz. Ja myślę, że to jest szlachetna decyzja.
1: To jest rozum i godność człowieka. Jeżeli oferujesz ludziom pracę w późnych godzinach nocnych na tę jakąś tą drugą zmianę czy coś, to oni pewnie teraz nas słuchają, jak wychodzą z roboty, to przynajmniej zaproponuj im podwózkę.
0: Ale dlaczego nie można tam napisać po polsku? Albo chociaż nazwy tej firmy.
1: I uwaga. To ja już wykonałem tę pracę w takim razie, czyli zapytałem halucynującą sztuczną inteligencję, jak zmienić napis w autobusie z 2011 roku. I to jest różnica. On mówi, że jeżeli chodzi o symulator gry...
0: OMSI 2, o tak, jest taka gra, popularny symulator autobusowy, wirtualny autobus.
1: To jest inny scenariusz.
0: To nie, to nas wtedy nie interesuje.
1: W samej grze, siedząc w kabinie, musisz wpisać na klawiaturze sterownika i bis odpowiedni numer linii. Ale w prawdziwym autobusie chodzi prawdopodobnie, lub zupełnie nieprawdopodobnie, o sterownik Pixel i RNG. Wybór gotowej trasy, nie wpisuje tekstu ręcznie kierowca. Wybiera z menu sterownika odpowiedni numer linii oraz kod kierunku.
0: Więc jeśli sterownik posiada funkcję swobodnej edycji, na przykład systemy GILBT, należy wejść w menu serwisowe, kliknąć OK edycję, a następnie za pomocą strzałek i klawiatury alfanumerycznej zmienić treść wiersza. Panie kierowco,
1: na przykład na
0: czemu
1: Andrzej,
0: full shot, czemu po szwedzku?
1: Tak.
0: Nazwę tej firmy można napisać.
1: Nie, no bo to od razu ktoś zacznie wyszukiwać i sprawdzi.
0: Prywatny.
1: No albo Andrzej.
0: Też można.
1: Łukasz, Aneta.
0: To też byś się zastanawiał, dlaczego jeździ autobus, co ma napisane Andrzej.
1: Albo dzień dobry.
0: To
1: cześć
0: to miło
1: pracy.
0: Chociaż będzie.
1: Radio Campus 97.1 i FM. 97.1 FM. 886-971-971 to jest numer SMS-owy do nas. Można do nas napisać, co byście napisali na tym autobusie, gdybyście byli kierowcą. Ile jest znaków?
0: Niewiele, no ile się na autobusie zmieści. Ale jak jest za długo, to wtedy on się tak przewija.
1: Do dyspozycji. Czasami na miejskich autobusach, które ktoś wynajmuje na ślub, jest napisane tam Aneta i Łukasz. Ślub. Więc wtedy wsiadają tam tylko goście weselni. Tutaj widzę od 12 do 18 znaków w jednym rzędzie.
0: To co można napisać w takim razie?

0: Zakończmy wątek tego autobusu żółtego, rozwożącego ludzi po zakładzie pracy przez Konstancin Jeziorną i nie tylko.
1: Nagroda...
0: Na którym jest napisane Fullsat po szwedzku. Podobno się to wymawia Fullsat.
1: Fullsat.
0: Tak nam napisał słuchacz.
1: Który pewnie się zna na Szwecji.
0: Może jest. I cóż, że ze Szwecji.
1: I cóż, że ze Szwecji, to prawda.
0: Można by tak napisać nawet... na wyświetlaczu tego autobusu.
1: A fajnie, co jeszcze, że ze Szwecji.
0: A co jeszcze można by napisać?
1: Punkty dostaje gracz, który napisał Ahoj przygodę, bo to jest dokładnie 14 znaków ze spacją. Nie liczyłem tego w pamięci. Ale jest jeszcze propozycja Lubię placki, którą ja szanuję, ponieważ jest to mem z lat 2000 z kreskówki Johnny Bravo. I tak.
0: To jest z kreskówki Johnny Bravo?
1: Tak, bo tam było takie wejście gdzie do jakiegoś klubu i różni ludzie podawali różne placki, różne hasła i jednym z haseł proponowanych było Lubię placki.
0: To nie miałem pojęcia, że to z kreskówki. Myślałem, że to po prostu tak ludzie lubią placki, więc tak mówią.
1: Zaraz znajdziemy.

0: dalej, ale melanż.
1: Minęła 7.30, słuchacie 97.1 FM, a w naszym studiu jest już Magda Goguska.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Maroko przekonuje, że ostrzegało Hiszpanię. Rozmowa Sikorskiego z nowym ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii, a także Robert Lewandowski z wyróżnieniem piłkarza tygodnia.
2: Wiadomości.
3: Maroko twierdzi, że jeszcze w lipcu ostrzegało Hiszpanię przed ryzykiem masowego napływu migrantów z Ceuty. Według marokańskiego MSZ zagrożenie wzrosło po wyroku hiszpańskiego Sądu Najwyższego, który zakazał natychmiastowego odsyłania migrantów docierających do Ceuty i Melilli drogą morską. Tymczasem hiszpańska minister obrony zaapelowała do Rabatu o dokładne wyjaśnienie przyczyn kryzysu. W odpowiedzi na ostatnie wydarzenia przy wybrzeżu Ceuty zamontowano 500-metrową pływającą barierę, która ma utrudnić kolejne nielegalne przeprawy. Podczas masowego wtargnięcia do hiszpańskiej eksklawy zginęło co najmniej 88 osób. Szef polskiej dyplomacji Radosław Sikorski rozmawiał telefonicznie z nowym ministrem spraw zagranicznych Wielkiej Brytanii. Jak poinformowało MSZ, rozmowa dotyczyła m.in. bezpieczeństwa w Europie i na Bliskim Wschodzie oraz wdrażania polsko-brytyjskiego traktatu o partnerstwie w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności podpisanego w maju w Norhold. Sikorski pogratulował swojemu brytyjskiemu odpowiednikowi objęcia stanowiska i zaprosił go do Polski. Wśród tematów znalazła się także sytuacja Polaków mieszkających w Wielkiej Brytanii. Nocna burza dała się we znaki mieszkańcom Warszawy. Nad stolicą przeszła gwałtowna strefa opadów z intensywnym deszczem, silnym wiatrem i wyładowaniami atmosferycznymi. Strażacy interweniowali głównie przy usuwaniu połamanych gałęzi i drzew oraz zabezpieczaniu uszkodzonych elementów budynków. Miejscami wystąpiły także krótkotrwałe utrudnienia w ruchu i lokalne podtopienia. Synoptycy przypominają, że pogoda wciąż może być dynamiczna i apelują o śledzenie bieżących ostrzeżeń meteorologicznych.
2: Sportowy kampus.
3: Robert Lewandowski został wybrany piłkarzem tygodnia amerykańskiej ligi MSL. Napastnik otrzymał wyróżnienie po znakomitym występie w meczu Chicago Fire z Charlotte SC, wygranym 2-1. Lewandowski zdobył oba gole dla swojej drużyny. Były to jego pierwsze trafienia w barwach klubu z Chicago i jednocześnie premierowe przed własną publicznością. Po spotkaniu kapitan reprezentacji Polski podkreślał, że zwycięstwo było bardzo ważne dla odbudowania pewności siebie zespołu. Chicago Fire obecnie zajmuje czwarte miejsce w konferencji wschodniej MSL.
2: Pogoda.
1: Gorąco i upalnie dzisiaj w całej Warszawie. Obecnie mamy 22 stopnie, a maksymalnie będą aż 32.
2: Kampus.
1: Kampus.

0: Słuchacz nam tutaj podrzuca informację, że ponoć dzisiaj jest koncert Mobiego w Warszawie. Sprawdziłem i faktycznie jest, ponoć jedyny w Polsce w tym roku. Ale powiem ci, że to jest kontrowersyjny koncert.
1: Dlaczego kontrowersyjny? Bo nie ma tam ani jednego nowego numeru.
0: To pewnie jest tak na każdym koncercie Mobiego, biorąc pod uwagę, że nie nagrał nic interesującego od 99 roku, ale zostawmy te tutaj śmieszki. Dlatego, że to jest koncert na letniej scenie progresji. A nie wiem, czy wiesz, a letnia scena progresji jest kontrowersyjna.
1: Jest kontrowersyjna. Mam nawet kolegę, który w progresji pracuje.
0: Okej.
1: Okay. I właśnie mówi, że to zawsze przecież jest ta letnia scena progresji i nic się nie zmienia od lat w tym temacie i nie wie, dlaczego akurat teraz są pretensje do letniej sceny progresji, skoro letnia scena progresji, jeszcze raz powiem progresji i jeszcze raz powiem progresji, są również pewnie inne kluby muzyczne, może trzeba powiedzieć teraz.
0: No, ale słuchaj, tutaj chodzi o to, że tutaj...
1: Że zamyka się o 22:00,
0: ale
1: jest cisza.
0: Ale to się mieści... Nie, no jak się zamyka o 22:00, jak Mobi gra o 21:15 dzisiaj? To co, 45 minut będzie grał?
1: Trzeba zobaczyć, żeby się przekonać.
0: Jest ostatnio sporo kontrowersji związanych z tym miejscem. Jak pisze TVN24 na przykład, bo wiele mediów o tym napisało, letnia scena progresji powstała 6 lat temu, tak jak mówisz, jako odpowiedź na sytuację wywołaną pandemią COVID-19.
1: I teraz się ludziom przypomniało, że im przeszkadza.
0: Mieści się na tyłach klubu muzycznego przy ulicy Fort Wola, na terenie dawnych zakładów przemysłowych. No i tuż obok właśnie tam jest Cmentarz Wolski, Park Powstańców Warszawy, Centrum Handlowe. Najbliższe osiedle znajduje się w odległości około 200 metrów. W płomieniu pół kilometra stoją bloki odolane.
1: W płomieniu!
0: W promieniu, przepraszam, no już tutaj mnie już nie...
1: Nie, to dobrze zabrzmiało po prostu, bo to jest siła rażenia.
0: Stoją bloki odolan, Ulrychowa i Jelonek Południowych. I okazuje się, że niektórzy mieszkańcy mają już dość tych imprez. Męczy ich hałas niosący się po okolicy podczas prób i koncertów.
1: 6 lat to trwało.
0: Relacjonują, że dźwięki muzyki zniekształcają się, więc do ich uszu dociera nieustanne dudnienie. No bo gdyby się nie zniekształcało, gdyby można było koncert za darmo posłuchać, to by nikt nie narzekał.
1: Mała lekcja fizyki. Tony niskie niosą się mocniej i przenikają przez ściany nawet.
0: No ale widzisz, tutaj jak pisze anonimowy mężczyzna na internetowym forum mieszkańców ulicy Jana Kazimierza i Odolan, to już nie są okazjonalne wydarzenia, tak jak widocznie kiedyś były. W okresie letnim to podstawowa działalność klubu. Przykładowo podaję, że jeden z czerwcowych weekendów odbył się dwudniowy festiwal. Próby zaczęły się o godzinie 11, koncert skończył się przed 22, więc jednak tak jak mówisz, to 11 godzin ciągłego hałasu bez jakichkolwiek...
1: Ja mam źródło insajderskie, ja wiem, tam pracują prawdziwi ludzie również i wiedzą, że trzeba zakończyć przed 22. Nawet sąsiedzi moi, którzy robią remont i wynoszą do kontenera rzeczy... To wynoszą do 21:30, a potem już nie wynoszą, bo to hałas jest nadmierny. I podobnie jest, no nie mówię, że koncert Mobiego jest jak wynoszenie śmieci do kontenera, chociaż nie wiem, nie byłem, nie mogę się wypowiedzieć, ale no hałas i hałas i hałas.
0: No takie to kontrowersje, słuchajcie, związane z letnią sceną progresji są i opisywane są przez media. Tutaj też, jak wylicza Stowarzyszenie Miasto Jest Nasze, dźwięki muzyki nie są jedynym problemem. Po koncercie tłum musi się jeszcze rozejść. Samochody blokują ulicę Fort Wola. Nie wiadomo mieszkańcy, nie wiedzie też pomoc, karetka ani straż pożarna. Auta stoją na pasach, zakazach i trawnikach, a ci, którym nie udało się zakupić biletu, piją i bawią się na ulicy za płotem klubu.
1: To potępiam.
0: To prawda.
1: To potępiam. Słuchajcie, jeżeli przyjechaliście na koncert do progresji samochodem, to znajdziecie miejsce do legalnego parkowania, a po koncercie cicho i grzecznie opuśćcie perymetr, że tak powiem. No po prostu miejsce. Udajcie się do domu, na domówkę, może tam sobie pogadać, jak fajnie było na koncercie Mobiego.
0: No nic, nie nam rozstrzygać tutaj te kontrowersje związane z letnią sceną progresji.
1: A będzie jakiś Mobi na naszej playliście?
0: Przytaczamy tylko, co media o tym piszą. W Radio Campus na pewno nigdy nie wystąpi mobbing, ale może wystąpić Mobi.
1: O, jak Garbage grało w zeszłym roku, to było coś jak wynoszenie śmieci. Może do wiaty śmietnikowej. Letnia scena progresji to jest miejsce, w którym można poczuć się częścią jakiegoś trwającego, jakiegoś procesu, jakiegoś miastotwórczego, sąsiedzkiego, możecie być głosem w tym procesie i w tym dialogu i obyście byli głosem takim niezbyt głośnym.
0: Nie ma już biletów na ten koncert, bo się wyprzedały, ale można znaleźć w internecie, że ktoś chce sprzedać, tylko uważajcie, żeby was nie oszukał.
1: Łyse czepki z koncertu Pitbulla przydadzą się na koncert Mobiego. 100%. Jeżeli jest wśród was osoba, która była i na koncercie Pitbulla i się wybiera na Mobiego, to już, zdejmijcie ze ściany przybite gwóździkiem czepek Łysy i bierzcie go na koncert Mobiego. Będzie ekstra!

0: A ty co, Grzegorz, robisz w takie upały? Jak się chłodzisz? Jeździsz do biura, czy masz jakieś sposoby na to, żeby było jednak chłodno w domu?
1: Już o upałach zaczynamy?
0: Tak.
1: Przyniosłem utwór dzisiaj o upałach.
0: Ale to po ósmej.
1: To po ósmej, natomiast co ja robię? No nic szczególnego, no mam wiatraczynę taką. Taki tak zwany mieszacz powietrza kupiłem wiele, wiele lat temu. I się nim wspomagam i mieszam sobie nim powietrze góra-dół. Czyli to powietrze z dołu poddmuchuje do góry, a to z góry wtedy zatacza krąg i spada, nie wiem po co to z góry pcham do dołu.
0: Nic nie zrozumiałem. Masz wiatrek.
1: I tak, ale nie taki, co wkurza swoim ciągłym ruchem, takim lewo-prawo, tylko taki, co stoi na ziemi i na takim najniższym biegu on sobie chodzi. Zamykam okna od strony południa. Czasem nawet zamykam wszystkie okna, kiedy temperatura na zewnątrz jest dużo wyższa niż w środku. No i zdaje się na tę mityczną tą wentylację grawitacyjną. Czasem otwieram.

0: to na zewnątrz
1: jest gorsze.
2: To znaczy, ja tak w znam taki trik właśnie z TikToka, czy z, po prostu z internetu o samochodzie. Jak ci się nagrzeje fura...
0: No właśnie, no to zanim, tak samo w domu można
2: tak,
0: zrobić.
2: To się trzaska drzwiami. No, nie trzeba trzaskać, można po prostu tuż przed, jeżeli się szanuje wóz. No,
0: ale chodzi o to, żeby dynamicznie tymi drzwiami
2: tak,
0: tam parę
2: to zrobić taki miech.
0: Tak.
2: Taki miech, to też czasem robię, to wtedy się śmieje ze mnie Milena, że stoję i wachluję drzwiami.
0: I działa?
2: Ej, no trochę, no ja stojąc przy drzwiach czuję miły chłód, dyskretny chłód z piwnicy, razem z zapachami pewnie ogórków kiszonych i różnych dziwnych rzeczy, co tam ludzie trzymają w piwnicach i w garażu, oczywiście jakaś ropa. Spalina.
0: No zaczyna się tego tygodniowa fala upałów, bo jeszcze wczoraj tak źle nie było. Dzisiaj 32 stopnie, jutro 38, a nawet w porywach do 40.
2: Do lasu, moi mili, w lesie jest na pewno trochę chłodniej.
0: Nie, w czwartek też, przepraszam, nie chłodniej. W czwartek 31, ale w czwartek burze. Więc gorąco. Dajcie znać, jak sobie radzicie w takich sytuacjach, kiedy nie macie klimatyzacji. No bo jak ktoś ma klimatyzację, to zazdrościmy.
2: My nie mamy.
0: Ale nie jest to standardem na naszej szerokości.
2: Tu, gdzie siedzimy nawet, nie mamy. Mogę powiedzieć.
0: No, tu nie jest tak źle.
2: Choć jest to biurowy...
0: Do wytrzymania.
2: Biurowy, budynek biurowy.
0: Uczelnia, ale nie biurowy.
2: Tak.
0: Tak.

0: Minęła ósma. W studiu jest Magda Roguska.
1: Sportowy kampus.
2: Maja Chwalińska wraca do rywalizacji. Polska tenisistka zagra dziś w drugiej rundzie turnieju WTA w Toronto. Jej rywalką będzie Australijka Talia Gibson. Mecz rozpocznie się około godziny 20. Dla Chwalińskiej będzie to pierwszy występ po przerwie spowodowanej kontuzją, która dokonała się podczas Wimbledonu. Polka po raz pierwszy w karierze jest rozstawiona w turnieju tej rangi. Otrzymała numer 18. Starcie z Gibson będzie pierwszym bezpośrednim pojedynkiem obu zawodniczek. Wcześniej, bo około godziny 18.30, będziemy mogli obejrzeć również rywalizację Igi Świątek z Czeszką Sarą Bejlek.
1: Sportowy kampus.
2: Robert Lewandowski został wybrany piłkarzem tygodnia amerykańskiej ligi MSL. Polski napastnik otrzymał wyróżnienie po znakomitym występie w meczu Chicago Fire z Charlotte FC, wygranym 2-1. Lewandowski zdobył oba gole dla swojej drużyny. Były to jego pierwsze trafienia w barwach klubu Chicago i jednocześnie premierowe przed własną publicznością. Po spotkaniu kapitan reprezentacji Polski podkreślał, że zwycięstwo było bardzo ważne dla odbudowania pewności siebie zespołu. Chicago Fire zajmuje obecnie 4. miejsce w konferencji wschodniej MSL.
1: Sportowy kampus.
2: Manchester City rozpoczyna nowy rozdział. Po odejściu Pepa Guardioli drużynę przejął Enzo Maresca. Nowy trener ma poprowadzić zawodników do kolejnych sukcesów i utrzymać klub w czołówce angielskiej piłki. Pierwszym dużym sprawdzianem dla Manchesteru City będzie mecz o Community Shield, czyli tarczę wspólnoty. Rywalem zespołu będzie Arsenal, a spotkanie odbędzie się 16 sierpnia w Cardiff. Kibice zastanawiają się, czy Enzo Maresca zdoła utrzymać zwycięską mentalność drużyny i czy Manchester City nadal pozostanie jedną z największych sił światowego futbolu.
1: Tu kampus. 97,1 FM.

0: Byłem, widziałem wczoraj, słuchaj, otwartą nową przestrzeń
1: na otwarciu?
0: W Warszawie. Byłem na otwarciu.
1: Dobra, to opowiadaj.
0: Wczoraj w Warszawie otwarto nową przestrzeń miejską w samym centrum, której powstawaniem ekscytowała się Warszawa już od kilku miesięcy, bo już od kilku miesięcy było widać, że będzie całkiem imponująco. Mowa o całkowitej transformacji ulicy Zgoda i przyległości.
1: Czy to można nazwać imponującym założeniem?
0: Przepraszam, powiedziałem Zgoda, miałem na myśli Złota.
1: Mhm.
0: A czemu nie można nazwać?
1: Ja bym powiedział, że one są takie kameralne raczej.
0: No kameralne, ale imponujące jak na nasze miasto, w którym ciągle brakuje ulic całkowicie pieszych i miejsc, które byłyby tak bardzo wielkomiejskie, a jednocześnie kameralne, tak jak mówisz.
1: Mhm.
0: W sensie...
1: No nie jest wiem. To śmiałe założenie, że ktoś ulicę...
0: Ale poczekaj, ja ci
1: oddał pieszy.
0: Wstrzymam cię, bo może jednak słuchają nas osoby, które nie wiedzą, o czym mowa, bo tak trochę wyszliśmy z założenia, że wszyscy już wiedzą, co tam się na tej Złotej wydarzyło. Tymczasem, jeżeli nie wiecie, bo na przykład nie bywacie w centrum, no to ulica Złota po stronie, bo Złota idzie jest z obu stron, nie? Tak jak Chmielna.
1: Pałacu Kultury. Mhm.
0: Więc Złota po stronie tutaj Marszałkowskiej została całkowicie odnowiona. Jest tam teraz no taki pieszy pasaż, wręcz można powiedzieć, no jeszcze nie park, ale myślę, że jak te drzewa urosną w ciągu najbliższych 5-10 lat, to naprawdę będzie tam mocno parkowo.
1: Może powiedzieć, że to jest skwer? Square?
0: No może można. Nie wiem,
1: taki
0: nie znam się aż tak
1: bo otaczają go tak jakby ze z każdej strony ulice.
0: Więc jest kwadratowy jak square.
1: No,
0: ale
1: a prostokątny.
0: Prostokątny. Jak tank,
1: i łączy się z tym, tak, łączy się z Bracką, zdaje się, tam gdzie ciągnie się ten plac z pięciu rogów.
0: No właśnie, że ze wszystkim się łączy. Ja tam bywam często, bo po prostu mieszkam w centrum. Natomiast jestem, powiem ci teraz już po otwarciu, zachwycony tym miejscem, też nie tylko dlatego, że po prostu ta transformacja tej ulicy, która była okropną po prostu ulicą, gdzie nie powiem, co można było dostać za darmo i w co.
1: Nie, bez przesady. No to
0: o,
1: była
0: słuchaj,
1: po prostu ulica
0: jakiś...
1: poświęcona na zjazd do tunelu pod Marszałkowską.
0: No i człowiek jak przemykał między jedną częścią pasażu wjecha, a drugą, to się jednak bał, że wyskoczy tam zaraz.
1: Ja się nie bałem.
0: Nożownik i
1: ja tam bywałem często, bo jest niedaleko jest miejsce, gdzie można jeszcze nadal ekspresowo wywołać kliszę, a jednocześnie no, jest pasaż wiecha, który już od wielu lat jest, ma taki odnowione oblicze, powiedzmy, z takich wielkich płyt. Jest tam, są tam jeszcze knajpki przy okazji, jakieś sklepy, coś tam. I tak, jest sklep płytowy.
0: Jest
1: bardzo
0: to
1: fajny.
0: Prawda, ale skończę myśl, tylko powiem ci, że właśnie byłem pod ogromnym wrażeniem, jak bardzo ta odnowiona Złota, zielona Złota się przyjęło już takie określenie, łączy właśnie te wszystkie założenia, które tam powstawały, czyli wchodzisz sobie w tę Złotą i no ja mieszkam w Warszawie od kilkudziesięciu lat, urodziłem się w tym mieście i dobrze wiem, że o Warszawie bardzo często się mówiło, że nie, Warszawa to jest takie miasto, co nie ma w nim centrum. Tutaj się nie bywa w centrum. Zawsze jak przyjeżdżali jacyś ludzie z Wrocławia i oni się tak dziwili, że a gdzie tu tam
1: albo
0: rynek u was jest? Tak, gdzie wy się tu spotykacie? No to człowiek z Warszawy się tak lekko czerwienił i mówił, a nie, w Warszawie
1: na patelni.
0: To nie ma centrum. W Warszawie to fajny jest tam Żoliborz.
1: Nie,
0: albo
1: ja twierdziłem,
0: coś
1: że
0: tam.
1: Centrum, że jest, że no, można nazwać śródmiejski teren centrum
0: no, nie,
1: miasta.
0: No, tak się nazywa, no jest metrocentrum, ale nie jest to jakieś takie miejsce, gdzie chciałbyś bywać jako mieszkaniec miasta i gdzie chciałbyś, nie wiem, zaprosić kogoś, że o, zobacz, jaka piękna jest nasza Warszawa.
1: I
0: nie?
1: Teraz myślisz, że dostaliśmy takie miejsce?
0: Powiem ci, że jestem przekonany, że tak i jest to dla mnie dużym szokiem, dlatego, że naprawdę w centrum Warszawy czujesz się jak po prostu w centrum, no.
1: Znaczy ja nie życzyłbym sobie, tym mieszkańcom,
0: Złotą,
1: żeby
0: idziesz...
1: tutaj nagle się zwaliło całe...
0: Obawiam się, że już
1: cała
0: za późno
1: ludzkość.
0: Na to. Natomiast idziesz sobie w tym centrum i nagle się okazuje, że ta zielona Złota łączy się z tymi wszystkimi innymi tam miejscami obok, że właśnie pasaż wiecha jakiś się taki stał bardziej przyjazny, bo nagle jakieś są w nim lokale, wszystko oświetlone, wiesz, dalej też dochodzisz i jest Chmielna odnowiona i też się miło nią idzie, a z drugiej strony
1: tak.
0: Jest właśnie Zgoda.
1: No można powiedzieć,
0: odnowiona.
1: Że na przykład kino, które tutaj już nie funkcjonuje jako kino, no nie, że jakby wreszcie zyskało...
0: Relax w sensie?
1: Tak.
0: Teatr tam teraz jest.
1: Tak, że zyskało też takie miejsce przed przed wejściem, że można się tam rozpierzchnąć,
0: to
1: wyjść.
0: Prawda, to prawda.
1: I postać chwilę, tak jak zazwyczaj, no, nie wiem, byłem wielokrotnie w dużo mniejszych miastach i tam przy rynkach, które, nie wiem, po jakiejś dziurze w ziemi czy po jakiejś zburzonej kamienicy dostały plombę w postaci nowoczesnego obiektu typu kino, to właśnie fajne to było, że się z kina można było wyjść prosto na rynek, że to jest takie miejsce, gdzie te reprezentacyjne obiekty ten, o dużym znaczeniu, naturalnie się stawia, a oczywiście nic nie ma złego w tym, że jest ciąg pieszo-jezdny, jest ulica i przy ulicy jest kino i się po prostu wychodzi na wąski chodnik, jak przy Lunie na przykład, albo kiedyś przy Feminie, że po prostu można było wpaść pod tramwaj, wychodząc rozemocjonowanym z Titanica, to tutaj albo się w ogóle wychodziło na podwórze. To było wyjście z kina, to było tam...
0: Z tyłu.
1: I tak nagle się orientowałeś, że halo, wchodziliśmy w ładnym miejscu, a jesteśmy przy śmietnikach. Tutaj to jest spoko, że możesz spotkać się przed pójściem do teatru na fajnym placu. Jest to miejsce, w którym możesz się umówić z kimś i nie ma wstydu. I po wyjściu również swoje kroki naturalnie. Nie musisz od razu gdzieś przemykać. Nie musisz od razu się martwić, że tłum ludzi, którzy idą chodnikiem, że wpadniesz na nich. Jest to po prostu takie fajne miejsce. Jest fontanna, więc pewnie będą dzieci się kąpać.
0: Nawet dwie są.
1: No proszę.
0: Tutaj między tymi kamieniami też jest taka fontanna i ludzie zdjęcia robią, bo jest przepiękny widok na Pałac Kultury przez te właśnie drzewa. Już to chyba ulubione teraz miejsce na zdjęcia wszystkich, którzy bywają w Warszawie i wszyscy, którzy tam bywają. Więc
1: można powiedzieć tak, że taki budynek, który stoi na zamknięciu widoku... nie na ulicy widok, tylko na zamknięciu widoku z ulicy, można po prostu pooglądać. Nie trzeba się martwić, że zaraz cię przejedzie samochód, który tam gdzieś tam do parkingu podziemnego zdąża.
0: Także jako mieszkaniec centrum ogromnie mi się podobają te zmiany. Jest naprawdę bardzo miło się tam chodzi.
1: Ale teraz
0: i człowiek się czuje, że mieszka w stolicy dużego kraju.
1: Nie każdemu się podoba. Może teraz zaglądam do SMS-ów.
0: Komu się nie podoba? Tobie się nie podoba? Ja cię zapraszam z Ursynowa, z tych kabat. Przyjedź sobie, zobacz, jak w centrum mamy ładnie.
1: Pyta tutaj słuchaczka, czy drzewa posadzone tak. Nasadzenia wypłoszyły osoby, które mogły ci kiedyś na ulicy Złotej w ryj dać, mogły dać? Bo mówiłeś, że kiedyś strach tam było chodzić, a teraz już nie strach, bo drzewa wypłoszyły tych ludzi?
0: No bo teraz jest tam dużo osób po prostu i w tłumie czujesz się bezpieczny.
1: No,
0: kiedyś tam po prostu nikogo nie było, bo tam można było co najwyżej przemknąć z boku na bok. No.
1: Słuchacz napisał inny. Złota jest teraz bardzo przyjazna. Cieszy mnie, że łączy spacerową zgodę, a niedługo połączy się ze spacerową Kruczą.
0: O, mi też się podoba spacerowa Krucza, która tam będzie. Widziałeś plany spacerowej Kruczej? Z pasażem po środku?
1: Nie, ale właśnie to, że Złota powstała w takim kształcie, jak powstała i że ludziom się podoba i że tam chodzą i że się tam zaczną pojawiać, to daje taki właśnie przykład, że może warto gdzieś tu w okolicach porobić jeszcze takie inne rzeczy. Piszcie do nas 886971971, na której ulicy w waszej okolicy powinna się pojawić odcięta od ruchu enklawa zielona.

0: To Marcin Krupa i Orłowo. Mówiliśmy o Warszawie, a puszczamy kawałek gdyński, ale te dźwięki mew, które tam w tle, to również można czasem usłyszeć w Warszawie. W Warszawie też są mewy.
1: Są, ale...
0: Nie takie, ale też da się mewę usłyszeć.
1: Tak jest. Tutaj piszecie do nas jeszcze w temacie zielonej złotej. Przerzuciłbym parking na Placu Konstytucji pod ziemię i zrobił prawdziwy plac.
0: O Boże, marzenie.
1: Potencjał tej okolicy jest ogromny, a teraz niestety dużo lokali na Marszałkowskiej jest pustych. Zróbcie mi taką enklawę, napisał inny słuchacz na Puławskiej, na wysokości Regeneracji. Ja już nie chcę... No, na wysokości Regeneracji, kochany, to jest Park Morskie Oko i tam więcej enklawy nie trzeba. Chociaż...
0: Ale słuchacz pisze, nie doczytałeś do końca, że już nie chce tam wyścigów motocyklowych i ja mu się nie dziwię.
1: Radary te są te. Jest plan na radary akustyczne.
0: Tam na Puławskiej?
1: Nie, w ogóle. W mieście. Jacyś ludzie przeforsowali chyba projekt czytania albo projekt ustawy, czy jakiejś takiej inicjatywy. A propos inicjatyw, to ja sobie przypomniałem...
0: Ja bym jeszcze chciał, mogę dorzucić do tych miejsc jeszcze jedno, bo tutaj słuchacz pisze, że potencjał...
1: A ta Dębowskiego? To mogłaby być taka uliczka.
0: Jaka Dębowskiego? Która to jest Dębowskiego?
1: No tam, naprzeciwko Regeneracji, tam kiedyś byliśmy na Smashburgerach, to nie Dębowskiego?
0: Dąbrowskiego.
1: No.
0: A myślę, że tam jest wystarczająco pieszo.
1: No jest, trochę tak, to prawda.
0: Coś chciałem powiedzieć i już wiem, że słuchacz tutaj pisze, że potencjał Placu Konstytucji jest niesamowity, gdyby faktycznie był placem, a nie parkingiem.
1: Uwaga, był projektowany ulicami. Jako plac, a nie parking.
0: I był placem w latach 50., kiedy powstał. Fakt, że był placem wtedy zaprojektowanym zgodnie z socrealistycznymi założeniami.
1: Miał być wyjściem z metra. Miałby tam być wyjście
0: tak,
1: z metra.
0: Natomiast mógłby się stać teraz placem współczesnym. Nie rozumiem, dlaczego to się nie dzieje. A ja jeszcze dorzucę do tego inny zapomniany kompletnie plac teatralny, który również nie jest placem, tylko jest przeogromnym parkingiem i chyba jeszcze większym nawet niż plac Konstytucji. No nie będziemy tutaj na metry kwadratowe się bić między tymi placami, bo ciężko to sprawdzić teraz, ale plac teatralny nawet dostał w ogóle konsultacje społeczne. To Bankowy
1: pamiętasz,
0: został.
1: Był kiedyś przekształcony na jakieś wakacje, na taki...
0: No był kontrowersyjny tam ta strefa relaksu. Bankowy dostał teraz przecież duży remont i wygląda zdecydowanie lepiej, bo dostał dużo zieleni.
1: Od strony przystanków tramwajowych?
0: Od obu stron w tym momencie już i myślę, że te drzewa jak podrosną, to też będą się całkiem spoko prezentować. Dostał tam przecież też miejsca siedzące przy Słowackim.
1: Tam był taki problem, który ja pamiętam, że z parku trudno było się przedostać taką normalną drogą, powiedzmy, że przy ulicy do placu Bankowego.
0: Nadal tak jest, bo nadal jest zamknięte to słynne przejście, które tam jest w tym budynku, bo ten budynek jest...
1: Tam strach był chodzić, to inna sprawa.
0: Ja tam chodziłem za dzieciaka i jakoś nigdy mi się nic nie stało, słuchaj.
1: No ale Saski jak nie jest fajnie połączony z placem Bankowym.
0: No nie jest, bo ten budynek jest w prywatnych rękach i od lat jest zamknięte tam, jest jakby ogrodzone, jakby miał być remont, ale nic się tam nie dzieje i tylko światełko się pali, więc prawdopodobnie jakiś stróż tam mieszka i tego wszystkiego strzeże, ale niewiele się tam dzieje, no ale teatralny, słuchaj, to nawet w kwestii teatralnego odbyły się przecież konsultacje społeczne i ich wynikiem był właśnie taki plan zagospodarowania tego placu, całkowicie zielony, jakby z jakimś oczkiem wodnym i tak dalej, i tak dalej. Czytałem ostatnio, że miasto ponoć nie chce ruszać z przebudową placu teatralnego, ponieważ nie da się pod nim zrobić parkingu podziemnego, a założenia na to, że niedaleko będzie bardzo duży parking podziemny, są w momencie, kiedy odbudowany zostanie Pałac Saski. To tam ma być ponoć bardzo duży parking podziemny i miasto się broni w ten sposób, że jak Pałac Saski zostanie odbudowany, to oni się tyle wezmą za plac teatralny, bo będzie parking.
1: Ale to nie wolno takich rzeczy, no to nawet to ale już na pewno zdaniem, wkurza ludzi.
0: No, mnie na przykład wkurza, bo generalnie odbudowa Pałacu Saskiego stoi w miejscu i jestem jednym z tych ludzi,
1: ja
0: którzy
1: dzieci,
0: uważają, że
1: to
0: nic
1: wiem,
0: się nie wydarzy.
1: Że jak się dzieciom mówi, że zobaczymy, to tak naprawdę nie chcesz powiedzieć nie. Dobra, przypomniała mi się jeszcze tylko taka malutka inicjatywa, w której kiedyś brałem udział. Coś, co się nazywało Parking Day. Jeżeli chcecie gdzieś mieć skwer, to możecie albo poczekać na kolejną odsłonę tej inicjatywy. Nie wiem, czy ktoś się jeszcze tym zajmuje. Albo wziąć sprawy w swoje ręce i Tylko to wymaga małych inwestycji. Idziecie tam, gdzie normalnie powinien stać samochód, też mógłby stać samochód. Jeżeli miejsce to jest oczywiście wolne, płacicie za miejsce parkingowe w parkomacie na cały dzień i to kosztuje was wtedy trochę pieniędzy i możecie to miejsce, moim zdaniem i zdaniem wielu osób, zająć i wtedy sobie tam rozłożyć trawę z rolki, możecie się tam rozłożyć z leżaczkiem, możecie sobie tam zrobić parasol, możecie sobie tam zrobić swój mini park i obserwować, co ludzie, którzy przychodzą obok o was myślą, czy dają wam kciuczki w górę, czy mówią, że tu nie wolno, a wtedy wy im pokazujecie wasz bilecik za parking i wasze całkiem legalnie zajęte miejsce przy ulicy. I tak sobie przekształcić, jeżeli jest was odpowiednio duża liczba osób, to możecie sobie cały taki pasek zielony zrobić. Takie lądowisko dla leżakowców. Ja tak robiłem.
0: I
1: tak.
0: Co tam robiłeś na tym pasku zielonym?
1: No leżałem sobie i obserwowałem właśnie ludzi, którzy kiedy pytali, co się tutaj wyprawia, nie wolno tak robić. Znaczy mówiło, że właśnie wolno tak robić i to fajnie by było, żeby była taka trawa i ludzie mówili, no w sumie fajnie.
0: No bo, to fajnie.
1: Tak, bo masz oprócz... No właśnie. Więc to
0: i
1: polecam.
0: I na jakiej ulicy to robiłeś?
1: To robiliśmy na ulicy Widok na przykład.
0: I co, już tam jest zielono?
1: No nie. Nie jest, no nie, ale mogłoby być. Mogłoby. Na Złotej jest.

0: sercu miasta. Zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty parkiet bez hamulców. Niedziele swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik. Dom zabawy i kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę. Zostań do rana.
1: Reklama. Minęła 8.30, słuchacie 97.1 FM, a w studiu jest Marta Roguska.
2: Akademicki Radio Campus.
3: Stan zagrożenia wybuchem wulkanu w Guatemali. Drugi etap 83. Tour de Pologne. Oraz średnia temperatur w lipcu jest w normie.
2: Wiadomości.
3: Władze Guatemali ogłosiły stan zagrożenia w związku z erupcją wulkanu Fuego, jednego z najbardziej aktywnych w Ameryce Środkowej. Wulkan położony około 35 km od stolicy kraju zaczął gwałtownie wyrzucać lawę, gazy i chmury popiołu. W poniedziałek rozpoczęto ewakuację mieszkańców dwóch pobliskich wiosek. Zamknięto także ważną trasę prowadzącą na południe kraju, a lokalne szkoły zostały czasowo zawieszone. Służby monitorują sytuację, bo wulkan Fuego w przeszłości wielokrotnie zmuszał tysiące osób do opuszczania domów. Najtragiczniejsza erupcja miała miejsce w 2018 roku. Potoki lawy zniszczyły wtedy miejscowość u podnóża wulkanu, a życie straciło ponad 200 osób. Lipcowa pogoda zaskoczyła skrajnościami. Meteorolodzy wyjaśniają, skąd norma w cieniu upałów i ochłodzeń. Tegoroczny lipiec w Polsce pod względem temperatury był, według IMGW, w normie klimatycznej, ale ta norma może być nieco myląca. Jak wyjaśnia meteorolog Michał Brenek, wynika ona z wyrównania się dwóch skrajności – fali upałów oraz późniejszego ochłodzenia. W najcieplejszym momencie termometry pokazały 37,8 stopni Celsjusza, a najniższa temperatura wyniosła zaledwie 1,3 stopnia na Śnieżce. Równie duże różnice widać w opadach. W niektórych miejscach spadło ich ponad 2,5 raza więcej niż zwykle, w innych zaledwie 43% normy. Ekspert podkreśla, że zmiany klimatu oznaczają nie tylko wzrost średnich temperatur, ale przede wszystkim coraz większą pogodową niestabilność. A przed nami kolejne gorące dni. Nad Europę wraca blokada wyżowa, która może przynieść następne fale upałów. Dzisiaj ruszy drugi etap 83. Tour de Pologne. Kolarze przejadą trasę z Międzyzdrojów do Szczecina, a do pokonania będą mieli 151 km. W żółtej koszulce lidera wystartuje Włoch Jonathan Milan z ekipy Lidl Trek, zwycięzca poniedziałkowego etapu zakończonego w Koszalinie. Jego przewagę nad drugim w klasyfikacji Kamilem Małeckim wynosi zaledwie 2 sekundy. Polak zachował koszulkę najbardziej aktywnego kolarza po udanej ucieczce i zdobyciu bonifikat na lotnych premiach. Podczas wtorkowej trasy zawodnicy powalczą na premiach w Kamieniu Pomorskim, Nowogardzie i Goleniowie. Start honorowy na Promenadzie Gwiazd w Międzyzdrojach zaplanowano na godzinę 13.05. Meta w Szczecinie spodziewana jest około 16.30.
2: Sportowy kampus.
3: Warszawa przygotowuje się do dużych zmian dla kierowców i pasażerów komunikacji. Warszawscy kierowcy muszą liczyć się z kolejnymi zmianami w organizacji ruchu. W mieście trwają wakacyjne remonty i modernizacje ulic, które poprawią bezpieczeństwo oraz komfort podróży po stolicy. Służby apelują, by przed wyjazdem sprawdzać aktualne informacje o utrudnieniach, szczególnie w rejonach prowadzonych prac. Zmiany dotyczą także komunikacji miejskiej. Część tras może być czasowo modyfikowana ze względu na prowadzone inwestycje. Stołeczny ratusz podkreśla, że wakacje to najlepszy moment na realizację części remontów, bo ruch w mieście jest mniejszy niż w ciągu roku szkolnego.
2: Sportowy kampus. Korki.
4: Słuchajcie, trzeba się przygotować, wiadomo, na remonty, ale ja tutaj sobie patrzę i na mapkę korków i widzę, że to jest dobra wiadomość, na Złotej korków nie ma.
5: Bo samochody tam nie jeżdżą.
4: Nie jeżdżą tam samochody, albo bardzo rzadko. Natomiast to, co widzę tutaj, na czerwono świeci mi się Zielonka, Aleja Piłsudskiego, trasa 631. W obu kierunkach jest na czerwono i żółto, także tutaj należy uważać. Zielonka. I oczywiście Most Grota Roweckiego, to przeprawa przez Wisłę na północy Warszawy i ona tradycyjnie o tej porze jest zakarkowana o łomiankach. Myślę ciepło, ale wydaje mi się, że dzisiaj sytuacja nie jest aż tak tragiczna, jak to by było, gdyby były normalne dni szkolne i przedszkolne. Także trzymajcie się ciepło, nie jest źle, omijajcie Śródmieście, tam są zielone enklawy, nieprzyjazne dla kierowców, Warszawa się od nich odwraca, pamiętajcie o tym, i spotkajmy się w parku po prostu.
2: Pogoda.
1: Jak się już spotkamy w tym parku, to weźcie ze sobą dużo wody i taki wiatraczek przenośny, albo chociaż wachlarz, dlatego że dzisiaj upalnie, 32 stopnie maksymalnie będą w Warszawie, już teraz jest 22-24 i z każdą minutą wręcz robi się coraz goręcej.
2: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

0: prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki, wszyscy artyści. To prostytutki w oparach lepszych fajek, w oparach wódki.
1: Yeah.

0: wstydzisz? Czy się nie wstydzisz? Czy ty to widzisz? Czy się nie wstydzisz?
1: Jesteśmy spokojnie, tutaj wszystko gotowe, żeby zaprezentować kolejną odsłonę co wtorkowo-porannego kącika rapu klasycznego.
2: Tak jest. I nie mogło być inaczej, to znaczy mogło być inaczej. Czyli bez sensu powiedziałem, ale zszykowałem zupełnie inny numer. Ale to dobrze, bo sobie po prostu zbieram bazę. A prognoza pogody wymusiła na mnie w zasadzie wybór. I możecie się domyślać, co to będzie za numer. To jest numer o pogodzie. To jest numer o wakacjach. To jest numer o...
1: miłości.
2: Trochę miłości, o melanżu. Także jest tu też jeszcze, muszę ostrzec po prostu słuchaczy wrażliwych, że będą tutaj wypomniane po prostu jakby niezdrowy styl życia. O tak bym powiedział. Bierzcie pod uwagę, że opinie wyrażone przez autora tego utworu nie są opiniami tu siedzących za mikrofonami Grzegorza na pewno, a Tomka też myślę, że nie. Chociaż pod wieloma względami jest to utwór bardzo sympatyczny. Nie było tutaj w zasadzie nic do takiego twardego do cenzurowania, można tylko się zżymać na... na te aspekty życia, powiedzmy, rapera z początku lat 90., czy tam z drugiej połowy lat 90., bo numer pochodzi z 97 roku, które dziś być może nie są chwalebne. Ale to sobie ocenicie sami. Przygotowałem dla was utwór pod tytułem 40 stopni w cieniu. Jest to utwór z Nielegalu, TDF-a i pana CUB, czyli tak zwanej Trzychy, na czas ówczesny. Wtedy właśnie w skład Trzychy wchodził TD i CUB, a na gramofonach, które są takie proto skracze tam prezentowane, za tym gramofonem siedział DJ Jan Marian, tak zwany JMI. No i słuchajcie, jest to już po tym, kiedy grupa przestała się nazywać Ankila, czy Ankila Hertz, a jeszcze przed tym, zanim właśnie do projektu dołączył numer raz i grupa zaczęła się nazywać Warszawskim Deszczem. Jest to numer mega wakacyjny, bardzo go polecam. Trzeba przymknąć oko, oczywiście na pewne niedoskonałości, ale również sample mnie urzeka, bo jest fantastycznie dobrany. Nie spodziewałbyś się, że akurat Manam zostanie tu użyty przez chłopaków nastoletnich, a jednak siedzi doskonale i bardzo go, jeszcze raz, bardzo go polecam. Oczywiście z przymrużeniem oka posłuchajmy.

0: Co mam ci o mojej patelni opowiedzieć na antenie?
1: No musisz coś powiedzieć, bo mnie nie było 2 tygodnie temu.
0: Chyba nawet było więcej niż 2 tygodnie temu.
1: Tak jest. A...
0: 2 tygodnie temu to my byliśmy razem, byłeś.
1: Tak, to 3 tygodnie.
0: Kilka tygodni temu, jak cię nie było, mówiłem na antenie, prowadziłem wtedy program z Dawidem, pozdrawiam Dawida, że kupiłem sobie nową patelnię, bo stara... Taka już patelnia, wiesz, takiej wielkości, no taka większa.
1: Ameliniowa?
0: Była teflonowa.
1: Bo, no tak, czyli
0: na to samo. Z powierzchnią nieprzypalającą, tak. W sensie no. Nieprzywierającą, o. No i one się strasznie rysują, te powierzchnie nieprzywierające. I nie wiem, czy wiesz, ale jest to bardzo niezdrowe dla naszych organizmów, bo tenże materiał, który tam nie przywiera, to wnika w nasze mózgi i jest w całych naszych ciałach.
1: I wtedy tak myśl prześlizguje się w mózgu, po prostu nie przywiera.
0: W związku z tym społeczeństwo głupieje.
1: Tak.
0: Dlatego nie warto korzystać z takich patelni. I ja też szukałem zamiennika i się tak zastanawiałem, czy zainwestować w patelnię żeliwną, bo to jest jedno z popularnych obecnie rozwiązań rekomendowanych w internetowych odmętach takich miejsc, gdzie można poczytać o tym, jaką patelnię sobie kupić, ale trochę od patelni żeliwnej odstrasza mnie to, że trzeba ją ciągle natłuszczać i dbać o nią bardzo, a ja jestem kiepski w tego typu rzeczach, że po prostu wiem, że będę o tym zapominał.
1: No.
0: I w związku z tym postanowiłem zrobić niczym najlepsi szefowie kuchni świata, którzy polecają patelnie stalowe, chociaż sam nie jestem szefem kuchni, a na pewno nie najlepszym na świecie, ale zainwestowałem i kupiłem sobie...
1: Jak ktoś daje dobrą radę, to słuchasz po prostu.
0: Kupiłem sobie patelnię stalową, która

0: od nieprzywierającej różni się tym, że wszystko do niej przywiera po 2 sekundach. Mhm. Ale tutaj słuchacze propsowali mój wybór.
1: Że coś źle robisz.
0: Nie, aha, pisali mi, że to bardzo dobry wybór, tylko że trzeba się nauczyć na takiej patelni robić, no i ja się uczę.
1: I jak ci idzie? Bo to już kilka tygodni.
0: No, jajka ciągle robię na nieprzywierającej. Mam taką małą, która nie jest jeszcze porysowana. Natomiast jakieś takie rzeczy typu mięso, czy coś, co chciałbym, żeby właśnie się troszkę tak przypaliło i żeby właśnie miało ten...
1: A, czyli jak potrzebuję, żeby... Tę część już opanowałeś, sztuki kuchennej, czyli przypalanie, i to jest. Tam potem jest deglazowanie.
0: Tak, tak, że się coś ten...
1: Po prostu się nalewa wody na patelnię i wtedy łatwiej je zeskrobać.
0: Najlepiej bulionu albo jakiegoś innego...
1: No może tak.
0: Stanu ciekłego.
1: A teraz jeszcze trzeba opanować to nieprzewieranie. Ja widziałem kilka TikToków, czy tam krótkich filmów, shortów na temat nieprzewierania do stalowej patelni.
0: No strasznie śmieszne są te triki, dlatego że najpierw trzeba ją porządnie rozgrzać i...
1: Potem troszeczkę ochłodzić.
0: I to rozgrzanie jest... Trzeba ją bardziej rozgrzać niż ci się wydaje, ale jest ten strasznie śmieszny test z kropelkami wody, że rzucasz kropelki wody na patelnię i jak one tak tańczą, to znaczy, że już jest odpowiednio rozgrzana. No potem dajesz odrobinę oleju, rozprowadzasz ją po całej patelni tak, i ona tak powinna się tak zacząć, ten olej powinien się tak zacząć
1: przypalać.
0: Nie wiem jak powiedzieć po polsku, tak powinien taki shimmer mieć, że tak powinien się błyskać trochę, taki być trochę jak, no nie wiem.
1: Błyszczeć, no.
0: Okej, okay, niech będzie, że błyszczeć.
1: Powinien być atrakcyjny.
0: Potem kładziesz na to na przykład sztukę mięsa, którą masz i ona przywiera momentalnie.
1: A jajko?
0: Jajko też i potem powinieneś trochę poczekać, aż tylko nie możesz mieć zbyt wysokiej temperatury, wtedy wszystko przypalisz.
1: I oczekiwań zbyt wysokich też.
0: Tylko musisz trochę tak te temperatury odpowiednio ustawić, żeby się tak ładnie wszystko przygrzało, żeby się tak ładnie zbrązowiło, żeby nabrało tego aromatu, koloru.
1: I
0: tego,
1: odskoczy? Co
0: i to w pewnym momencie samo odskakuje i zaczyna ci jeździć po patelni, ale jeszcze z jajkiem nie doszedłem do tego momentu, ale sztuka mięsa jest prostszą sztuką. Więc dobra, no, polecam wszystkim, duża zabawa. Ale też fantastyczne jest to, że niesamowicie łatwo się patelnię stalową myje i nie można jej rozwalić, bo możesz ją sobie trzeć po prostu dowolnym metalowym narzędziem, nic jej się nie stanie.
1: A masz packę właśnie metalową do przewracania jajka na przykład?
0: Mam taką metalową.
1: Jajka się nie przewraca, zaraz ktoś powie.
0: Ja nie przewracam jajek, ale jakbyś chciał u mnie sobie zrobić jajko, to ci udostępnię packę też metalową.
1: Dobra, ja ostatnio robiłem, w weekend robiłem pancake'i i nie miałem packi, której mógłbym użyć i musiałem drewnianą łyżką przewracać naleśniczki.
0: I co, wyszło?
1: No wyszło, tylko lubię po prostu sobie posmażyć. To jest fakt, ale no, robiłem to na takiej teflonowej patelni, więc prawdopodobnie szare moje komórki i organizm woła pomocy. Natomiast pozbyłem się, a propos kuchennych jeszcze utensyliów, pozbyłem się z domu plastikowych desek do krojenia.
0: O, no to tak z 20 lat za późno, ale gratulacje. Ja kupiłem sobie ostatnio deskę sztorcową.
1: Wiesz co, jak myłem zęby ostatnio szczoteczką do zębów, to pomyślałem sobie, że i na kit te wszystkie moje zabiegi, żeby pozbyć się mikroplastików z domu, skoro używam plastikowej szczoteczki do zębów.
0: A to plastik ze szczoteczki też wnika do naszych mózgów?
1: No oczywiście. Mój ale Boże. Co, nie z plastiku szczoteczka? Czym to się różni?
0: To z czego mam sobie kupić szczoteczkę do zębów?
1: Nie wiem, z stalową albo żeliwną.
0: Ale to nie wszystko przywiera.
1: Musisz być cierpliwy, masz złą technikę po prostu.
0: No ale co z tymi dyskami?
1: Z jakimi dyskami?
0: Do krojenia, masz już
1: Z dyskami, drewniane po prostu.
0: No, to
1: i trzeba tylko przekonać współlokatora, towarzyszkę życia lub towarzysza życia, że można na desce drewnianej również na przykład kroić pomidora.
0: No, oczywiście, że
1: albo coś mokrego.
0: Sztorcową ci polecam. Tak. Czym jest deska sztorcowa?
1: Taka, że nie ziarna, tylko drewno na sztorc, tak.
0: No, o, jest fantastyczna.
1: To kosztuje pieniądze.
0: A wcale nie takie duże, powiem ci. Zaraz ci pokażę, polecę ci.

0: Zapowiadaliśmy już dzisiaj jeden koncert, bo na letniej scenie Progresji zagra dzisiaj Moby i trochę się naśmiewałem z Mobiego, że nie wydał nic ciekawego od 99 roku, co nadal podtrzymuję. Dlatego teraz chcę wam zapowiedzieć inny koncert. Nie patrz już na szczoteczki do zębów, tylko
1: z Włosiem Dzika mi wysyła słuchacz, żeby...
0: To chyba te, co na Muranowie biegają, to słuchaj, jak już je złapią. Tylko chcę zapowiedzieć wam koncert teraz młodego zespołu, ale też takiego, który mocno się inspiruje starymi czasami, dlatego że dzisiaj w klubie Niebo zagra zespół Castle Rat, czyli Zamkowy Szczur. Niestety mogę wam zapowiedzieć ten koncert, ale jak wam się spodoba to, co wam puszczę, to już na niego nie pójdziecie, bo już nie ma biletów. No ale...
1: Możecie pójść pod niebo.
0: Może jak wam się spodoba, to będziecie śledzić zespół i się zapiszecie na następny koncert.
1: W sensie albo kogoś przekonacie, żeby wam oddał swój bilet.
0: Możliwe, możliwe. W każdym razie, czy znasz zespół Castle Rat?
1: Nie znam, ale widzę ich i tak jakbym ich znał. Już wyobrażam sobie, jaką muzykę grają.
0: No bo zespół Castle Rat jest trochę ciężko przedstawić w radiu o tyle, że absolutnie częścią jego atrakcji, tego dlaczego się ten zespół lubi, jest to
1: anturaż.
0: Jak ten zespół wygląda i jaki jest na niego koncept, dlatego że no, państwo tutaj, liderka, frontmentka,
1: urwali się z gry RPG.
0: I wokalistka ma taką stylówę na, nie wiem, to się mówi, tapirowane włosy chyba? Jakieś takie trwałą z lat
1: 80. Mulet też taki, można powiedzieć, że z przodu krótko, z tyłu długo. Jeżeli kobiety mogą mieć mulet, no to pani ma mulet.
0: Bardzo jest tutaj właśnie metalowo, ale jednocześnie tak glam rockowo. No i z tą grą RPG to trafiłeś w samo serce.
1: Mają druida.
0: Tak, i właśnie chciałem powiedzieć, że...
1: Nekromantera, sera.
0: Pozwól mi skończyć. To, że tutaj mówisz, że wyglądają jak z gry RPG z lat 80., to trafiłeś w samo sedno. Dlatego, że naprawdę oprócz tego, że grają muzykę, to jeszcze pani ta, wokalistka i frontmanka, napisała im cały lore, całą historię. I tu każdy jest postacią i każdy koncert opowiada historię o tym, kto kogo tutaj ożywił i kto jest nekromantą i kto coś tam. I mają miecz na koncercie. Nie wiem, czy na każdym, nie wiem, czy w Warszawie w klubie Niebo będą mieli miecz, bo nie wiem, jak go przewożą
1: ochrona
0: z kraju do kraju.
1: Zatrzyma ich na bramce.
0: Ale zobacz, pani tutaj nie dość, że gra na gitarze, to właśnie chodzi też z mieczem.
1: I... Ona jest barbarzynką.
0: Tak, ona jest królową. Ona jest królową szczurów. Queen Rat to jest, słuchaj. Okay. Więc możecie się zapoznać nie tylko z muzyką tego zespołu, ale także z historiami, które opowiadają. No zobacz, jaki ma miecz. No po prostu pani z takim mieczem, to ja bym chciał ją bliżej poznać. No i...
1: właśnie nie chciałbyś, bo by cię na kuła nadziała.
0: No, a różne są, słuchaj, skłonności. Dlatego zespół Castle Rat chętnie wam teraz zagram. Zespół wykonuje muzykę, która zasadniczo jest gdzieś pomiędzy heavy metalem, jak można się domyślić, a takim traditional doom metalem. Jest taki gatunek, ale tego doom metalu jest tam na tyle niewiele, że spokojnie można to o godzinie 9 rano puścić w radiu. Puszczę wam najbardziej przebojowy kawałek, jeżeli można o takich powiedzieć.
1: Też radiowy.
0: Też muzyka tchnie latami 70. i 80. Jest, myślę, bardzo
1: czasy, gdy konie miały rogi.
0: Czy a tak, bo one siedzi na jednorożcu.
1: Gdy po świecie biegały jednorożce, kobiety posługiwały się mieczami, a nekromanci z druidami grali w gry RPG.
0: Posłuchajcie zespołu Castle Rat i utworu Wizard, czyli po naszemu czarodziej.

0: Tak będzie dzisiaj o godzinie 20 w klubie Niebo, gdzie wystąpi zespół Castle Rat i Królowa Szczurów będzie grać na gitarze, a także wyciągać swój wielki miecz i opowiadać wam historię rodem z podrzędnego fantazy z lat 80.
1: Jak się zasłużycie, może jakoś będziecie super pogować albo machać fryzurą, to może was pasuje na rycerza.
0: Szczurów oczywiście.
1: Albo Giermka chociażby.
0: Ja bym nawet mógł zostać paziem szczurów u tej pani.
1: No, żeby cię przypadkiem nie przydybał nekromanta albo doktor Plag, bo wtedy będziesz musiał uciekać.
0: Ale też piszecie, że dzisiaj z kolei w Warszawie gra też Warszawie, The Weeknd na Stadionie Narodowym.
1: A, teraz jest czas stadionowych koncertów. Ja sprawdziłem zawczasu i też wam oszczędzę później tak zwanego tych zagadek, tych męczących w głowie gonitw. Jak się ubrać na koncert The Weeknd? Otóż podpowiada nam przeglądarka internetowa, że ubieram się na czerwono i czarno. Także, jeśli spotkacie na ulicy grupy osób ubranych na czarno, na czerwony kolor, to nie są to fani pijamy porno chociażby.
0: Ani Michaela Jacksona i jego kurtki z teledysku do Thrillera.
1: Tak, więc nie będą to welwetowe swetry w kolorach czarno-czerwonych, tylko to będą prawdopodobnie jakieś marynarki i skórzane spodnie. I to będą fani pana o kontrowersyjnej historii pana Weeknda.
0: Czemu kontrowersyjny?
1: O, tam jest jakiś podejrzany, albo nawet oskarżony, albo, ale nie chcę się wypowiadać, bo nie do końca znam tę historię. O, nieładne traktowanie kobiet. Mm-hmm.
0: No to jak spotkacie z kolei na mieście ludzi z mieczami, to wiecie, że wybierają się na zespół
1: albo
0: Castle
1: Rat. Albo w kolczugach, albo w kapturach i ze szczurami podążającymi za nimi.
0: Powinni mieć fleciste jeszcze w zespole Castle Rat.
1: Zdecydowanie.
0: Takiej, żeby szczury za nim biegały.
1: Dokładnie. To dajcie znać, bo o drewnianych szczoteczkach nie będziemy się tu rozwodzić. Jeden słuchacz pisze, że spoko, drugi natomiast, że nie są fajne, że stosował przez jakiś czas. Ja jestem rozdarty, sprawdziłbym sobie szczoteczkę z włosia naturalnego, ale no nie wiem, no ktoś łapie te dziki, żeby im szczecinę podbierać. To z jednej strony, a z drugiej potem mikroplastik, który ja kupuję i używam, znajduje się w środowisku i też szkodzi zwierzętom. Jak żyć, jak żyć? Ktoś to napisał, nie myć zębów, ale to też szkodzi środowisku w jakiś sposób, temu najbliższemu to na pewno. Więc dajcie znać, na jaki koncert się dziś wybieracie, czy jest to Moby, Primus,
0: to w czwartek,
1: czy Moby,
0: dzisiaj do wyboru Moby, The Weeknd albo Castle Rat, ale może jeszcze są jakieś dobre koncerty w Warszawie. Boże, jest wtorek, a
1: jak się ubrać na Mobiego, no to ja już mówiłem, to trzeba mieć ten łysy czepek z koncertu Pitbulla i jest sprawa załatwiona. No, tak, jeżeli jesteście tacy, takie śmieszki jak ja, to byłby to najlepszy outfit na ten koncert.

dzień trzymam je blisko, powierzam sekrety w ich usta. Lubią orzekać, że tylko ideę. Już mnie nie wierzę i wolę być w świecie. Wychodzę z myśli i wchodzę na ziemię. Łączę tu niebo i moje twierdzenia. Lubię doświadczać i czytam ludzi częściej niż książki w tych konwersacjach. Pełno

0: No dobra, to co, żegnam się, zbieram się, ty też się zbierasz, ale pewnie się za chwilę będziesz żegnał dopiero.
1: Tak jest, znaczy żeby tak, no jest godzina 9:23 i my to już powoli zakładamy buty, kurtki przeciwdeszczowe, kapelusze, czapki futrzane i się szykujemy do wyjścia, żeby no mieć tak jak i wy, normalny dzień.
0: Normalne życie w normalnym środowisku pracy.
1: Tak jest.
0: A wiesz, że mi się śniło dzisiaj, że prowadziłem program w Radiu Campus i słuchaj, wyobraź sobie, zawsze jak mi się śni... Campus. Tak, ten z tobą dzisiaj. Tylko, że zawsze jak mi się śni program w Radiu Campus, to oczywiście śni mi się poprzednie studio na ulicy Bednarskiej, bo tam spędziłem kilkanaście lat, w tym na ulicy Dobrej to ile my jesteśmy? 2-3, więc mój mózg jednak konotuje Radio Campus z tamtym studiem. I śniło mi się, że nie dotarłeś na poranek, bo zadzwoniłeś do mnie, że stawy cię bolą.
1: O nie, to nie daj wielki Boże zielony, żeby tak się wydarzyło. Przyjdę, chociażby mieli mnie tu przywieźć na taczce.
0: Cieszę się. A obok siedziała moja koleżanka z pracy, takiej mojej normalnej i twoja też.
1: Normalnej.
0: No takiej, co się pieniądze zarabia. I twojej też, nasza wspólna koleżanka.
1: No.
0: Taka nasza koleżanka i ona układała grafik, słuchaj, ja ją pytałem, czy ułożyła już grafik, ona powiedziała tak, założyłam ci 10 zmian. I ja byłem taki, nie.
1: I tak się obudziłeś. Tak. Piąta 10.
0: Piąta 35, no. Wstałem i przyszedłem do was, drodzy słuchacze, i okazało się, że nie dość, że Grzesiek jest, to jeszcze, że nie ma 10 zmian i tej koleżanki też nie ma, bo ona tu nie pracuje i nigdy nie pracowała.
1: I oby nam tak.
0: Ale pozdrawiam ją, chociaż nie wierzę, to o niej mówię. Wiesz, że na playliście mamy też takiego wykonawcę jak Rat Boy, mogłem go puścić po zespole Castle Rat.
1: Tak jest, to jest dopiero uczeń.
0: Ach.
1: Uczeń albo też ofiara pani z zespołu Rat Boy.
0: Pani Queen Rat, Królowej Szczurów.
1: Tak jest.
0: Jeszcze raz powtórzę to dzisiaj w klubie Niebo o 20. Bardzo fajny zespół. Szkoda, że nie mam biletów. Bo już
1: słuchacz nasz stały prosi, żeby coś może Primusa, bo wie, że zapowiedź poszła, ale liczył, że żeby membrany miały pęknąć. Ale czy my tutaj mamy... Coś tam mamy. Uwaga, czytam tytuły. Jerry was a race car driver. Winona's Big Brown Beaver. O, to ciekawe. Tragedy's a coming. Golden Ticket. Mama didn't raise no fool. Lub Greed the Sacred Crow. Czekamy 3 sekundy na jakikolwiek SMS, który utwór bardziej wam się podoba, a jeżeli nie, to wybierzemy po prostu taki, który pasuje nam sygnaturą czasową.
0: To chyba Golden Ticket. Może to będzie nasz złoty bilet na... O, pisze słuchacz od Primusa. Wybieram.
1: 3 kropeczki.
0: No dawaj słuchaczu, szybciej tam wklepuj na tej klawiaturze.
1: Tytuł jest krótki.
0: Boberka.
1: Winona's Big Brown Beaver. 4 minuty 19 sekund.
0: Trochę długi. Może być?
1: To musimy już.
0: Dobra, to gramy.
1: Leci Beaver.
0: I leci Primus. Do usłyszenia za tydzień, a koncert Primusa w czwartek na letniej scenie Progresji.

0: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z Miastem Stołecznym Warszawa. Autopromocja.
1: 9.31 na zegarze, a za mikrofonem Marta Roguska przygotowała dla Was newsy.
2: Akademickie Radio Campus.
3: Liczba turystów w Czarnogórze przekroczyła liczbę mieszkańców. Prezydent USA daje Iranowi ostatnią szansę. Oraz tragiczny w liczbach bilans czerwcowych trzęsień ziemi w Wenezueli.
2: Wiadomości.
3: Czarnogóra pod rekordowym naporem turystów. Według danych tamtejszej policji w miniony weekend granicę przekroczyło ponad 632 tysiące podróżnych, czyli więcej niż liczy cała populacja Czarnogóry. Największy ruch odnotowano na przejściu Dobrawkowo przy granicy z Serbią, gdzie odprawiono ponad 80 tysięcy osób. Turystyczny boom spowodował też poważne utrudnienia. Na granicy z Chorwacją utworzył się ponad 20-kilometrowy korek, a kierowcy czekali na przejazd nawet 10 godzin. Donald Trump ostrzega, że daje Iranowi ostatnią szansę. Nie wiem, myślę, że chce dać im ostatnią szansę przed dekapitacją. Bardzo trudno zorganizować to, co zaplanowałem, ale nadal planuję. Zobaczymy, co się stanie. Myślę, że jestem bardzo dumny z tego, że daję ludziom szansę. To jest bardzo duży krok. Według najnowszego bilansu władz Wenezueli w czerwcowym podwójnym trzęsieniu ziemi zginęło ponad 6 tysięcy osób, a do szpitali zgłosiło się około 61 tysięcy poszkodowanych. Najsilniejsze wstrząsy o magnitudzie 7,2 i 7,5 dotknęły północną część Wenezueli, w tym Caracas oraz nadmorski region La Guaira. Akcję ratunkową utrudniał brak ciężkiego sprzętu. Mieszkańcy w wielu miejscach własnymi rękami przesuwali gruzy w poszukiwaniu bliskich. Bank Światowy oszacował straty po katastrofie na niemal 20 miliardów dolarów. Wciąż jednak istnieją obawy, że liczba ofiar może wzrosnąć. Nieoficjalny rejestr osób poszukiwanych obejmuje ponad 29 tysięcy nazwisk.

Ja, ile miałem takich dni, że pytam się, kiedy to wszystko się stało, świrze. Już nie zapalę po raz pierwszy gipka, kumasz. Od matury chwilka, u nas se gada, ma to pół dekady. Kiedy wydałem swoje pierwsze rapy, kiedy pytałem wariatów o rady, a rady wariatów działały jak wyrok. Słuchałem się, stosowałem, miałem różne etapy, potem i łamałem jak wyrok.

dzwonię do przyszłości, dzwonię do teraz. W gości jestem na melanż, dorośli to my plus 10 lat. Też pewnie mi minie jak się masz. To tylko po to, żeby pamiętać, że to nic dziwnego na ogólnej skali. Czym dalej jesteś, tym bardziej kumasz, że jesteśmy w tym ogólnie potrójnie mali.

0: 10.30 serwis przedstawi Marta Roguska.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Aleje Jerozolimskie znów z dwiema jezdniami. Upały w Korei Południowej, a także drugi etap Tour de Pologne.
1: Wiadomości.
0: Korea Południowa zmaga się z ekstremalną falą upałów. Co najmniej 16 osób zmarło, a ponad 2000 doznały problemów zdrowotnych związanych z wysokimi temperaturami. W niektórych regionach kraju termometry pokazują około 40 stopni Celsjusza, a w Seulu po raz pierwszy w historii ogłoszono najwyższy poziom zagrożenia. Władze apelują o unikanie wychodzenia na zewnątrz, picie dużej ilości wody i korzystanie z chłodnych miejsc. Ponad 3000 nowych mieszkań może powstać w Polsce Wschodniej. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Bank Gospodarstwa Krajowego podpisały porozumienie, które uruchamia program wart prawie 429 milionów złotych. Pieniądze trafią na budownictwo społeczne, mieszkania na wynajem i lokatorskie z czynszem niższym niż rynkowy. Skorzystają z nich osoby o umiarkowanych dochodach, które nie kwalifikują się do mieszkań komunalnych, ale nie stać ich na zakup własnego lokum. Wsparcie obejmie województwa Polski Wschodniej, lubelskie, podkarpackie, podlaskie, świętokrzyskie, warmińsko-mazurskie oraz część Mazowsza. O dotacje będą mogły ubiegać się m.in. społeczne inicjatywy mieszkaniowe, TBS-y, spółdzielnie i spółki gminne. Nowe budynki mają spełniać wysokie standardy energetyczne i być dostosowane do potrzeb seniorów oraz osób z niepełnosprawnościami. Od rana kierowcom łatwiej jest przejechać w rejonie Dworca Zachodniego. Aleje Jerozolimskie odzyskują pełny układ drogowy. Ruch został poprowadzony po dwóch oddzielnych jezdniach, a każdy pas ma 3,5 metra szerokości. Wciąż wygrodzone pozostają jednak lewe pasy obu jezdni, a nieczynna pozostanie też docelowa zatoka autobusowa przy dworcu. To kolejny etap prac przy budowie pierwszego w Warszawie tunelu tramwajowego. Podziemna trasa połączy ulicę Grójecką z Dworcem Zachodnim. Cała inwestycja ma około 1,5 km drogi, a prace w rejonie dworca mają zakończyć się do końca roku.
1: Sportowy kampus.
0: Dzisiaj rusza drugi etap 83. Tour de Pologne. Kolarze przejadą trasę z Międzyzdrojów do Szczecina, a do pokonania będą mieli 151 km. W żółtej koszulce lidera wystartuje Włoch Jonathan Milan z ekipy Little Trek, zwycięzca poniedziałkowego etapu zakończonego w Koszalinie. Jego przewagę nad drugim w klasyfikacji Kamilem Małeckim wynosi zaledwie 2 sekundy. Polak zachował koszulkę najbardziej aktywnego kolarza po udanej ucieczce i zdobyciu bonifikat na lotnych premiach. Podczas wtorkowej trasy zawodnicy powalczą na premiach w Kamieniu Pomorskim, Nowogardzie i Goleniowie. Start honorowy na promenadzie w Międzyzdrojach zaplanowano na godzinę 13.05, a metę w Szczecinie na około 16.30.
1: Campus 97,1 FM.

0: Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa.
1: Reklama.

Minęła 11, to jest kampus główny. Dzisiaj będziemy rozmawiać o dwujęzyczności, będzie także o perseidach, a także o jetlagu naszych bakterii jelitowych. To wszystko do 13. Za mikrofonem Marta Boroń. Cześć, dzień dobry.

0: first.
1: Kampus główny.
2: Czy dziecko wychowywane w dwóch językach zaczyna mówić później? Wielu rodziców się tego obawia, a niektórzy wręcz rezygnują z przekazywania dziecku drugiego języka. Tymczasem badacze z Uniwersytetu Warszawskiego przeanalizowali rozwój językowy małych dzieci i doszli do wniosków, które podważają ten, jak się okazuje, mit. Ze mną w studiu jest dr Karolina Muszyńska, psycholingwistka z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Wiele osób jest właśnie, tak jak powiedziałam, przekonanych, że dziecko wychowywane w dwóch językach zaczyna mówić nieco później niż jego jednojęzyczni rówieśnicy. No tymczasem właśnie to badanie Multilada, którego jest pani współautorką, tego nie potwierdziło. Skąd w takim razie wziął się ten mit? Dlaczego okazał się taki trwały w naszej świadomości?
3: Oj, to się wzięło jakby z wielu różnych rzeczy. Częściowo z takiej definicji dwujęzyczności, która przez lata funkcjonowała, że dwujęzyczny to jest tylko ten, kto tak idealnie, równomiernie, równolegle jakby uczy się tych swoich dwóch języków albo nabywa te dwa języki. Natomiast no obecnie tak naprawdę niewiele jest takich osób w ogóle na świecie, które rzeczywiście uczą się tych dwóch języków do tego samego poziomu. No i z tego potem wyniknęły też, z tej wczesnej definicji wyniknęły też różne badania, które jakby wskazywały, że są różnice pomiędzy dziećmi albo dorosłymi dwujęzycznymi i jednojęzycznymi, że ta dwujęzyczność w jakiś sposób może gdzieś tam opóźniać ten rozwój mowy, albo przynajmniej, że dwujęzyczni mają mniejszy zasób słownictwa, co akurat nie jest nieprawdą. To nie jest tak, że dzieci dwujęzyczne rzeczywiście rozwijają te dwa języki równolegle, więc bardzo często jest tak, że jak spojrzymy tylko na jeden język dziecka dwujęzycznego, to ono rzeczywiście w porównaniu z jednojęzycznym rówieśnikiem może mieć mniejszy zasób słownictwa.
2: Trochę coś za coś.
3: Tak, dokładnie, coś za coś. Natomiast pytanie właśnie takie, na które tak naprawdę nie było do końca odpowiedzi, to jest, jeżeli chodzi o właśnie takie wczesne kamienie milowe, to kiedy dzieci zaczynają mówić pierwsze słowa, łączyć wyrazy w zdania, to czy tu widzimy jakieś opóźnienie wynikające z dwujęzyczności, czyli nam chodziło bardziej nie o cały zasób słownictwa, tylko o te pierwsze kamienie milowe, które są też ważne dla praktyków, dla logopedów, dla nauczycieli.
2: O rozwój.
3: Dokładnie, o takie rozwojowe rzeczy. No i my porównując dzieci dwu- i jednojęzyczne, patrzyliśmy na te kamienie milowe zdobywane przez dzieci dwujęzyczne w przynajmniej jednym z tych języków. Czyli nie zależało nam na porównaniu polskiego dzieci dwujęzycznych do polskiego dzieci jednojęzycznych, tylko patrzyliśmy na te kamienie milowe zdobywane albo po polsku, albo w tym drugim języku, jakikolwiek on był. I okazało się, że jak patrzymy na to w ten sposób, no to w którymkolwiek języku dzieci zdobywają te kamienie milowe rzeczywiście w podobnym czasie, co dzieci jednojęzyczne. Czyli nie ma, jeżeli pojawia się opóźnienie, może inaczej, czyli nie ma takiego opóźnienia w rozwoju językowym, które by wynikało z dwujęzyczności, natomiast jeżeli jest dziecko dwujęzyczne i ma ten rozwój opóźniony, no to może to jest coś innego jeszcze, może tam potrzebna jest jeszcze jakaś inna diagnoza.
2: A niekoniecznie ten drugi język.
3: Niekoniecznie to jest wina powodem właśnie samej dwujęzyczności, że to dziecko ma dwa języki, tak, a nie jeden.
2: Tak. Też zastanawiam się, w jaki sposób to badanie było przeprowadzane, bo wydaje mi się to dość trudne, jeśli chodzi o metodologię, no bo właśnie znaleźć dzieci, które po pierwsze są małe i uczą się dwóch języków jednocześnie, no i też pewnie rodzice musieli jakoś raportować te kamienie milowe właśnie.
3: Tak, dzieci. Tak. Ojejku, to było ogromne wyzwanie dla nas. To było, my planowaliśmy to badanie jeszcze przed pandemią i to naprawdę mieliśmy szczęście tak naprawdę, że pomyśleliśmy o aplikacji mobilnej dla rodziców, czyli o takim dzienniczku mowy, który będzie w formie właśnie apki, czyli rodzic ma ten telefon przy sobie i może tam od czasu do czasu zaraportować w miarę regularnie, raportować, co to dziecko mówi, rzeczywiście tak na bieżąco. Więc to był nasz pomysł i no tak naprawdę to nie wiedzieliśmy, na co się porywamy w tamtym czasie. Wydawało nam się, że to będzie super pomysł i że damy sobie z tym radę. I to był super pomysł, uważam, ale sama jakby stworzenie tej aplikacji zajęło nam dwa razy więcej czasu niż myśleliśmy, jeżeli nie trzy w ogóle.
2: Czyli
3: ale
2: to stworzenie aplikacji jest większym wyzwaniem niż, tak sobie myślę, czy rodzice byli chętni raportować właśnie na bieżąco.
3: Tak, to też jest bardzo dobre pytanie, bo to my mieliśmy trochę fuksa, znaczy tu mieliśmy w ogóle całą serię naprawdę takich szczęśliwych przypadków, bo oprócz tego, że mieliśmy właśnie super dewelopera, który nam pomógł w stworzeniu tej aplikacji, to też trafiło się trochę takich influencerów, influencerek, którzy pomagali nam w social mediach z rekrutacją, więc pisali, że o, jest takie badanie ciekawe z taką apką i proszę dołączać. I to rzeczywiście pomogło nam zebrać te dane więcej niż się spodziewaliśmy. My tam oryginalnie oczekiwaliśmy, że zbierzemy dane od 300 osób mniej więcej, a koniec końców aplikację ściągnęło ponad 6 tysięcy osób. Natomiast ważna informacja jest taka, że z tych 6 tysięcy osób, to większość otworzyła tą aplikację tylko raz, no połowa. Połowa weszła do apki raz i więcej już do niej nie wróciła. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o takie utrzymanie badanych w badaniu, jakby utrzymanie rodziców, dokładnie takiej ciągłości na przestrzeni czasu, to to było dla nas duże wyzwanie. Znaczy po prostu jest to, tego się też spodziewaliśmy trochę, w tym sensie, że jak dziecko jest małe, to temu rodzicom jest trochę łatwiej raportować, a jak zaczyna już naprawdę dużo mówić, no to jest trudno w ogóle na tym nadążyć, więc no i tak jesteśmy naprawdę zadowoleni, bardzo wdzięczni za te dane, które nam się udało zebrać, ale tak, dużym problemem było jakby to, że połowa użytkowników tylko weszła raz i to, że ci, co weszli, nie byli w stanie wytrzymać przez dłuższy okres czasu tej, tego raportowania ciągłego.
2: A w jakim wieku były dzieci te najstarsze, które ukończyły badania?
3: To było tak, że my rekrutowaliśmy bardzo szeroko, więc rekrutowaliśmy każde dziecko, które miało od 1 miesiąca do 24 miesięcy, mogło wejść, jakby dołączyć do badania i mieliśmy takie jednomiesięczne dzieci, po prostu których, dla których raportowanie zaczynało się znacznie później. My mieliśmy taki system powiadomień, który mówił rodzicowi, teraz może jest coś, co dziecko mówi. I trudno mi wskazać chyba tak konkretnie do jakiego wieku, ale większość rodziców była w stanie raportować przez jakieś pół roku może, czyli załóżmy, że 24 plus 6 miesięcy, czyli tam 2,5 roku mniej więcej, albo może do 3 lat.
2: Tak, a dla słuchaczy, którzy nie wiedzą, w jakim wieku następuje taki pik, jeśli chodzi o rozwój mowy i najwięcej nowych słów dziecko wypowiada?
3: O, to jest bardzo dobre pytanie. Nie jest tak łatwo na nie odpowiedzieć. To jest tak, że dla tych małych dzieci po pierwsze te widełki takie normowe są bardzo szerokie i na przykład przy tych nawet kamieniach milowych, takich pierwszych krokach rozwojowych, tam wiele jest takiego pola, że to się jeszcze może zadać nieco później, to dalej jest w normie. Natomiast jeżeli chodzi o taki pik rzeczywiście, że nagle pojawia się bardzo dużo słów, no to zakładamy, że około w tym momencie mniej więcej, kiedy dziecko zaczyna łączyć wyrazy w zdania, czyli około 2 roku życia, wtedy też dlatego, że potrzebuje więcej słów, żeby tworzyć coraz dłuższe zdania, więc jakby potrzebuje rzeczywiście to słownictwo trochę nadgonić za takim już rozwojem gramatycznym tego dziecka niejako.
2: Do rozmowy z dr Karoliną Muszyńską wrócimy już za chwilę, zostańcie z nami.

0: Radio Campus.
1: Rytm muzyki zbliża się do 200 uderzeń na minutę. Serce bije 80 razy na minutę. By dogonić oszałamiającą muzykę, przyspiesza. Lasery, efekty stroboskopowe.

0: I powracamy do rozmowy. Cały czas ze mną w studiu jest dr Karolina Muszyńska, psycholingwistka z Wydziału Psychologii UW. W tym badaniu okazało się, że liczba słów, które dziecko znało i wypowiadało, rozwija się bardzo podobnie w tych dwóch grupach dzieci. Co ten wynik w takim razie mówi o możliwościach małego dziecka? O jego jakby układzie nerwowym, mózgu, bo okazuje się, że jest on bardzo pojemny i bardzo zdolny do nauki już w takim młodym wieku.
1: Dziecko, naprawdę, dzieci są bardziej odporne niż nam, albo rodzicom, nam badaczom i w ogóle rodzicom się wydaje, zdecydowanie. No okazuje się, to co myślę, że jest takim najważniejszą rzeczą do wyciągnięcia z tego badania, to że nawet takie podzielone środowisko językowe, w którym dziecko, no bo dziecko jednojęzyczne słyszy cały czas na przykład polski, załóżmy, prawda? I ma rzeczywiście okazję tego polskiego słyszeć dużo, z tego się ten język potem rozwija. Natomiast w przypadku dzieci dwujęzycznych zawsze ten input, my na to mówimy input, czyli wkład językowy, jest podzielony. Bardzo często nierównomiernie na oba języki. Rzadko jest tak, że to jest pół na pół. No więc okazuje się, no i jest też wiele badań, które mówią, że prawdopodobnie taki podzielony input może mieć konsekwencje dla rozwoju językowego. Na przykład właśnie w postaci tego zasobu słownictwa, jak on rośnie. Natomiast jeżeli chodzi właśnie, to jest moim zdaniem bardzo piękny wynik, że jeżeli chodzi o te kamienie milowe, o taki rozwój, tak jak diagnosta na niego patrzy, to ten rozwój taki wczesny jest całkowicie, jest całkiem odporny po prostu na te braki, na ten podział we wkładzie językowym. I to myślę, że jest bardzo pocieszające i dla rodziców, i ważną informacją też dla praktyków.
0: Tak. Wiele osób myślę, że niepokoi się, no i właśnie też tak rozpowiada te mity, że tego, że dziecko, kiedy ma dwa języki, no to stworzy mu się w głowie jakiś chaos i będzie mieszać w swojej wypowiedzi wiele różnych języków. Czy to mieszanie języków w jednej wypowiedzi jest tak naprawdę problemem?
1: To jest bardzo ważne pytanie, bo rzeczywiście u dzieci, ale i u dorosłych dwujęzycznych jest tak, że oni mieszają, przełączają się pomiędzy językami. Mówimy na to przełączanie kodów. Czyli rzeczywiście to mieszanie gdzieś tam jest. Natomiast to nie jest tak, że u takiego dziecka dwujęzycznego albo wielojęzycznego te języki są w jednym worku wymieszane i dziecko wyjmuje z tego worka jakieś słowo i ono nie wie, co to jest za słowo. Jakby to, że to się po prostu jakoś tak miesza i to nie ma znaczenia. Jakby jest wiele bardzo różnych badań, akurat nasze nie zajmowało się tym, ale jest bardzo wiele różnych badań, które wskazują, że to są odrębne systemy, które dziecko rozwija, dlatego też one nie rozwijają się równomiernie, mogą się nierównolegle rozwijać, ale są to odrębne systemy i też są takie badania, które pokazują, że dzieci dwujęzyczne, jak rozmawiają z jednojęzyczną osobą, to po jakimś wieku są mniej skłonne do mieszania, jakby wiedzą, że jeżeli użyją tego drugiego języka, to mogą być niezrozumiane. Czyli mają taką świadomość metajęzykową, że ta osoba mówi tylko w tym języku, żeby się dobrze porozumieć, powinno mówić tylko w tym języku. Ale to jest oddzielna rzecz od tego, że my nawet jako dorośli mieszamy te języki, jeżeli jesteśmy dwujęzyczni. I to też trochę wynika z takiego obciążenia poznawczego po prostu. W sensie te dwa języki są cały czas aktywne, działające gdzieś w naszym umyśle. My musimy jeden wyhamować, żeby drugi aktywować, żeby wyciągnąć słowo. Gdzieś te połączenia semantyczne są takie, że jak myślimy o jakimś słowie, to uruchomi nam się najpierw ta forma z innego języka, niż obecnie używamy. Z różnych powodów. Może jesteśmy zmęczeni, może jest tak, że częściej używamy, częściej rozmawiamy na dany temat w innym języku i teraz trudno jest nam to po prostu przetłumaczyć i sobie to ułożyć w głowie. I to często z tego wynika to mieszanie kodów. Bardziej takie wynikające z obciążenia poznawczego po prostu.
0: Tak, i wychodzą takie fajne kwiatki jak rajstopas na przykład.
1: Tak, tak, absolutnie.
0: I wiele różnych innych.
1: Ale to jest też niesamowite, bo właśnie dzieci dwujęzyczne, w ogóle wielojęzyczne, mają naprawdę taką często bardziej rozwiniętą świadomość metajęzykową, bardziej są chętne do takiej zabawy językiem. Jakby muszą wyrobić sobie pojęcie o zasadach na przykład gramatycznych z dwóch języków i jakoś sobie to połączyć, porównać. Tak. I z tego też właśnie te kwiatki czasami wychodzą.
0: Tak, dokładnie. Ale też właśnie tak sobie myślę, że dzieci dwujęzyczne też doskonale wiedzą, że na przykład w domu, gdzie mówi się po polsku, no to mówią po polsku, a w szkole mówią po angielsku i jakby też tak sobie wyobrażam, że właśnie to słownictwo, które używane jest w domu, no jest bardziej rozwinięte, powiedzmy, po polsku, a te, które w szkole, no to po angielsku. I to jest naturalne, że zasób słownictwa w danych tematach się różni w zależności od tego, w jakich środowiskach używamy.
1: Tak, zdecydowanie. Chociaż mamy takie badanie w zespole Multilada, w którym pokazaliśmy, że jeżeli chodzi o na przykład słowa, badaliśmy polskie dzieci w Wielkiej Brytanii, czyli rozwijające się z polskim w domu i angielskim w szkole, to widzieliśmy, że jeżeli chodzi o te słowa, ten polski jest po prostu, ma tylko jedno źródło i to jest dom zazwyczaj. Natomiast angielski ma wiele różnych źródeł i po prostu jak ten polski w domu jest mniej gdzieś może pilnowany, tak brzydko mówiąc, to wtedy angielski dalej się gdzieś tam rozwija, jakby to słownictwo angielskie rośnie, ale zabraknie tego jednego źródła polskiego, które gdzieś się pojawia. Więc czasami może tak być właśnie, że o rzeczach domowych łatwiej nam się mówi po polsku na przykład, a o rzeczach szkolnych po angielsku. Tak. Ja tak miałam, bo studiowałam na anglistyce i nie potrafiłam powiedzieć, o czym piszę magisterkę po polsku, a umiałam o tym bardzo dobrze powiedzieć po angielsku.
0: No tak. Rodzice też dzieci dwujęzycznych często, tak mi się wydaje, też o tym czytałam, że słyszą takie rady, żeby najpierw właśnie nauczyć dziecko jednego języka, a później dopiero drugiego. Tak jak jeśli mówimy o polskim i angielskim, no to najpierw nauczyć polskiego, a dopiero potem wkroczyć z angielskim. A czy z naukowego punktu widzenia w tym jest chociaż trochę prawdy?
1: Dla nas najważniejsze, czy dla nas jako badaczy i to, co my zawsze staramy się mówić, to, że najważniejsze, żeby rodzic mówił w swoim ojczystym języku do dziecka, bo ten język ma po prostu najbogatszy. Najłatwiej w tym języku mówi się na bardzo różne tematy, od różnych emocjonalnych rzeczy do jakichś, nie wiem, trudniejszych słów. Jakby to po prostu jest język, z którym się wychowaliśmy, jest nam najprościej. Więc to jest coś, co my zawsze w takim kontekście migracyjnym, tak? Że na przykład Polacy mieszkają za granicą i czy w domu do dziecka mówić po polsku, czy na przykład po angielsku na przykład, albo po norwesku. No to my zawsze radzimy po polsku, bo to jest język rodzimy, bo dom jest prawdopodobnie jedynym źródłem też tego języka, ten język, jeżeli uważam, że ten język jest ważny, no to warto. Natomiast inna rzecz jest taka, że mamy teraz w Polsce nowe zjawisko dwujęzyczności zamierzonej. Tak, dokładnie. Tak. To jest coś, o czym na razie bardzo niewiele wiemy. U nas w Multiladzie jest doktor Magdalena Uniewska, która się zajmuje takim badaniem dokładnie teraz. Bada rodziny, które używają tej dwujęzyczności zamierzonej i prowadzimy w ogóle takie badania, więc bardzo chętnie, jeżeli mogę, to powiedzieć, że na stronie multilada.pl/rekrutacja jest informacja o tym badaniu i bardzo zachęcamy. No właśnie, bo tak poza tym to właściwie nic nie wiemy o tej grupie. Mamy jedyne wyniki, które są gdzieś dostępne, takie naukowe, no to one są, to są opracowania z studiów przypadków, czyli pojedyncze dzieci, pojedyncze rodziny. Tak naprawdę niewiele wiemy na takim poziomie grupowym. I to badanie Magdy Unieskiej jest właściwie pierwszym takim badaniem na szeroką skalę w Polsce.
0: Czyli my to tak trochę po omacku robimy. Właśnie jestem, myślę, ta moda dosyć szeroko już zakrojona, że dzieciom w domu, powiedzmy angielski czy jakiś inny obcy język jest już gdzieś tam nauczany. Oczywiście dwujęzyczne przedszkola.
1: Tak,
0: a tak naprawdę to jest wszystko takie, trochę nam intuicja podpowiada, że będzie dobrze, no bo nauczymy drugiego języka wcześniej, dziecko będzie je znało, ale tak naprawdę to my nie wiemy, jak
1: to naukowo dokładnie
0: wygląda.
1: Dokładnie. To wynika raczej z takiej właśnie intuicji, że chcemy zadbać o rozwój tego dziecka na wielu różnych aspektach, prawda? Nie wiem, jakieś zajęcia dodatkowe, no i między innymi też ten język. Szczególnie, że myślę, że wielu rodziców ma taką po prostu intuicję i ona nie jest błędna, że jeżeli wcześniej wprowadza ten język, to dziecko będzie miało, nie wiem, lepszą wymowę po prostu, na przykład po angielsku, bo to zazwyczaj są jakieś takie prestiżowe języki, typu angielski, może francuski, takie rzeczy. Więc może będzie miało lepszą wymowę, może lepiej będzie płynniej po prostu używało mu się tego języka. Może rodzic ma swoje doświadczenia, gdzie ciężko mu się było nauczyć tego języka i po prostu chce już dziecku tego oszczędzić. Tak. Więc tak, te powody są takie, one są sensowne, natomiast na razie nic nie wiemy, jak rzeczywiście ten angielski, załóżmy, ten wprowadzany język się rozwija i nie wiemy też o polskim tych dzieci, no bo tutaj znowu jest ten podzielony wkład językowy pomiędzy znowu dwa języki, podobnie jak do takiej dwujęzyczności naturalnej, powiedzmy, takiej na przykład w kontekście migracyjnym, natomiast no właśnie, nie wiemy, jak się ten polski zachowuje w tej grupie dwujęzyczności zamierzonej.
0: I do rozmowy wrócimy już za moment.

0: Kampus Główny.
1: Wracamy do rozmowy. Ja cały czas rozmawiam z dr Karoliną Muszyńską, psycholingwistką z Wydziału Psychologii UW. Rozmawiamy o badaniach nad dwujęzycznością u dzieci. To skoro dzieci dwujęzyczne nie rozwijają mowy wolniej, to jak odróżnić w takim razie taki naturalny rozwój dwujęzyczny od sytuacji, w której rzeczywiście coś jest nie tak i warto zgłosić się do specjalisty, do logopedy pewnie, albo do pediatry?
2: To jest bardzo dobre pytanie. To, co my zazwyczaj radzimy, na przykład praktykom, jeżeli mamy jakieś spotkania, konferencje z praktykami, to wypytać o rozwój językowy w obu językach. Jeżeli jest jakiś problem, diagnoza, na przykład specyficzne zaburzenie językowe, jakieś rzeczy, które naprawdę dzieją się źle, to one będą widoczne w obu językach. I co prawda w idealnym świecie mielibyśmy po prostu dwa testy językowe, dwa narzędzia. Jedno na przykład po polsku, drugie załóżmy po ukraińsku, nawet wyobraźmy sobie. I po prostu zbadamy to dziecko w obu tych testach i porównamy sobie te wyniki w obu językach. Natomiast to no niestety jest tak, że brakuje nam takich narzędzi. My w zespole Multilada pracujemy nad tworzeniem takich narzędzi, ale to jest bardzo długi proces. To trwa latami, więc to nie jest takie szybkie. Natomiast to, co zawsze mówimy praktykom i to, co też ja na przykład swoich różnych znajomych, rodziców uwrażliwiam, no to jeżeli coś jest nie tak, to będzie się działo to w obu językach. Po prostu będzie widoczne, jakiekolwiek zaburzenie językowe będzie widoczne w obu językach, a nie tylko w jednym.
1: Rozumiem. Tak mi się wydaje, że to badanie mogło być w jakimś stopniu zaskoczeniem właśnie dla samych naukowców. A co panią najbardziej zaskoczyło w tym projekcie?
2: No dla mnie chyba największym wyzwaniem to była forma przeprowadzenia tego badania.
1: Czyli jednak.
2: Czyli ta aplikacja. No to była dla nas zupełna nowość. No my wcześniej nigdy w życiu nie robiliśmy czegoś takiego. To rzeczywiście było dla nas duże wyzwanie na wielu różnych aspektach. Ale chyba to, co mnie nawet bardziej zaskoczyło niż same prace nad aplikacją, to jak wielu rodziców było zainteresowanych tym badaniem. My nie byliśmy w ogóle na to przygotowani.
1: Pozytywne zaskoczenie.
2: Tak. Jak startowaliśmy, to myśleliśmy tylko, że będziemy rekrutować wśród polskich rodziców jednojęzycznych, to jest ta nasza grupa kontrolna, i wśród dwóch grup dwujęzycznych, Polaków w Wielkiej Brytanii i Polaków w Norwegii. Natomiast bardzo szybko okazało się, że próbują dojść do tej aplikacji ludzie, którzy wychowują dzieci z polskim i jakimś innym językiem. I mieliśmy zgłoszenia z całego świata, a nie mieliśmy apki przygotowanej, na przykład nie było tych różnych języków wpisanych, więc musieliśmy szybko na to reagować, bardzo szybko składać jakieś rozszerzone wnioski do komisji etyki, że tutaj nam się powiększa ta próba, prawdopodobnie będziemy mieć inne języki też uwzględnione. To było duże wyzwanie takie logistyczne, no ale to było też dla nas takie duże pozytywne zaskoczenie, no bo nie byliśmy totalnie na to przygotowani.
1: To jednak siła internetu.
2: Siła internetu, tak. To nas bardzo zaskoczyło. Wcześniej nie doświadczyliśmy siły internetu tak mocno.
1: Tak, to badacze mają zdecydowanie akurat tutaj łatwiej, jeśli chodzi o rekrutację w tych czasach.
2: Tak, troszkę tak.
1: Tak, dzięki dostępowi do internetu. A tak jeszcze o tej dwujęzyczności. Czy jest jakiś mit właśnie dotyczący dwujęzyczności u dzieci, czy też u dorosłych, który pani zdaniem wyrządza najwięcej szkody? Jest to bardzo nieprawdziwe.
2: Tak, to wydaje mi się, to jest moja prywatna opinia, że to, że nie rozumiemy tej definicji dwujęzyczności, czyli na przykład jak ja prowadzę zajęcia ze studentami na studiach anglojęzycznych, to są w dużej mierze Polacy, ale którzy studiują po angielsku i mają 5-letnie studia po angielsku, wszystko na tych studiach jest po angielsku, nawet maile do wykładowców muszą pisać po angielsku i jak ja się pytam ich, czy myślą, że są dwujęzyczni, to prawie nikt nie podnosi ręki. Czyli jakby zakładają po prostu, że dwujęzyczny to jest taki, który zna te języki świetnie. Oba te języki zna świetnie, na idealnym poziomie, przełącza się pomiędzy nimi po prostu bez najmniejszych trudności i umie wszystko we wszystkich tych językach.
1: Takie. Albo że to, że właśnie się urodził w rodzinie, w której się mówi innym językiem niż gdzieś w szkole, tam gdzie się rozwijał.
2: Tak, ale tak czy inaczej bardzo często mówią o tym, że no dwujęzyczny to taki, który zna oba te języki dokładnie. Perfekt w obu, jakby we wszystkich aspektach. Co jest bardzo rzadko spotykane. To jest naprawdę, jest jakaś grupa niewielka poliglotów, którzy może rzeczywiście te języki potrafią tak rozwinąć do takiego stopnia, że znają je równie dobrze. Natomiast rzeczywistość jest taka, że każdy z nas mamy taką ekonomię języka trochę. Uczymy się języka do poziomu, do którego potrzebujemy tego języka, do którego go używamy. Więc z tego jakby wynika naturalna dominacja jakiegoś języka, albo właśnie jakaś taka nierówność pomiędzy tymi dwoma dwoma językami, natomiast to nie znaczy, że ktoś nie jest dwujęzyczny. Teraz taka najbardziej działająca, znaczy taka po prostu powszechna hipoteza, znaczy nie hipoteza, przepraszam, tylko definicja dwujęzyczności, to jest to, że osoba dwujęzyczna to ktoś, kto używa dwóch języków na co dzień, regularnie. I to wszystko. Tam nie ma nic o poprawności językowej, o to, o w jakiej rodzinie się urodził. Po prostu chodzi o użycie dwóch albo więcej języków regularnie.
1: To ciekawe i to też dla mnie jest nowością i w sumie zaskoczeniem, że to nie trzeba właśnie od małego się uczyć dwóch języków, tylko wystarczy, jeśli w szkole czy tam na studiach w wieku dorosłym nauczy się drugiego języka i używa się tego drugiego języka i swojego rodzimego, no to już jesteśmy dwujęzyczni.
2: Tak,
1: albo nawet więcej języków.
2: Tak, i to w ogóle zmienia w ogóle całą taką perspektywę na temat tego, jak powszechna na świecie jest dwujęzyczność,
1: tak.
2: Bo nagle okazuje się, że jednak większość ludzi jest dwujęzyczna, a nie jednojęzyczna.
1: Tym bardziej tak, w dzisiejszych czasach. Tak więc też uspokajamy rodziców dzieci wychowujących się w dwóch językach. Nauka pokazuje, że dwujęzyczność nie opóźnia rozwoju mowy, a wręcz jest takim dodatkowym zasobem. A o badaniach nad dwujęzycznością rozmawiałam z dr Karoliną Muszyńską, psycholingwistką z Wydziału Psychologii UW. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
2: Dziękuję.

0: Kampus Główny.
1: Rozpoczął się sierpień, tak więc myślę, że to idealny moment, aby wspomnieć o Perseidach, bo właśnie sierpień to idealny moment na to, aby poobserwować te zjawiska na niebie. Rój Perseidów jest aktywny co prawda od 17 lipca, ale trwa do 24 sierpnia, a liczba meteorów rośnie stopniowo aż do jednej kluczowej nocy, bo maksimum przypada na noc z 12 na 13 sierpnia tego roku. I wtedy warto uzbroić się w cierpliwość na adaptację oczu, bo potrzeba minimum 20-30 minut w ciemności, żeby wzrok zaczął wychwytywać te słabsze meteory. No a niestety każde białe albo niebieskie światło, na przykład z telefonu, no resetuje tę adaptację na kolejne 15 minut. Tak więc warto odłożyć telefony i po prostu obserwować niebo, a pod Warszawą albo nawet w Warszawie mamy kilka takich miejscówek, gdzie można to robić, nawet całą grupą znajomych. Na przykład Centrum Nauki Kopernik, tam możecie zjawić się 12 sierpnia. Wszystko startuje o 21 i trwa do północy. Wstęp jest wolny, tam możecie poobserwować niebo, spotkać astronomów, pooglądać prezentacje meteorytów, posłuchać muzyki i zjeść coś dobrego, ale nie tylko centrum, bo również Las Kabacki to jest idealne miejsce, aby popatrzeć w niebo. Możecie dojechać sobie metrem M1 do stacji Kabaty, a później pieszo albo rowerem dojść sobie do skraju lasu. No i tam niebo jest ciemniejsze niż w centrum, więc możliwe, że będziecie mieli najlepszy możliwy widok na Perseidy. Natomiast jeśli ktoś nie słyszał o Perseidach, no to czy to są spadające gwiazdy, czy może coś innego, czy stanowią zagrożenie dla planety, jak je sfotografować i gdzie najlepiej obserwować, o tym opowiadała dr Milena Ratajczak z Obserwatorium Astronomicznego UW. Posłuchajcie fragmentu podcastu.
2: Perseidy nie są spadającymi gwiazdami, tak jak przeważnie się o tym mówi, więc jeśli faktycznie widzimy na niebie tak zwaną spadającą gwiazdę, to warto sobie uświadomić, że z gwiazdą ona nie ma nic wspólnego, bo jest to tak, są to tak naprawdę drobinki pyłu, czy też małe odłamki skalne, które wpadają do ziemskiej atmosfery i w niej się spalają. I Perseidy są właśnie takimi meteorami, bo tak nazywamy to zjawisko, kiedy właśnie taki odłamek skalny świeci w ziemskiej atmosferze i spala się w niej. To są meteory. W ciągu roku możemy zaobserwować różne takie grupy, roje tak zwane meteorów. I Perseidy są jednym z nich. Są rojem meteorów, który widzimy na nocnym niebie właśnie pod koniec lipca i w pierwszej połowie sierpnia. Meteoroid to jest odłamek skalny, który jest w kosmosie, w przestrzeni kosmicznej. W momencie, kiedy on wpada do ziemskiej atmosfery, spala się, wywołuje zjawisko tak zwanej właśnie spadającej gwiazdy, która nie jest spadającą gwiazdą i to jest zjawisko meteoru, czyli ten świecący ślad, który widzimy w ziemskiej atmosferze, a te większe odłamki skalne, które nie stopią, nie spalą się całkowicie w ziemskiej atmosferze, mogą spaść na Ziemię i to są wtedy meteoryty. Takie meteoryty mogą być groźne, ponieważ mogą wielkie odłamki skalne spaść na Ziemię, ale to się zdarza szalenie rzadko. Nawet w Polsce mamy takie miejsce, gdzie spadły meteoryty, często zresztą poszukiwacze meteorytów starają się je znaleźć, więc jest to także ciekawe zajęcie na dzień, a w nocy warto obserwować meteory. Generalnie jest tak, że każdej doby na powierzchni Ziemi szacuje się, że każdej doby na Ziemię spada około 240 ton. 240 ton tych kosmicznych kamieni. Jednak większość z nich jest bardzo mała, jest z rzędu milimetra. Zdecydowana większość z tych bardzo małych wpada do oceanu, więc nie jesteśmy w stanie tego zobaczyć. Więc te akurat meteory, które obserwujemy w roju Perseidów, one są na tyle małe, że w dużym stopniu spalają się w ziemskiej atmosferze, więc to nie jest tak, że obserwując Perseidy nagle okaże się, że musimy się schronić, bo coś nam spadnie na głowę albo na dom, samochód czy też most obok, więc nie ma się czego obawiać.
3: A jak długo ludzie obserwują te Perseidy? Czy były jakieś najciekawsze obserwacje w historii?
2: Tak, Perseidy obserwujemy już od kilku tysięcy lat i jakby większość tych wszelkich początków, zapisków astronomicznych zjawisk wywodzi się ze starożytności i faktycznie jest tak, że Perseidy powstały z powodu komety, która pojawia się w okolicy Słońca raz na 133 lata. Jest to kometa 109P, czyli 109 z katalogu komet okresowych Swift-Tuttle. Nazwa od nazwisk odkrywców. I kometa za każdym razem zbliżając się do Słońca zostawia troszeczkę pyłu, troszeczkę gazu, trochę tych odłamków skalnych, to wszystko, co w niej jest. I następnie Ziemia, orbita Ziemi przecina tę orbitę komety i przechodzi przez taką chmurę. W związku z tym, że Ziemia okrąża Słońce raz na rok, tak też raz na rok wchodzi w tę chmurę, przecina tę orbitę komety i wtedy właśnie obserwujemy to zjawisko Perseidów.
3: Czy Perseidy mają jakiś wpływ na planetę, na Ziemię, czy jakiś wpływ może ekologiczny?
2: Samo spalanie Perseidów nie wpływa na bardzo na skład naszej ziemskiej atmosfery. One faktycznie wchodzą w atmosferę i tam za pomocą tarcia chodzi do ablacji i wtedy one się spalają. Mogą być zagrożeniem, jeżeli spadną na Ziemię, ale te szanse są bardzo małe, ponieważ są to bardzo, bardzo niewielkie cząstki. Więc nie musimy się tutaj tego w żaden sposób obawiać, zarówno pod względem atmosfery, jak i tego, co na Ziemię spada, czyli meteorytów. Meteoroidy, czy też mikrometeoroidy, zdarza się, że one uderzają w satelity, czy też nawet Międzynarodową Stację Kosmiczną i stanowią realne zagrożenie dla sprzętu, ale także dla ludzi, którzy na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej się znajdują. Były sytuacje, kiedy astronauci wychodzący na tak zwany spacer kosmiczny, czyli poza obszar Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, taki mikrometeoroid zbliżył się i uderzył na przykład w rękawicę astronauty, która została w pewien sposób uszkodzona, co mogło doprowadzić do dekompresji, więc to jest duży problem także dla stabilności na przykład satelitów, które obserwują jakieś konkretne części nieba, albo dla elektroniki, która daje nam te pomiary na przykład astronomiczne, czy też obserwacje Ziemi i z tym musimy się mierzyć i jesteśmy tego świadomi, że takie sytuacje po prostu mają miejsce.
3: Przejdziemy teraz do kwestii obserwowania właśnie Perseidów. Gdzie najlepiej je zaobserwować? I myślę tutaj przede wszystkim o terenie Warszawy.
2: To jest zjawisko, które faktycznie możemy obserwować niemalże wszędzie, może pod warunkiem, że nie jesteśmy wewnątrz, czy też pod latarnią. Najlepiej znaleźć miejsce, które jest troszeczkę osłonięte od świateł, to znaczy nie pod jasnym budynkiem, nie pod jasnym neonem, tylko gdzieś w oddali, ale to też nie musi być park ciemnego nieba. Można to spokojnie zrobić na terenie Warszawy. Najlepiej znaleźć miejsce, które jest odsłonięte pod względem budynków czy drzew, tak żebyśmy mogli widzieć duży obszar nieba, nie tylko bardzo mały obszar nieba, tylko żeby nasz wzrok mógł właśnie zobaczyć dużą część nieba. No i co jeszcze? Należy się uzbroić w cierpliwość i przyzwyczaić wzrok do ciemności, czyli nie świecić telefonem, nie oglądać, nie scrollować różnych rzeczy w telefonie komórkowym, tak żeby ekran nie świecił, tylko żeby nasz wzrok przyzwyczaił się do ciemności. My, astronomowie, korzystamy często ze światła czerwonego, czyli jeżeli chcemy coś podświetlić, to nie światłem białym, tylko światłem czerwonym, żebyśmy mogli coś przeczytać. No i obserwować niebo. Obserwować niebo w okolicy najlepiej gwiazdozbioru Perseusza, ponieważ są to Perseidy. Nazwa pochodzi od tego, że faktycznie ten rój ma tak zwany radians, czyli miejsce, z którego, tak potocznie mówiąc, rozchodzą się te zjawiska w gwiazdozbiorze Perseusza. Dużo łatwiejszym do znalezienia jest gwiazdozbiór Cassiopeii. To jest bardzo charakterystyczna literka W, czy też literka M, którą bardzo łatwo na niebie znaleźć, więc jeżeli Państwo znajdą taki gwiazdozbiór, to mogą patrzeć w tę stronę i faktycznie powinni zauważyć właśnie Perseidy.
1: Całej rozmowy o Perseidach z dr Mileną Ratajczak możecie posłuchać w naszym podcaście Spektakl na niebie, czyli o Perseidach w podcaście Campus Nauka. Ten znajdziecie na naszej stronie www.radiocampus.fm albo w serwisach streamingowych. A ja tylko przypomnę, że maksimum roju Perseidów w tym roku przypada na noc z 12 na 13 sierpnia. Wtedy warunki do ich podziwiania będą najlepsze, tak więc plan na wieczór macie już gotowy.

Dziś w kampusie głównym znowu zaglądamy na stronę naukawpolsce.pl, gdzie szukam dla Was ciekawych artykułów naukowych i znalazłam jeden, który przykuł moją uwagę, który mówi: jedzmy powoli i nie do woli. No, naukowcy przekonują, że liczy się nie tylko to, co jemy, ale też jak jemy. Coraz więcej badań pokazuje, że tempo posiłku, sposób przeżuwania i nawet to, czy podczas jedzenia patrzymy w telefon, no, mają wpływ na nasze zdrowie. Mówi o tym profesor Wojciech Kolanowski. Jedzenie to znacznie więcej niż dostarczanie kalorii, bo to proces, który angażuje wiele układów. De facto układ nerwowy, hormonalny, metaboliczny, dlatego tak warto dbać o higienę jedzenia. Co to oznacza w praktyce? No przede wszystkim powinniśmy jeść wolniej. Już samo dokładne przeżuwanie pokarmu ułatwia trawienie i sprawia, że organizm skuteczniej wykorzystuje składniki odżywcze, które właśnie mu dostarczyliśmy. Co więcej, podczas dłuższego żucia do mózgu docierają sygnały, że właśnie jemy. Dzięki temu szybciej pojawia się uczucie sytości i łatwiej uniknąć przejedzenia. Powolne jedzenie wpływa też na wydzielanie hormonów odpowiedzialnych za kontrolę apetytu. Te hormony mają swoje nazwy, na przykład GLP-1 albo PYY. To właśnie one pomagają dłużej czuć sytość, spowalniają opróżnienie żołądka i wspierają utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Naukowcy też zwracają uwagę, że trawienie zaczyna się tak naprawdę jeszcze przed pierwszym kęsem, bo sam widok, zapach albo wygląd jedzenia uruchamiają procesy przygotowujące organizm do posiłku, na przykład zwiększa się u nas wydzielanie śliny, samych enzymów trawiennych i hormonów właśnie. Znaczenie ma też otoczenie, w którym jemy, bo telefon, telewizor, hałas, bałagan też odciągają naszą uwagę od jedzenia i w efekcie gorzej odczytujemy sygnały sytości i łatwiej jeść więcej, no więcej niż potrzebujemy. Eksperci też przypominają o regularności posiłków, bo czy tego chcemy, czy nie, no organizm działa zgodnie z biologicznym zegarem, a jedzenie o stałych porach sprzyja prawidłowemu metabolizmowi. Nieregularne posiłki czy pomijanie posiłków mogą zwiększać niestety ryzyko otyłości, insulinooporności czy innych problemów ze zdrowiem. Jak więc w takim razie jeść? No badacze radzą przeznaczyć na posiłek około 20-30 minut, każdy kęs przeżuwać mniej więcej 20-30 razy, robić krótkie przerwy między kolejnymi kęsami i odłożyć telefon. Warto też zakończyć jedzenie wtedy, gdy pojawi się uczucie sytości, a nie dopiero wtedy, jak talerz będzie pusty. Tak więc dla zdrowia liczy się nie tylko zawartość talerza, ale również wszystko dookoła, czyli tempo, w którym jemy, jak uważnie jemy, no i spokojna atmosfera podczas posiłku, bo czasem wystarczy zwolnić, a wtedy organizm sam będzie wiedział, kiedy powiedzieć już sobie dość.

Skoro już dzisiaj było w kampusie głównym o żywieniu, o trawieniu, o jelitach, no to kontynuujemy ten temat. Znalazłam następny artykuł na stronie naukawpolsce.pl, który mówi o tym, że nasze jelita też mogą mieć swój jetlag. Tym razem wykazali to naukowcy z Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu. Jak się okazuje, po dalekiej podróży zmiany stref czasowych odczuwają też bakterie żyjące w naszych jelitach, a konkretnie w jelicie grubym. Badacze podsumowali wyniki dotychczasowych badań w takim renomowanym czasopiśmie, zrobili tak zwaną metaanalizę i choć analizowali przede wszystkim sytuację sportowców, którzy podróżują na zawody między kontynentami, no to ich wnioski dotyczą też turystów, członków załóg lotniczych, czyli pewnie stewardes, stewardów, pilotów, pilotek, czy osób po prostu pracujących zmianowo. Wiadomo od dawna, że po szybkim przekroczeniu stref czasowych nasz zegar biologiczny potrzebuje czasu, żeby przestawić się na nowy rytm dnia i nocy. No i efektem tego są problemy oczywiście ze snem, problemy z zasypianiem, zmęczenie, trudności z koncentracją albo dolegliwości ze strony jelit. I teraz okazuje się, że podobne zamieszanie dotyczy właśnie mikrobiomu jelitowego, bo bakterie tam żyjące, no żyją też zgodnie z naszym rytmem dobowym, one nie są oderwane od naszego organizmu. I ich aktywność zależy m.in. od pór posiłków. A kiedy nagle zaczynamy jeść i spać zupełnie o innych godzinach, no to organizm próbuje dostosować się do nowej strefy czasowej, ale mikroorganizmy jeszcze przez pewien czas działają według starego harmonogramu. To może przejściowo zmieniać skład mikrobiomu i ograniczać produkcję substancji, które wspierają prawidłową pracę jelit, prawidłowy metabolizm czy naszą odporność. Naukowcy mówią, że bakterie nie są jedyną przyczyną problemów po podróży, bo znaczenie oczywiście ma też odwodnienie, stres czy długie siedzenie podczas lotu w samolocie albo zmiana diety niejednokrotnie. Wszystko to może sprzyjać zaparciom, uczuciu ciężkości czy innym takim nieprzyjemnym dolegliwościom ze strony jelit. Ale czy można ograniczyć skutki jetlagu? No zdaniem badaczy jak najbardziej, bo pomóc może stopniowe przesuwanie godzin snu jeszcze przed wyjazdem, odpowiednie korzystanie ze światła dziennego i dostosowanie pór posiłków do czasu obowiązującego w miejscu docelowym. Ważne jest też oczywiście nawodnienie, ale to jest taki frazes. Naukowcy przypominają też, że z melatoniną warto uważać, bo czasem wydaje się to takie łatwe wyjście z sytuacji, a może pogorszyć sprawę, bo jej skuteczność zależy od momentu przyjęcia, więc jeśli zastosujemy ją o niewłaściwej porze, no to zamiast pomóc, jeszcze sobie zrobimy gorzej, bo może to rozregulować nasz zegar biologiczny. Autorzy tego badania też podkreślają, że podobne mechanizmy nie dotyczą tylko podróżników, bo mogą występować też u osób, które po prostu żyją w ciągłym stresie, pracują zmianowo albo nieregularnie jedzą i nieregularnie śpią. No więc jeśli podróżujecie, to pamiętajcie, że pomimo zmiany godziny na zegarku, no nasze jelita mogą być jeszcze w innej strefie czasowej i potrzebują chwili, aby odnaleźć się na mapie. Kampus główny.

Autopromocja. Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa. Autopromocja.

0: to nieludzkie, kurwet. A może siurpet? Jak cię wołają w skarbówce? Mówże! Starsza pani czai się chyba na twoją miejscówkę. Ustęp!
1: Słuchaj, małe.
2: Ale przecież mam bilet.
1: Są zasady.
2: Ale mam bilet.
1: Nie puszczę cię, ale bo nie masz rękawiczek.
2: A co mają rękawiczki?

pytaniem, czy polski jazz potrzebny jest muzyce, sprawa wygląda podobnie jak z pytaniem, czy filozofia potrzebna jest nauce. I tak w przypadku jazzu, jak i filozofii, odpowiedź nie może być jednoznaczna, nie może być oczywista, więc brzmi ona nie wiadomo. I choć w zasadzie już w tym momencie mógłbym zakończyć swój wywód, musiałbym lekceważąco i karygodnie zignorować oczywisty, fundamentalny fakt, że to jazz jest filozofią muzyki. Pierwszym brzmieniem, pierwszym dźwiękiem, pierwszym poszukiwaniem, pierwszą próbą poszerzenia zakresu kompetencji.

0: sercu miasta. Zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty parkiet bez hamulców. Niedziele swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik. Dom zabawy i kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę. Zostań do rana.
1: Reklama. facebook.com/radiocampus

Witamy serdecznie, ja Damian Broszko i Tomasz Poziewski, który realizuje ten program. Dzisiaj będzie trochę zapowiedzi, ale więcej rozmów, ale te rozmowy też będą, jedna przynajmniej, kojarzyły się z zapowiedziami, ponieważ będzie ona o pociągach i o tym, gdzie można jeszcze się wybrać w ten ostatni miesiąc wakacyjny. Dla studentów oczywiście ostatnie dwa miesiące wakacyjne, więc poczekajcie, rozmowa o pociągach będzie po 15.30 z Dominikiem Lebdą, który prowadzi profil w mediach społecznościowych wagon sypialny, a później po stacji Warszawa, czyli po 16.30 będziemy rozmawiać z Łukaszem Muszą.

0: Kultura w mieście.
1: Zaczniemy sobie od najbliższego weekendu, bo po co daleko gdzieś tam wybiegać w las, w czas, w kalendarz. Po prostu w ten weekend będzie Erste Letnie Brzmienia na torze Służewiec. Będą w piątek i sobotę koncerty. W piątek będzie grał dla was, dla nas, dla was, nieważne, Vito Bambino, Brodka, Gra Grande, będzie także Bas Astral, więc to są pierwsi artyści na Erste Letnie Brzmienia. A w sobotę, dzień później, Kaśka Sochacka, Mrozu, też będzie Grzegorz Turnau z orkiestrą symfoniczną. Będzie też czeska w gwiazdę, no bo podbija po prostu Czechy jak idzie po prostu, jak po swoje poszło tam. Ewa Farna też będzie, więc taki tutaj będzie skład, jeśli mówimy o Erste Letnie Brzmienia. Wejdźcie sobie też na Facebooka, będziecie mieli większy harmonogram tego, co się będzie działo w piątek i sobotę. Od 14 już zaczyna się to wszystko, więc szczegóły, jak mówiłem, wejdźcie sobie na wydarzenie na Facebooku. A teraz przejdziemy do kina letniego. Pod kinoteką, przed kinoteką, kino Lot w stronę zachodzącego słońca. Jest to cykliczne, są to cykliczne seanse grane od czerwca. Ktoś może już był, ktoś może był wcześniej, więc warto nadmienić, że zmieniły się godziny seansów. Wcześniej zaczynały się wszystkie seanse o 21.30, teraz te seanse zaczynają się od 20.30, więc godzina szybciej. Pierwszy film już był z tą nową godziną startu, więc trzeba się przyzwyczaić. Dzisiaj jest drugi sierpniowy film, będzie to drama z Pattinsonem i Zendayą. Bardzo ciekawy film, jak dla mnie, taka komedia dramatyczna i rzeczywiście wraz z kolejnymi minutami seansu coraz bardziej dramatyczny przebieg wydarzeń jest, więc myślę, że to bardzo ciekawa opcja na wieczór. Za dwa dni, czyli w czwartek, będzie Wielkie Piękno Sorrentina, a w sobotę Bez Wyjścia, koreański film, także dobrze przyjęty w zeszłym roku, jak dobrze pamiętam, a może w tym, już nie pamiętam. Tak czy inaczej, to są trzy filmy, które można wybrać, jeśli mowa o kinotece, ale nie tylko w kinotece są filmy do obejrzenia w plenerze, bo także można iść na kino letnie w Muzeum Łazienki Królewskie. I tam będzie dzisiaj Portret kobiety w ogniu, a za tydzień, bo to co wtorek jest o 20.30, tak samo jak pod kinoteką, jeśli mowa o godzinie, bo tutaj tylko wtorek jest Wielki Marty za tydzień, więc to też jest ciekawa propozycja. Nie będę dalej wybiegał, co jest w kalendarzu, bo są to fajne filmy, jak na przykład Wartość Sentymentalna, no ale to jest coraz dalej w las, więc myślę, że po prostu warto sobie wpisać kino letnie w Muzeum Łazienki Królewskiej i znajdziecie cały harmonogram.

0: Słuchajcie, teraz będzie o potańcówce na Foxal 11, siedziba pracowni artystycznych. Podobnie jak rok temu, zamienia swój dziedziniec w najbardziej roztańczone podwórko Warszawy. Tak piszą organizatorzy, a wy możecie się przekonać, czy rzeczywiście tak jest. W najbliższy weekend będzie taka potańcówka, na którą można wpaść w piątek o 18:00. Wstęp jest wolny w piątek i w niedzielę. Tak, i te wszystkie weekendy sierpnia będą polegały na tym, że właśnie przy ulicy Foxhall 11, dziedziniec kamienicy artystycznej, w piątki i niedzielę, w niedzielę będą tam potańcówki. W piątek w rytmie boogie gra jazz combo Volta, w niedzielę będzie DJ Sarnula, viral hity polskiego lata. I jeśli wpiszecie sobie, zatańczmy jeszcze raz po tańcówki DKS na Foxal 11, tam znajdziecie pełny harmonogram, jak to wygląda, w który weekend kto gra, więc myślę, że warto się zainteresować, może warto pójść, ale to już sami uznajcie za stosowne. A w sobotę też będziecie mieli okazję na Soul Service w Spatifie, czyli po prostu jak co sobotę przez wakacje z darmowym wejściem można wejść na imprezkę, gdzie będzie grać jazz, funk, disco, soul, więc na pewno można też wybrać się na taki rodzaj potańcówki, taki rodzaj imprezki. A w piątek w Dziku o 21:00 będzie grał Nebas i Orłoś. Przegląd piosenki lekkiej, łatwej i przyjemnej, więc to będzie przegląd gładkich hitów, które, jak zaznacza organizator, zna się, refreny śpiewa się chórem, numery, przy których rozmowy same zamieniają się w taniec. Więc taka impreza lżejsza, jak zapewnia organizator, jest, można wbijać Dzik, przegląd piosenki lekkiej, łatwej i przyjemnej, można sprawdzić na Facebooku, darmowy wjazd z listy na Facebooku jest do 23:00, a po 23:00 już za 3 dyszki, start o 21:00 i to też jakiś pomysł na piątek.
1: Kultura w mieście.

0: 15.30, Karolina Harzyńska.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Nie wybuch w centrum Warszawy. Rosyjski samolot znów przechwycony nad Bałtykiem, a także miejskie baseny doskonałe na upały.
1: Wiadomości.
0: Podczas prac związanych z remontem torów między Placem Bankowym a Kinem Femina w Alei Solidarności robotnicy znaleźli niewybuch. Najprawdopodobniej pochodzi on z okresu II wojny światowej. Prace remontowe zostały wstrzymane, a miejsce zabezpieczyła policja z saperami. Na Alei Solidarności w dalszym ciągu występują utrudnienia dla kierowców, a autobusy linii 190 i Z26 kursują objazdem. Polskie myśliwce przechwyciły rosyjski samolot rozpoznawczy nad Morzem Bałtyckim. Jak poinformował szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, maszyna została wykryta 56 km na północny zachód od Koszalina. Minister podkreślił, że Rosja kolejny raz sprawdza gotowość państw NATO i prowokuje w pobliżu granic sojuszu. Z kolei Adam Szłapka komentuje odnalezienie kolejnych szczątków rakiety na Lubelszczyźnie i działania służb.
2: Prokuratura dalej oczywiście prowadzi postępowania, natomiast tak, w tego typu sytuacjach zawsze szczątki muszą być zabezpieczone, także dobrze tutaj żandarmeria wojskowa bardzo szybko zareagowała.
0: To kolejny taki incydent w ostatnich tygodniach. Prawie 500 zgonów w zaledwie 3 dni. Taki bilans przyniosła czerwcowa fala upałów w Polsce. Jak podało Ministerstwo Zdrowia, między 28 a 30 czerwca pogotowie odnotowało 477 zgonów, a rekord padł 29 czerwca, kiedy temperatura w kraju sięgnęła 40,5 stopnia. Ratownicy mieli wtedy pełne ręce roboty, a SOR-y działały pod ogromną presją. Eksperci przypominają, że ekstremalne upały są szczególnie groźne dla seniorów i osób przewlekle chorych. A taki ekstremalny upał czeka nas już jutro. Upały dają się we znaki, ale w Warszawie jest gdzie się schłodzić. Miasto przypomina, że działają miejskie pływalnie letnie, między innymi na Moczydle, Inflackiej, w Parku Szczęśliwickim i w Powsinie. Na miejscu czekają nie tylko baseny relaksacyjne i sportowe, ale też zjeżdżalnie, strefy dla dzieci i leżaki. Więc jeśli macie dość siedzenia w nagrzanym mieszkaniu, warto zabrać ręcznik i wskoczyć do wody. Szczegółowe informacje o godzinach otwarcia i cennikach znajdziecie na stronie miasta.
1: Campus.

0: A Boga.
1: Normalnie o tej porze.
2: Moi drodzy, dzisiaj ze mną jest Dominik Lebda, który prowadzi Instagrama Wagon Sypialniany, Sypialny, przepraszam. Wagon Sypialny na Instagramie, możecie zobaczyć ten profil, który ma już ponad 30 tysięcy obserwujących, coraz bliżej 40 tysięcy, a wszystko jest o kolei, bo Dominik to jest miłośnik kolei i podróży.
0: Tak, cześć, witam was bardzo serdecznie. No i też w sumie na początku chętnie was zaproszę na swój profil Wagon Sypialny, nie tylko na Instagramie, bo jestem też na TikToku i na Facebooku. No i na YouTubie.
2: Ja TikToka po prostu nie mam, okay. Więc jestem po prostu, wiesz, społecznie trochę autystyczny.
0: Ale Instagrama masz, więc to jest duży plus.
2: Instagrama mam, no to jest, wiesz, już trochę przeżytek dla...
0: Nie żyjesz pod kamieniem.
2: Tak, ale tutaj Dominik jest, no mam już miesiąc wakacji za sobą, więc trzeba miesiąc wakacji jeszcze wykorzystać, a Dominik potrafi naprawdę polecić znakomite połączenia... Nawet za Polskę na jeden raz. I powiedz mi, gdzie możemy się wybrać jeszcze tak, żeby nie bawić się w przesiadki, na jaki kierunek najdalszy byś powiedział, taki europejski?
0: Najdalszy europejski, a możliwy z Polski, to jest Chorwacja. Już słynny Adriatic Express, który kursuje od zeszłego roku w wakacje z Warszawy przez Katowice, Wiedeń, Ljubljanę i do Rijeki. I to jest najdłuższa rzeczywiście trasa europejska, jedna z najdłuższych w Europie. Tak naprawdę. Ja na tej trasie byłem rok temu i muszę przyznać, że to jest bardzo fajna przygoda. Oczywiście, jeżeli się nastawimy, że sama podróż jest już celem samym w sobie, ja polecam bardzo wagony kuszetki, bo można po prostu jechać na leżąco. Są czteroosobowe, można też kupić w konfiguracji na przykład dwuosobowe i oczywiście wtedy zapłacimy za cały przedział, ale jest to naprawdę duży komfort. No i dużym atutem jest to, że na przykład na poszczególnych stacjach tam są dłuższe postoje, zmieniane są lokomotywy. To też jest taka ciekawa gdzieś na pograniczu słoweńsko-chorwackim, gdzieś, gdzie nie ma jakichś zabudowań w okolicy, jest taka stacja, gdzie pociąg zmienia lokomotywy już na chorwacką i na przykład obok stacji kolejowej mieszka starszy pan, który uprawia pomidory obok stacji kolejowej i on nam te pomidory...
2: Zerwałeś choć jeden?
0: Nie, bo jeszcze były niedojrzałe, bo to był czerwiec, ale on nam je pokazał i w ogóle jak się dowiedział, że przyjechaliśmy z Polski, to mówił, że on ma przodków z okolic Lwowa, więc bardzo ciekawe smaczki na tej trasie można zaobserwować. No i kolejnym takim kierunkiem, choć już mniej sexy niż ta Rijeka, jest flagowy pociąg z Warszawy do Monachium przez Wiedeń. Można też dojechać, jeśli chodzi o takie odległe destynacje, odległe kierunki, nie lubię słowa destynacja, odległe kierunki, to na przykład Berlin, Budapeszt i Wilno. Też ciekawe połączenie dzienne.
2: A ze skąd? Z Warszawy? To wszystko,
0: z Warszawy.
2: Z Warszawy, te wszystkie miejsca, które tak wymieniałeś, to tutaj my wsiadamy w pociąg w Warszawie i znajdujemy się
0: na przykład,
2: po jakimś
0: tak
2: czasie tam.
0: Te południowe kierunki to też jest taki plus, że można do nich dotrzeć z innych miast, na przykład z, nie wiem, Gdańska, Poznania, Wrocławia, z Krakowa, z Rzeszowa, Przemyśla, ze Szczecina do Wilna, czy z Krakowa przez Warszawę do Wilna, więc tych możliwości jest sporo.
2: Okej. No i widzicie, to jest pierwsze pytanie, od razu jesteśmy zasypani wiedzą, no bo taki jest zamysł Dominika prowadząc profil Wagon Sypialny. Powiedz mi, czemu zdecydowałeś się na takie bycie przewodnikiem kolejowym?
0: Myślę, że w pewnym momencie przyszła mi taka rozkmina, że fajnie byłoby się pochwalić tymi inspiracjami kolejowymi wśród ludzi, którzy nie są miłośnikami kolei, bo jest ogromna ilość miłośników kolei, którzy oglądają pociągi z różnych względów, bo mają fajne wagony, bo się pasjonują lokomotywami. Ja to trochę odsuwam na bok i szukam w kolei też, ja ją trochę romantyzuję. Dla mnie często podróż już jest odpoczynkiem, szczególnie w kolei. Dlatego szukam miejsc i takich relacji, które są przyjemne dla oka na przykład, albo poprzez które mogę dotrzeć do innych ciekawych miejsc. No i stwierdziłem, że fajnie byłoby to pokazać ludziom. Ten pomysł już długo chodził mi po głowie. Zdecydowałem się na to w ubiegłym roku. Właśnie takim impulsem był ten pociąg do Chorwacji, bo dawno nie było z Polski tak, można powiedzieć, egzotycznego kierunku jak Chorwacja. To były Mamy raczej pociągi, które dojeżdżają właśnie, tak jak wcześniej wspomniałem, maksymalnie do tych większych europejskich miast, natomiast takich kierunków typowo letnich brakowało. No i stwierdziłem, że biorąc pod uwagę to, jak media się o tym rozpisywały, zrobię taką niecałe 3 minuty rolki wyszły. Wrzuciłem to chyba dzień po powrocie z Chorwacji i byłem w totalnym szoku. Ta rolka na Instagramie w ciągu kilku dni przebiła 1 000 000 wyświetleń, na TikToku, przepraszam. I to dało mi też taką motywację, że kurczę, fajnie, są ludzie, którzy szukają czegoś takiego. I to mi pokazało też, jak bardzo ludzie teraz potrzebują czegoś innego, czegoś niesztampowego, czegoś, co może wymaga trochę więcej wysiłku i cierpliwości w odróżnieniu od samolotu, czy samochodu, czy autobusu, ale jest czymś egzotycznym. Ci ludzie, którzy jeszcze 10-15 lat temu, czy 20 byli w kołyskach, teraz szukają czegoś nieoczywistego i takie materiały, takie filmiki są dla nich inspiracją. Poza tym zauważyłem też, że bardzo dużo osób nie wie o takich rzeczach, które dla mnie są oczywiste, bo się tym interesuje. Jak na przykład o tym, że do Wenecji możemy dotrzeć z jedną przesiadką z Warszawy czy z Krakowa.
2: Właśnie o tym chciałem powiedzieć, bo to jest rolka akurat na Instagramie, bo tylko tego Instagrama mam. Milion też przybiło.
0: Tak, no, dokładnie przybiło. Przedwczoraj i bardzo dziękuję za wszystkie wyświetlenia, pytania, komentarze i subskrypcje. I rzeczywiście ta podróż odbyła się już jakiś czas temu i też nie miałem jakoś, jadąc tym pociągiem, wtedy zamiaru tworzyć tej rolki, bo jeszcze nawet nie było wagonu sypialnego profilu. Ale jak już go stworzyłem, to stwierdziłem, dobra, pokażę ludziom, że można do tej Wenecji dotrzeć z jedną przesiadką. I to jest całkiem prosta w obsłudze podróż.
2: Ile czasu to zajmowało?
0: Jeśli chodzi o samą podróż, to ja wyjechałem z Warszawy rano pociągiem do Wiednia. Tam przyjechałem około godziny 14 i miałem czas do 21 do odjazdu pociągu Wiedeń-Wenecja. No i ten czas poświęciłem na spacer po Wiedniu. Ja też fascynuję się wiedeńskim dworcem kolejowym, bo uważam, że to jest majstersztyk architektury i planowania takiej infrastruktury do transportu publicznego.
2: Ale to taki, bo ja tam byłem kiedyś chyba, mówisz o tym głównym, tak?
0: Tak.
2: On jest taki, krótko, taki współczesny bardziej.
0: Bardzo.
2: No, tak. No to jest różnica, że bo ciekawe, bo zazwyczaj to wiesz, ta architektura taka klasycystyczna na przykład dominuje, no i to jest najpiękniejsze.
0: I to jest fajny element też takiej nowej dzielnicy Wiednia. To chciałem zobaczyć, poświęciłem ten czas na spacer po mieście. Oczywiście zjadłem sznycla wiedeńskiego. No i wróciłem na dworzec około godziny 20. Zrobiłem drobne zakupy na podróż i wsiadłem już w Nightjeta z Wiednia do Wenecji. Zakwaterowałem się w swoim przedziale jednoosobowym i to było super. Ta podróż to był po prostu odpoczynek. Plus to, że tak jak wspomniałem w rolce, tam miałem prysznic w przedziale.
2: W ogóle nigdy nie jechałem pociągiem, który miał prysznic w przedziale.
0: Tak, i spora część osób w ogóle, która oglądała już tę rolkę, zwraca na to uwagę, że w ogóle wow, prysznic w przedziale, to jest coś super. Fakt, kosztuje to sporo. Natomiast...
2: A ile? Ile to kosztowało?
0: Ja pamiętam, że wtedy płaciłem kilkaset euro za ten przedział. Chyba 400 albo niecałe 400 w przedsprzedaży.
2: Ale jechałeś sam?
0: Tak, ja jechałem sam.
2: No to bogacz się trafił.
0: No. Cóż.
2: Cóż. Dobrze.
0: Zbierałem bardzo długo na tę podróż.
2: Dobrze, my zaraz do was wracamy z kolejnymi polecajkami i wiedzą od Dominika.

0: Dobrze, jesteśmy z powrotem. Ze mną jest Dominik, wagon sypialny. Cały czas mówię sypialniany, a ty masz sypialny. Tę nazwę. To, w sensie to nie jest pseudonim czy nazwisko Dominika, wagon sypialny, tylko po prostu nazwa na Instagramie, TikToku i Facebooku. Prowadzi tam profil o kolei, bo jest to miłośnik kolei i podróży i to wszystko łączy i może wam przedstawić jakieś protipy na podróże kolejowe. Mówiliśmy wcześniej o jakichś takich dalekich dystansach, gdzie można pojechać. Mówiłeś i też czy mniej, czy bardziej kosztownych. A powiedz mi, gdzie w Polsce lubisz najbardziej się wybierać na nieoczywiste podróże?
1: Dolny Śląsk. Uwielbiam Dolny Śląsk. Pochodzę z Małopolski. Ją kocham bezgranicznie, natomiast takie drugie miejsce w moim sercu zajmuje Dolny Śląsk pod względem przede wszystkim krajobrazów, umiejscowienia tych linii kolejowych i tego, że to województwo bardzo fajnie tę kolej rozwija, promuje i odbudowuje. Można w bardzo wiele ciekawych miejsc dotrzeć koleją, więc często jeżdżę na przykład do Wałbrzycha, który bardzo lubię, czy do Jeleniej Góry i tam mam taką bazę wypadową w wielu kierunkach, gdzie można pojechać na przykład do Szklarskiej Poręby Górnej, tam podjechać kawałek pociągiem na Polanę Jakuszycką i przejść szlakiem pieszym do Chatki Górzystów, zjeść wspaniałe naleśniki.
0: W ogóle zostańcie tam na noc.
1: Zdecydowanie. I zejść na przykład w Świeradowie Zdroju, dokąd od niedawna dojeżdżają pociągi i wrócić do Jeleniej Góry. Zresztą na moim profilu jest też taka jedna rolka o tym, jak wygląda wagon sypialny i właśnie ja ją nagrałem wtedy jadąc w ten sposób, że wsiadłem w Warszawie do tego pociągu przed północą. Rano byłem w Szklarskiej Porębie Górnej i podjechaliśmy kawałek na Polanę, poszliśmy na szlak, więc ten Dolny Śląsk, Małopolska też super. W ogóle w każdym województwie można coś super znaleźć. Warmia i Mazury, Podlasie to są świetne miejsca, gdzie można też odpocząć na łonie natury. Fajnym pomysłem są też koleje wąskotorowe w Polsce. To są takie koleje, które dawniej służyły na przykład do transportu rudy żelaza albo, nie wiem, buraków cukrowych albo drewna, tak jak w Bieszczadach. A teraz są jako atrakcje turystyczne, jeżdżą tam wagony otwarte, można na świeżym powietrzu po prostu pooglądać krajobrazy.
0: A gdzie to jest na przykład? Gdzie możemy się udać na taki... Bo to fajnie brzmi. To rozumiem, że mniejsza
1: Piaseczna, tak. To jest taka powolna podróż. Można pojechać z Piaseczna do Grójca, z Sochaczewa, jeśli mówimy o okolicach Warszawy, czy Bieszczadzka Kolej Leśna, czy Nadmorska Kolej Wąskotorowa. Tych kolei jest sporo. Zachęcam was w ogóle do zerknięcia na stronę internetową Urzędu Transportu Kolejowego. On przygotował taki przewodnik elektroniczny bezpłatny i tam są opisane dosłownie wszystkie kolejne wąskotorowe, mapki, ceny biletów, można zaplanować podróż, pojechać. Fajne jest też to, że często oni organizują na przykład postój i jest ognisko, można sobie kiełbaskę usmażyć w trakcie podróży pociągiem. Znaczy w trakcie postoju.
0: Postoju, no?
1: Tak.
0: Bardzo dobrze to brzmi. No, ciekawe te wąskotorówki, czyli co, wygląda to tak, że to jest jak cabrio, tak? Samochód.
1: Trochę tak. No, znaczy nie jest też tak, że wszystkie te koleje wąskotorowe takie wagony mają, ale spora część z nich ma ten przewodnik. Bardzo polecam, bo tam też jest opis, jakie typy wagonów są, czy są otwarte, zamknięte. Myślę, że też dla dzieciaków to jest super, super frajda. Ja taką koleją jechałem w Bieszczadach w marcu, zimą, były kursy. No to było coś magicznego. Można było w ogóle odnieść wrażenie, że my jedziemy przez las, bo tych szyn nie było widać, zanim pociąg na nie nie najechał. Przepiękne krajobrazy, śnieg. Potem dojechaliśmy do takiego miejsca, gdzie można było zjeść coś ciepłego. Super, bardzo polecam. No i też trzeba sprawdzać, bo niektóre kursują tylko w sezonie letnim, niektóre w zimowym. To jest bardzo różnorodne.
0: A jak zestawiając polską kolej z europejskimi sieciami, to jak je oceniasz? Bo ja fakt, gdzie nie byłem, ale to raczej przez niewiedzę niż takie obiektywne spojrzenie. No ale miałem takie wrażenie, że mi ciężej jest dojechać gdzieś pociągiem tak w jakieś regiony miast, nie wiem, gdzie w Hiszpanii, w Irlandii byłem. A w Polsce mam wrażenie, że my w ogóle tym pociągiem to praktycznie wszędzie dojdziemy. Fakt, że niektórzy muszą robić więcej przysiadek, żeby dojechać do Warszawy, ale dalej jest to jakoś możliwe, tak?
1: To tak odstawiając tę swoją wrodzoną miłość do kolei, muszę stwierdzić, że jest dobrze generalnie. I nie jest to jakieś, myślę, nad wyraz przesadne koloryzowanie, bo to też podkreśla wielu ekspertów od transportu kolejowego, że na przestrzeni ostatnich 10-20 lat nasza kolej poczyniła naprawdę gigantyczny krok w rozwoju. No, nie można nie wspomnieć o tym, że dużą rolę odegrały w tym fundusze europejskie. Ale też zmiana mentalności, bo pamiętam czasy, kiedy mówiło się, że dajmy kolejarzom złotówkę, wydadzą dwie, więc tych pieniędzy w kolej w ogóle się nie inwestowało, bo ich po prostu też nie było często na takim poziomie, jaki był potrzebny. Natomiast fundusze europejskie pomogły tę kolej odbudować i ta kolej stała się modna w pewnym momencie. Teraz zauważam, że regiony, samorządy się prześcigują często w tym, kto ma fajniejsze pociągi, kto ma fajniejsze oferty i to też jest fajne, bo napędza tę kolej. Myślę, że tutaj jest jeszcze sporo do zrobienia. No są też przewoźnicy, którzy mają mocno przestarzały tabor, więc on wymaga wymiany, ale jeśli chodzi o taki rozwój siatki połączeń, czy to dalekobieżnych, czy tych właśnie, tak jak wspomniałeś, w regionach, to jest naprawdę duży postęp. Sądzę, że też tego nie doceniamy, a to jest bardzo duży atut naszej kolei na tle innych europejskich, jak bardzo dużo ułatwień jest na przykład zakupie biletów. My mamy mnóstwo platform kolejowych, gdzie można te bilety kupić. I choć czasami strony przewoźników nie domagają, niech nie wskazując tutaj z nazwy, to jednak możemy kupić bilet nawet w telefonie, zapłacić blikiem. Kiedyś byłem kilkadziesiąt kilometrów od Świnoujścia na koncercie w Niemczech i jechałem właśnie regionalnymi pociągami. No i tam miałem problem, żeby w ogóle znaleźć na stronie internetowej informację, jaka oferta mnie obowiązuje, gdzie ja mogę kupić bilet. To było dość utrudnione. Zresztą jak już wywołałem to kolejne

0: dopiero ją projektujemy, a na przykład Niemcy, Francja, Włochy mają tę kolej rozwiniętą, szybką, fantastyczną i tego nam zdecydowanie brakuje.
1: Ale i tak Polska górą, można powiedzieć. I tak Polska górą. To może na koniec, Dominik, jeszcze, bo już powoli musimy kończyć. Powiedz mi, bo mówiliśmy o super kierunkach na strzał albo z jedną przesiadką, gdzie możemy pojechać. Była to na przykład Wenecja, tylko była już to kosztowniejsza strona, w którą możemy się wybrać. Pytanie o jakąś taką budżetówkę bardziej, a nieoczywistą budżetówkę.
0: Też może być ta Wenecja. Nie jest powiedziane, że musimy jechać w wagonie sypialnym, możemy jechać, wiem, że to jest uciążliwe, ale na siedząco. I te bilety są naprawdę tanie. Do Wiednia z Warszawy, jeżeli sprawdzimy w przedsprzedaży, możemy kupić bilet za około 100 zł. Z Wiednia do Wenecji na ten pociąg Nightjet, na miejsce siedzące też dałoby się złapać bilet za około 39 euro. To są małe pieniądze, więc jak ktoś jest wytrwały, to jest się w stanie w te miejsca dojechać naprawdę za małe pieniądze, więc tych inspiracji jest bardzo dużo. Bardziej taki protip, że jeżeli chcemy gdzieś pojechać taniej, to planujmy wcześniej. Szczególnie, że my jesteśmy przyzwyczajeni do tego, że na stronie polskiego przewoźnika, na stronie Intercity, te bilety zagraniczne są dostępne na ile? 2 miesiące z tego, co teraz kojarzę przed odjazdem, a na przykład na koleje niemieckie czy na koleje austriackie możemy kupić bilet. Ja ostatnio sprawdzałem taką kombinację z Warszawy do Zurychu. No to moglibyśmy kupić bilet na listopad już. I są bardzo, bardzo tanie w odróżnieniu od tego, jaka jest cena bazowa. Więc przede wszystkim planujmy wcześniej i można fajne kierunki zdobyć. Słowacja jest świetnym kierunkiem. Tam jest naprawdę bardzo zielono. Można dojechać kolejami regionalnymi, na przykład z Ostrawy niedaleko województwa śląskiego w słowackie góry. Myślę, że też fajnym pomysłem jest to Wilno i Kowno. Tutaj jest pociąg nie bezpośredni, bo się przesiadamy na granicy na pociąg litewski, bo tam jest szerszy rozstaw szyn, więc jeżdżą inne składy, ale jest to wszystko skomunikowane. Możemy kupić jeden bilet i dojechać na przykład z Warszawy, z Krakowa czy ze Świnoujścia, z Poznania na Litwę. No, dopóki nie wybuchła wojna na Ukrainie, to jeszcze chętnie polecałem Ukrainę, bo to jest też super egzotyczny kierunek, jeśli chodzi też o takie porównanie naszej kolei a zagranicznej, choć trzeba przyznać, że system sprzedaży kolei ukraińskich jest o kilka lat do przodu przed naszym.
1: No i super. Dziękuję bardzo za poświęcony czas. Dominik Lebda ze mną, wagon sypialny na social mediach, między innymi Instagram, który mam, TikTok, którego już nie mam, Facebooku też znajdziecie.
0: Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dobra, dziękuję bardzo.
2: Normalnie o tej porze.

0: A teraz antenę przyjmuje Kamil Michałowski.
1: Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
2: To jest Stacja Warszawa, kolejny gość w kolejnej audycji, Hirek Wrona. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
2: Skoro Hirek Wrona, to tematy, no właśnie, niesportowe tym razem, choć tak mogłoby się też wydawać, ale będziemy się zajmować muzyką, muzyką warszawską z bardzo, chciałem powiedzieć, bardzo specyficznego gatunku, ale to już tak mógłbym powiedzieć pewno ze 20 albo 30 lat temu, oszczędzając sobie super długich wprowadzeń, bo tematów, które pewno chcemy dzisiaj poruszyć, będzie sporo. Będziemy mówić o początkach i historii w ogóle warszawskiego rapu. Czy my mamy jakąś datę w ogóle, którą możemy tu przywołać jako początek rapu w Warszawie?
3: Nie. Jeśli chodzi o datę początkową rapu, to zawsze podkreślałem i podkreślam, że nie ma jednej precyzyjnej daty powstania polskiej kultury hip-hop, ponieważ ja rozróżniam kulturę od samego rapu, który jest muzyką. Początek lat 90. to już jest rzeczywiście eksplozja. Jest to związane też z wolnością, ale też musimy wziąć pod uwagę to, co się wydarzyło wtedy w Polsce, bo to jest szalenie istotne. Bardzo pięknie opisał tę sytuację w swojej książce, przyniosłem ją dzisiaj, Filip Kalinowski, który w moim odczuciu napisał najlepszą książkę o polskim rapie, w ogóle o polskiej kulturze hip-hop. Niechciani, nielubiani, warszawski rap lat 90. Każdemu polecam tę książkę, bo to jest taka pozycja must be. I Filip tam bardzo fajnie zwrócił uwagę na coś, co mnie nigdy do głowy nie przychodziło, mianowicie na sytuację policji w Warszawie. Przyjechało kilkadziesiąt tysięcy młodych ludzi z Polski, z małych miasteczek, ze wsi, znaleźli się w wielkim mieście i byli panami życia. Zatem dochodziło do takich dramatycznych wręcz sytuacji, typu rewizje na ulicy, łącznie ze skarpetkami, z ściąganiem skarpetek, bielizny i tak dalej. Po prostu im się wydawało, że oni wszystko mogą. Oczywiście szukali teoretycznie narkotyków, ale w ten sposób pokazywali władzę. Ten bunt wobec policji rósł. I jednym z przejawów tego buntu były utwory, które pisali raperzy. No, mnie tam gdzieś w głowie cały czas kołacze Wilku, bo on tam był może nie pionierem, ale na pewno taką wybijającą się postacią. W ogóle Mokotów brylował w tym, ale Mokotów też był specyficzny. Tam był bardzo mocny, można powiedzieć, bardzo mocna organizacja handlująca. I
2: to sam Wilku mówił o bandyckim Mokotowie.
3: Tak, no. I to wszystko jakoś składało się w całość. Wiesz, ja wtedy byłem rezydentem w klubie Remont, gdzie miksowałem muzykę 16 lat chyba i na bramce u mnie stali gangsterzy i policjanci. Piątek, sobota. A w pozostałe dni tygodnia ścigali się nawzajem po mieście. I jedni gonili drugich, bo ci reprezentowali władzę legalną, ci handlowali nielegalnym towarem. Ale piątek, sobota, był pokój. To trochę tak wyglądało jak, nie wiem, igrzyska w starożytnej Grecji. Są igrzyska, nie ma wojny. I oni stali sobie razem na tej bramce, a później od nowa.
2: No też trzeba powiedzieć, że to też takie były czasy po prostu, w sensie to nie jest prehistoria, ani to nie jest jakiś wydźwięk nie wiadomo jaki, tylko po prostu ten pierwszy powiew świeżości, wolności, braku regulacji najprzeróżniejszych, no po prostu dawał nieograniczone, jak się wtedy wydawało, możliwości do najprzeróżniejszych rodzajów działalności, czego no, najlepszą kumulacją był Stadion Dziesięciolecia, na którym po prostu można było wszystko dostać. Mając na myśli wszystko, mam literalnie na myśli wszystko. To z jednej strony historia tego, jak ta kultura zaczęła przenikać do Polski, ale z drugiej strony jest też cała historia i opowieść o tym, jak ona rodziła się w Polsce i jak te pierwsze, chciałem powiedzieć, jak pierwsi artyści, a tak naprawdę to pierwsze składy chyba hip-hopowe zaczęły się, chociaż nie, no dobra, różnie to było, nie będziemy pewno rozstrzygać, którzy byli pierwsi, no ale takich prekursorów, jeśli chodzi o Warszawę, no to mamy kilku kilkunastu w tym momencie, którzy nawet jeszcze działają do tej pory.
3: Wiesz co, ja nie wiem, czy to było kilku czy kilkunastu, naprawdę nie liczyłbym ich. Było takie słynne zebranie, o którym opowiadam w Blokersach w klubie Remont, gdzie przyszli, wydaje się, wiodący wówczas undergroundowcy warszawskiego rapu.
2: Który to był rok?
3: To był rok 95. Myśmy wydali płytę w 96 w Beat Records. Wydaje mi się tak, że to był 95. I wtedy tłumaczyłem tym młodym ludziom, że przyjdzie taki moment, że staniecie się mainstreamem, że będziecie brali udział w reklamach, że będziecie zarabiali prawdziwe pieniądze dopiero za 20-30 lat. Oni po prostu wyśmiali mnie, obrzucili mnie stekiem wyzwisk. No a dzisiaj okazuje się, że własne biznesiki... Dokładnie tak funkcjonuje świat show biznesu. Ja nie wymyśliłem tego. Po prostu jestem takim, można powiedzieć, historykiem, analitykiem popkultury i widziałem, jak te zjawiska funkcjonowały. Elvis Presley też był kiedyś w undergroundzie. To jest może mało... może inaczej. Wydaje nam się, że to jest niemożliwe, a jednak tak było. On zaczynał gdzieś tam w Memphis, w jakichś małych klubach, poszedł do studia, nagrał dla mamy pierwszy utwór i tak dalej.
2: No to nawet Beatlesi, Cepelini, wszyscy, wszystkie tak. Tuzy muzyki rozrywkowej, o których teraz wspominamy i którzy stawiani są na piedestałach, no przeszli dokładnie tą samą drogę. Dobra, w 95 roku odbyło się to spotkanie. Jak rozumiem, kto tam był? Nazwiska.
3: Nazwiska, kto tam był. Na pewno była Molesta, na pewno był Zip Squad, który nie był zadowolony z tego, co usłyszał. Zwłaszcza Wojtek Sokół. Był Spinacz, był Warszawski Deszcz. Byli ci ludzie, którzy później wyszli. Poczekaj, ja tutaj przyniosłem sobie pomoce naukowe. O! To jest ta słynna składanka Smack Beat Records i oni tutaj się pojawili, czyli numer raz, w ogóle no mówię cały Warszawski Deszcz, Molesta, dalej Counter Clockwise, nie wiem czy pamiętasz w ogóle takiego.
2: No tak, jeszcze pewno połowa tej tracklisty, która jest na tej płycie, to już są ludzie albo których się nie pamięta, albo którzy zniknęli bardzo szybko.
3: Tak, Solfernus, Edytoriał, Włodi, Ein Kilahertz, no to akurat wiadomo, kto tam był. I oni siedzieli tam, jeszcze pytasz o nazwiska, muszę sobie przypomnieć, to jeszcze był, to chyba wszystkich powiedziałem, nie wiem, czy Fish był, ale nie wiem, nie pamiętam. I wiem, żeby to było naprawdę jakieś około 30 osób, myśmy wszyscy siedzieli, Volt wszystkich ściągnął.
4: Stacja Warszawa.

0: Stacja Warszawa.
1: No tak, bo mówimy też o takim okresie lat 95-2005, takie dziesięciolecie pewno możemy przyjąć
2: no
1: jako
2: nie,
1: ten
2: wcześniej,
1: taki...
2: wcześniej.
1: Jeszcze wcześniej?
2: Dlatego, że zwrot gigantyczny nastąpił w 2001 roku. To było hip-hop Opole i wtedy nagle cała, wszystkie media...
1: No dobra, ale w 2001 roku mamy już na scenie... No tak naprawdę ludzi, o których teraz mówimy, że są tuzami, tak? No bo to i Molesta, już wtedy pewno i Ostry, Warszawski Deszcz.
2: Tak, jak robiłem pierwsze Hip Hop Opole, to był 1-7, Fish, Warszawski Deszcz, Stare Miasto, Molesta, kto tam jeszcze był, Paktofonika i Kaliber 44. I to byli ci, których brakowało mi tam Sokoła z kumplami, ale to z innych powodów nie przyszli. Smutna historia, nie chcę do niej za bardzo wracać, bo zostałoby kilka pomników zburzonych. Mhm. Nie chcę tego robić. Natomiast oni wystąpili i jeszcze brakowało mi jednego wykonawcy, czyli Gramatika, który już wtedy za sprawą Blokersów Latkowskiego był mega popularny, ale miał też, chociaż odcinali się panowie od tego filmu, to jednak ten film przyniósł im tą popularność. Drugą, zupełnie inną rzeczą jest, że w Światła Miasta to jest absolutnie epokowa płyta, zresztą niedawno uznaliśmy ją w redakcji Popkillera za płytę 30-lecia. Więc to wszystko już się działo na początku lat XXI wieku. O.
1: No i o tyle, o ile mówi się o tych początkach rapu w Polsce, nie w kontekście zbytnio warszawskim, tak, Warszawa bardzo szybko stała się takim epicentrum tego, co zaczęło się dziać i co było ważne w tej muzyce.
2: Tak, ale też nie do końca się zgodzę. Dlatego, że...
1: To ja jeszcze subpytanie do tego dodam, tak. Bo być może jest też tak, że ja to rozpatruję w ten sposób przez pryzmat mojej bańki lokalnej. Znaczy, że dla mnie z mojej pamięci tak wyglądał świat, ponieważ ja w nim miałem okazję uczestniczyć w Warszawie, a ludzie z Katowic, Trójmiasta, Krakowa uczestniczyli w swoich bańkach i dla nich zupełnie czym innym i zupełnie inaczej by te historie opowiadali.
2: Brawo. Brawo, brawo, brawo. Dokładnie też tak postrzegałem już wówczas polską kulturę hip-hop w całości i dlatego drugie Hip-Hop Opole, które było w 2002 roku, to było spotkanie regionów. Był Kraków, był Śląsk, była Wielkopolska i była Warszawa. I pierwszy raz wtedy spotkali się na jednej scenie Tedę i Peja. Wtedy nagle Polska zobaczyła absolutnego szaleńca, któremu kibicowałem przez bardzo wiele lat, żeby wydał płytę, w końcu ją wydał, ale niestety nie była najlepsza, Mercedesu.
1: No i ten przełom i tak naprawdę największy boom, jeśli chodzi o te wydawnictwa no, płytowe już wtedy, no to początek właśnie ten przełom wieków, lata 2000 i takie wejście do mainstreamu i no ta historia, która ciągnie się tak na dobrą sprawę do po dziś dzień, bo ci artyści, którzy wtedy zaczynali się przebijać przez ten sufit i tak jak powiedziałeś, wchodzić do mainstreamu, czego pewno sami się nie spodziewali, duża część z nich jest z nami do dziś.
2: Tak, ale to by się nie wydarzyło, gdyby nie zainteresowanie mediów. To przyszło wraz z tym pierwszym Hip-Hop Opolem, którego w tym roku świętowaliśmy 25. rocznicę, ponieważ nagle media mainstreamowe zainteresowały się zjawiskiem, które pojawiło się na festiwalu opolskim, a które do tej pory było obce. I wtedy nagle wszyscy dali sobie sprawę, że kultura hip-hop to nie jest jakaś bandyterka, tylko jest to coś, co wyraża opinie, co jest nowym buntem młodych ludzi wobec otaczającej ich rzeczywistości. I to było szalenie istotne. Ja jeszcze raz, może z szanownych słuchaczy odeślę do książki Filipa, ponieważ Filip bardzo starannie zdokumentował. Powiem ci szczerze, nie pamiętam wielu dat, wielu nazw i tak dalej. Filip to zrobił znakomicie i tam proszę sięgnąć i można spojrzeć i można, jeśli ktoś jest zainteresowany, te daty przywołać. I o jeszcze jednej osobie chciałbym powiedzieć, która cementowała tę scenę, zwłaszcza warszawską. DJ Volt, czy też obecnie DJ 600V, Sebastian Imbierowicz. Przyjaźnimy się do dzisiaj. Razem zakładaliśmy Beat Records i Sebastian jest człowiekiem bardzo skromnym, bardzo zdolnym, ale on był tym pierwszym takim super producentem, który miał w garści większość artystów. Drugim był Waco, który również produkował bardzo wiele w tamtej płyt. Pojawił się nagle inny geniusz producencki, czyli Nun. Bardzo niedoceniana postać. Bardzo niedoceniana. Wydaje mi się, że w pewnym momencie przestał robić płyty z rapem, ponieważ uznał, że przez muzykę elektroniczną graną na analogowych instrumentach można czasami więcej powiedzieć. Te jego płyty z instrumentalną muzyką są absolutnie fenomenalne. Kiedy się tego słucha, ile tam jest naprawdę świetnych kompozycji, jak to jest nagrane, to ja mam dla Mikołaja mnóstwo szacunku, nie dlatego, że lubimy się, tylko po prostu jak się słucha tej muzyki dzisiaj z pewnej perspektywy, to słychać, że z jednej strony tam jest wpływ kultury hip-hop, ale z drugiej strony to jest bardzo twórcze. To jest coś podobnego, o czym mówi Adrian Younge, jedna z najbardziej kreatywnych postaci współczesnego jazzu. Ja mam korzenie w hip-hopie, ale robię jazz. Tak mówi Adrian Younge. To jest ten człowiek, który stworzył słynną serię Jazz is Dead. Ale wiesz co, Kamil, jeszcze nie wspomnieliśmy o jednej ważnym elemencie. Mianowicie na początku lat 90. pojawiła się taka pierwsza polska z prawdziwego zdarzenia grupa rajterska, która sobie malowała i to było czterech warszawskich graficiarzy. Jest przepiękny album z polskim graffiti, który polecam, jest właściwie nie do zdobycia, już dzisiaj kosztuje majątek gdzieś tam w serwisach streamingowych, natomiast w serwisach aukcyjnych, natomiast to jest przepięknie zdokumentowane, to polskie graffiti i też należy o tym wspomnieć. Najsłynniejszy polski twórca okładek płytowych, Grzesiek Forin, zaczynał jako graficiarz, skończył ASP, dzisiaj jest wziętym projektantem nie tylko okładek, ale również i grafik. Bardzo wybitna postać, która bardzo dużo fajnych rzeczy robi. Zobaczmy, co taką, można powiedzieć, strażniczką truskulu, czy też truskulowego, truskulowej kultury hip-hop jest Rifari. Ona po prostu od razu, coś jest rapem albo nie jest rapem. Jest zdecydowana, bardzo mocna kobieta. Ja ją uwielbiam, bardzo ją szanuję, ale to jest właśnie taka strażniczka prawdziwej szkoły. To trochę mi się przypomina Brentford Marsalis w jazzie, który wszystko, co powstało w Nowym Orleanie albo w okolicy, to jest jazzem, reszta już nie. No ale to już kwestia do dyskusji.
1: No to będziemy za 50 lat czytać w książkach, które będą spisywać te okresy i zobaczymy, co z tego wszystkiego zostanie. Moglibyśmy tak godzinami. Kirek Wrona był naszym gościem. Bardzo Ci dziękuję.
2: Dziękuję bardzo za zaproszenie.
0: Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.

0: I mamy 16.30 na wiadomości. Zapraszam, Karolina Harzyńska.
1: Akademickie Radio Campus.
0: Koncerty i utrudnienia, ułaskawienia prezydenta, a także ułatwienia przy Dworcu Zachodnim.
1: Wiadomości.
0: Na PGE Narodowym wystąpi kolejna światowa gwiazda. Już dziś i jutro Warszawa będzie bawić się w rytmie hitów The Weeknd. Kierowców czekają jednak utrudnienia. Od 17 do 20 nie wjedziecie na Saską Kępę, a także Aleje Poniatowskiego, Waszyngtona, Międzynarodową czy Wał Miedzeszyński. W zależności od sytuacji policja może zamknąć także ulice w pobliżu stadionu. Z kolei uczestnikom na koncerty najwygodniej będzie pojechać komunikacją miejską. Trzeba tylko pamiętać, że z powodu remontu tramwaje nie dojeżdżają z centrum przez most Poniatowskiego. Zastępuje je autobusy linii Z9. Rzecznik rządu Adam Szłapka stwierdził, że znając historię powiązania z ruchem kibicowskim prezydenta Karola Nawrockiego, nie dziwi go decyzja o ułaskawieniu jednego z liderów środowiska kibiców Legii Warszawa, Piotra Staruchowicza.
2: Tak, ułaskawienia to jest jedna z nielicznych takich wyłącznych prerogatyw pana prezydenta. Większość pozostałych prerogatyw wymagają kontrasygnaty, w tym przypadku nie. I tutaj pan prezydent decyduje sam. I skoro uznał, że chce taką osobę ułaskawić, to znaczy, że ma jakiś bardzo silny emocjonalny związek.
0: Dodał Szłapka. Przypomnijmy, prezydent Karol Nawrocki zastosował prawo łaski wobec 3 osób. Jedną z nich jest Piotr Starachowicz, pseudonim Staruch, ukarany przez sąd 2-letnim zakazem wstępu na imprezy masowe. Ułaskawieni zostali także działacz opozycji z okresu PRL, Adam Borowski, skazany za zniesławienie Romana Giertycha oraz Piotr Pytel, który został niesłusznie skazany w Niemczech za zabójstwo, którego nie popełnił i spędził w więzieniu 22 lata. Dobra wiadomość dla kierowców w Warszawie. Po miesiącach utrudnień ruch w Alejach Jerozolimskich przy Dworcu Zachodnim wraca na 2 jezdnie. W obu kierunkach znów są po 3 pasy, w tym buspas. To efekt kolejnego etapu budowy pierwszego w stolicy tunelu tramwajowego. To jednak jeszcze nie koniec prac, bo część pasów nadal pozostanie wygrodzona, a w kolejnych tygodniach kierowcy muszą liczyć się z następnymi czasowymi zwężeniami. Roboty w tym rejonie mają zakończyć się do końca roku. Rząd przyjął projekt, który znosi całkowity zakaz reklamy aptek. Reklama będzie możliwa, ale z wyraźnymi ograniczeniami. Nie będzie można kusić klientów promocjami za zakupy, kierować reklam do dzieci, ani wykorzystywać wizerunku celebrytów czy osób z wykształceniem medycznym. Za złamanie przepisów grozić będzie kara nawet do 100 tysięcy złotych. To 2 razy więcej niż dotychczas. Obecny obowiązujący od 2012 roku całkowity zakaz reklamy aptek jest niezgodny z prawem unijnym.

0: ciebie, bo chcę znaleźć w końcu spokój w sobie. Szukam ciebie między małym a dużym wozem. Szukam ciebie, bo ostatnio trochę u mnie gorzej. Szukam ciebie, wiem, rozjaśnić mi życie jak zorze.
1: Normalnie o tej porze.
2: Moi drodzy, to jest dzisiaj już ostatnia rozmowa, którą przeprowadzimy, ale jakże ciekawa, bo dzisiaj jest z nami Łukasz Muszyński, redaktor naczelny Finwebu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie słuchaczki i słuchacze Radia Campus.
2: Super, że jesteś. Rozmawiamy dzisiaj o filmie Odyseja od Nolana. Myślę, że każdy słyszał o tym filmie już rok temu, bo atakowali marketing tym filmem już, wydaje mi się, w zeszłym roku. A wy przyznaliście znak jakości, Finweb poleca właśnie Odysei. I na rozruch naszej rozmowy pytanie, czym sobie zasłużyła ta epicka opowieść Nolana?
3: Ach, no po prostu jest bardzo dobrym filmem, który spodobał się w naszej części redakcji Finwebu. Christopher Nolan należy w tej chwili do bardzo wąskiego grona hollywoodzkich reżyserów, których samo nazwisko wystarczy, żeby przyciągnąć tłumy widzów przed ekrany. No myślę, że mógłbym policzyć na palcach jednej ręki Quentin Tarantino, James Cameron, w Stanach Zjednoczonych z pewnością Ryan Coogler. To są tacy reżyserzy, których nazwisko stało się marką. Natomiast Christopher Nolan jest niewątpliwie numerem jeden. Jest to reżyser, który jest w stanie tworzyć filmy oparte w stosunku o oryginalne pomysły. Wiem, Odyseja jest adaptacją Homera, ale autorską interpretacją Nolana. I są to filmy z dużymi budżetami, filmy ambitne i filmy, które rzeczywiście zarabiają mnóstwo pieniędzy, a przy tym zgarniają nagrody. No myślę, że najbardziej jaskrawym przypadkiem siły Nolana jest oczywiście zeszłoroczny Oppenheimer. Trzygodzinna, moim zdaniem, w dużej mierze artystyczna biografia.
2: Tak, tak,
3: ojca bomby atomowej. Film zarobił blisko miliard dolarów na całym świecie. Oczywiście pomogła mu w tym kampania marketingowa tak zwanego Barbenheimera, czyli dwóch filmów, które trafiły w tym weekend w tym samym czasie do kin, czyli Barbie Oppenheimera. Zdobył Oscary. No był takim klasycznym hollywoodzkim filmem, który podoba się widowni, przyciąga tłumy, a zarazem zdobywa nagrody. No i Odyseja potwierdza niesamowitą formę tego reżysera i myślę, że przez najbliższych 10 lat jeszcze Nolan będzie miał wielką, wielką siłę przebicia, wielką siłę przyciągania publiczności.
2: Przed tym wszystkim, kiedy odsłaniały się karty i widziało się te nazwiska już wcześniej współpracujące z Nolanem, ale dochodzi do tego na przykład Zendaya, Tom Holland, mi się wydaje, jeśli dobrze pamiętam, to nie było jeszcze współpracy z tymi aktorami akurat. Są to takie nazwiska, że czasami plejada gwiazd wiadomo co robi, obniża mimo wszystko lot, bo na przykład ego albo po prostu za dużo jest skupienia na indywidualnościach. No ja nie czułem takiego czegoś. Ja uważam, że ta plejada gwiazd kompletnie nie zepsuła nic.
3: Nie zepsuła nic. Myślę sobie, że w tej chwili naprawdę każdy aktor, nie tylko w Hollywood, chce wystąpić u Christophera Nolana, niezależnie od tego, jak dużą rolę miałby otrzymać. No, wspomniałeś o Zendayi. Jeżeli widzieliście już film, to wiecie, że jej rola nie jest duża, chociaż dosyć kluczowa dla opowiadanej historii. A sama Zendaya podobno walczyła o rolę u Nolana po tym, jak jej narzeczony, obecnie mąż Tom Holland, otrzymał scenariusz i razem go sobie czytali. Więc była gotowa na to, żeby zagrać naprawdę małą rolę, ale żeby móc wystąpić u tego reżysera, więc to też świadczy o jego sile. Pomimo tego nieprawdopodobnego blasku hollywoodzkich gwiazd, które występują w Odysei, to ten blask nie jest najważniejszy. Nie mamy poczucia, że aktorzy tworzą jakieś ważne, przełomowe role, raczej tworzą zespół i tworzą po prostu część wielkiej ekranowej machinerii, którą tworzy Nolan. Moją na przykład ulubioną rolą w tym filmie jest Robert Pattinson.
2: Zgadzam się i od razu mówię, że moją też, tak jest.
3: Tak, no. W zepsutego do szpiku kości zalotnika, który walczy o rękę Penelopy. Natomiast nie ma tutaj jakiejś kreacji, nie ma aktorze takiego gwiazdożenia, nie ma poczucia, że rzeczywiście tutaj hollywoodzkie gwiazdy próbują pokazać, że one są najważniejsze. Najważniejsza jest wizja proponowana przez reżysera, no ale Nolan pracował sobie ciężko na te pozycje, no przez ćwierć wieku. No, myślę, że takim filmem, dzięki któremu zaistniał w ogóle gdzieś tam w świadomości widzów, było Memento, film, za który otrzymał nominację do Oscara za scenariusz, no i potem już poszło z górki.
2: Wspomniałeś wcześniej o tym Oppenheimerze, no to ja trochę miałem podobieństwa, widziałem w tym bohaterze, bo znowu mamy jakiś dylemat moralny, z którym musi się zmagać autor tak naprawdę problemu, tak? No bo teraz mamy Odyseję, no i zmaga się Odyseusz z tym, co sam w ogóle uczynił, jak ojcem sukcesu jest, a zarazem też ojcem swojej porażki jakby moralnej, chyba tak można to powiedzieć.
3: Tak, oczywiście, bez dwóch zdań. Oppenheimer i Odyseusz mają wiele wspólnego. No tutaj myślę, że przedstawiłeś dylematy obydwu twórców Dokładnie w taki sposób, w jaki trzeba, aby nie wchodzić za bardzo na terytorium spoilerów. Jest też Anne Hathaway wcielająca się w postać, do której bohaterowie próbują powrócić. No tutaj z kolei może być skojarzenie z Interstellar, gdzie też mieliśmy Matthew McConaughey'a, który gdzieś tam na końcu zdąża do pozostawionej Anne Hathaway. No więc to się wszystko wpisuje jakoś pięknie w jego filmografię, w jego obsesje artystyczne. Przypomnijmy, że ten film, tak jak wiele jego poprzednich dzieł, ma zaburzoną chronologię, różne punkty widzenia. No i też jest w nim umiłowanie do praktycznych efektów specjalnych. To nie jest tak, że Nolan oczywiście nie wykorzystuje komputerów, ale robi to w bardzo subtelny sposób. I jeżeli tylko może, to stara się inscenizować wszystkie te epickie sceny na planie zdjęciowym. I to potem również przynosi rezultaty. Te filmy wyglądają inaczej.
2: Ja uważam, że Odyseja to daje widzom, że wchodząc do sali kinowej, to te przekonanie, że to jest fikcja, że to jest kreacja, zostaje za salą kinową, a my już jesteśmy, chłoniemy ten świat i uważam, że Nolan poradził sobie z tym.
3: No i myślę, że też jakby kolejną zaletą tego filmu w porównaniu, zwłaszcza z tym, co zazwyczaj dostajemy od Fabryki Snów, jest jakiś taki pesymizm bijący z tego filmu. Bo to nie jest tak, że on reprezentuje taką bohaterską, heroiczną narrację o dzielnym Odyseuszu, który najpierw wygrał wojnę trojańską, a potem dzielnie radził sobie z przeciwnościami losu. No jest w tym filmie dużo mroku, dużo pesymizmu, dużo jakiejś takiej refleksji nad kierunkiem, w którym zmierza ludzkość. Myślę sobie, że jest ten film bardzo współczesny, mimo tego, że osadzony no, tysiące lat przed tym, co mamy dzisiaj. Tak więc no, tutaj też jakby kudosy dla Nolana, że mimo wszystko, że robi takie mroczne filmy, a te filmy są w stanie rezonować z bardzo szeroką publicznością.
2: A jak świetne, świetne naprawdę. Zachęcamy do tego, żeby no, pójść i spróbować tego dzieła też w własnej skórze. Ale żeby też nie zachwalać, bo tylko i nie lukrować, to czy jakie widziałeś słabe punkty tego filmu? Może ja bym nie powiedział, że to słaby punkt, ale uważam, że tutaj postacie mogły być troszkę bardziej jeszcze zarysowane. Uważałem, że jednak te postacie bardziej grały dla historii, na historię niż żeby gdzieś tam dla siebie z widzem jakąś taką interakcję mieć.
3: Jasne, że tak. Można to oczywiście też jakby dyskutować, czy wszystkie epizody, bądź też przygody, które przeżywa Odyseusz, są równie ekscytujące. Ja powiedziałbym, że tak naprawdę ten film robi się ciekawy od momentu, kiedy główny bohater trafia do czarownicy Kirkę, granej przez Samantę Morton. Czyli w zasadzie od momentu, którego nie widać już w zwiastunach, bo zwiastuny tak naprawdę pokazywały sam początek filmu. Te postaci, które też jakby nie są nadmiernie zbudowane, to też rzeczywiście może być no, jakaś wada tego filmu, chociaż wydaje mi się, że one jakby są zarysowane po prostu na tyle, na ile jakby potrzebuje tego historia. Kolejna rzecz jest taka, że tu też pojawiają się takie głosy, że ten film nie budzi emocji. A ja bym powiedział, że ten film, a właściwie większość filmu, pracuje na scenę, w której główny bohater, no żeby tu nie spoilerować, chociaż mam nadzieję, że wszyscy słyszeli o Odysei, nawet jeżeli nie czytali.
2: Lepiej dociera
3: do sukcesu swojej podróży, dokonuje pewnego wyznania i odkrywamy pewną tajemnicę z jego przeszłości i trochę na temat no, jakby tego, co siedzi w jego głowie. I ta scena jest dla mnie bardzo mocna, jest bardzo emocjonalna i wydaje mi się, że cały film pracuje właśnie na tę scenę. No ja miałem dreszcze,
2: tak,
3: ciary i...
2: Właśnie to chciałem powiedzieć, że pod koniec ja miałem wrażenie, że zamieniliśmy gatunek na jakiś dreszczowiec. I wiesz, i tam oprócz nawet tego wyznania takiego, to cała otoczka już do tego, do czego zmierzał ten film, co tam ten Odyseusz musiał robić, to ja miałem w ogóle ciary i takie stresowałem się tym, co się wydarzy zaraz.
3: No właśnie, więc trzeba jakby wziąć tę historię i ten film z całym dobrodziejstwem inwentarza, ale wydaje mi się, że Odyseja koniec końców dostarcza. I rzeczywiście tak, no. No jest wydarzeniem i że ta cała kampania marketingowa no nie jest aż tak przesadzona. Ja, w sensie, z jednej strony, no oczywiście PR-owcy, którzy powtarzali, że po prostu takiego filmu wcześniej nie było, że to jest największe widowisko w dziejach, wiadomo, że to jest taka ściema. To jest wszystko po prostu nakręcanie jakby kampanii reklamowej, ale jest w tym filmie coś bardzo imponującego. Coś, no, takich filmów się po prostu dzisiaj nie kręci. No z różnych powodów, chociażby takich, że jest tylko jeden Christopher Nolan, który może sobie po prostu przyjść do wytwórni i powiedzieć: dajcie mi 250 milionów, no, chcę zrobić film. A oni w zasadzie nie przeczytaliby scenariusza i pewnie powiedzieli: w porządku, masz to.
2: Tak.
3: Chcesz nakręcić film o króliku wielkanocnym, zającu wielkanocnym metodą wycinanek? Proszę bardzo.
2: Proszę bardzo.
3: Dasz radę.
2: Prawda. Dobrze, no. Dziękuję ci bardzo za rozmowę. Musimy kończyć, bo już czas nas goni. W takim razie, no cóż, dziękuję bardzo. Ze mną był Łukasz Murzyński, redaktor naczelny Filmwebu. Dziękuję ci bardzo.
3: Kłaniam się nisko.

0: Hejka!
1: Cześć!
0: Cześć! Alternator jest, ale cześć. Może nie zauważyliście tego, że jest alternator.
2: To był przyczajony alternator, ukryty smok.
0: To już jest trzecia para w alternatorze, ale nie słyszeliście tej pary.
2: To były pary tajemnicze.
0: To były tajemnicze pary z tajemniczym głosowaniem w parach. No...
2: Zobacz. Już plują na nas w SMS-ach.
0: Proszę was, ja tu przyszedłem posłać waszych żartów, a nie muzyki.
2: Dzień dobry, Daniel z Piaseczna.
0: To bardzo miłe w sumie.
2: Siema, obczy kioski, także.
0: Dobrze, słuchajcie, bo my nie mamy zbyt dużo czasu, bo wiadomości już zaraz są. Więc...
2: Także czwarta para po wiadomościach.
0: Czwarta para po wiadomościach dopiero. Witamy was bardzo serdecznie z delikatnym poślizgiem. Z mojej winy, Maciek był tutaj punktualnie.
2: Myślałem, że do końca tego wejścia nie powiesz o tym ani słowa.
0: Tak, tak, tak. Ale Maciek, ale to twoja wina.
2: Oj,
0: też, Maciek.
2: Oj, tak, wiadomo. Wiemy.
0: Dobrze, kochani. Maciek Kopytowski.
2: Kamil Kuć.
0: I słyszymy się po wiadomościach.
3: Akademickie Radio Campus.
4: You don't go to poor countries to make money.

0: Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa.
1: Reklama.
2: 17.30, Karolina Harzyńska.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Odszedł Andrzej Morozowski, zaostrzenie polityki migracyjnej, a także trzymamy kciuki za Polki w Toronto.
3: Wiadomości.
2: Po długiej chorobie nowotworowej w wieku 69 lat zmarł Andrzej Morozowski, jeden z najbardziej rozpoznawalnych polskich dziennikarzy telewizyjnych, od ponad dwóch dekad związany z telewizją TVN. Przez lata był współtwórcą i prowadzącym programów publicystycznych, które na trwałe wpisały się w historię polskich mediów. Wraz z Tomaszem Sekielskim współtworzył jedne z najgłośniejszych materiałów śledczych i programów politycznych pierwszej dekady XXI wieku. Dziennikarstwo rozumiał jako rzetelne informowanie o faktach.
4: No i zresztą taka jest moja rola. Muszę wysłuchać każdego, muszę każdemu zadać pytanie i staram się to robić najlepiej jak umiem i najbardziej obiektywnie jak potrafię.
2: To zawsze było moje marzenie, pracować w newsach, mówił w jednym z wywiadów Morozowski. Po kryzysie migracyjnym w hiszpańskiej Ceucie Unia Europejska zapowiada zaostrzenie polityki migracyjnej. Podczas nadzwyczajnego spotkania ministrowie spraw wewnętrznych państw członkowskich wyrazili pełną solidarność z Hiszpanią i zgodzili się, że konieczne jest lepsze zabezpieczenie zewnętrznych granic Unii oraz skuteczniejsze odsyłanie osób, które przebywają na jej terenie nielegalnie. Polska zadeklarowała gotowość do wsparcia Hiszpanii, przedstawiając również swoje doświadczenia z ochrony granic z Białorusią. Komisja Europejska zapowiedziała dodatkowe środki na ochronę granic i organizację powrotów migrantów.
3: Sportowy Campus.
2: Dziś wieczorem oczy polskich kibiców będą zwrócone na Toronto. Do gry w turnieju WTA 1000 wchodzą Iga Świątek i Maja Chwalińska, które dzięki rozstawieniu zaczynają rywalizację od drugiej rundy. Świątek zmierzy się z Czeszką Sarą Bejlek już o 18.30. Z kolei Maja Chwalińska zagra z Australijką Talią Gibson. To spotkanie zaplanowano na około 20.15. To początek walki o awans do trzeciej rundy i kolejne punkty do światowego rankingu. Jonathan Milan ponownie pokazał klasę w 83. edycji Tour de Pologne. Włoch, który był najlepszy wczoraj, wygrał też dzisiejszy drugi etap prowadzący z Międzyzdrojów do Szczecina. Tym samym umocnił się na prowadzeniu w klasyfikacji generalnej wyścigu. Najlepszy z Polaków, Marceli Bogusławski, minął linię mety na 9. pozycji. Trzeci etap z Gorzowa Wielkopolskiego do Zielonej Góry już jutro.
3: Radio Campus.

0: Moi drodzy, na piątą alternatorową parę dzisiaj.
1: Dobre popołudnie dla państwa. Zobacz, w innych państwach utarło się jednak te...
0: Dobre popołudnie.
1: Good afternoon. Mm-hmm. I to właściwie tyle, ale wiem, że Hiszpanie, Niemcy...
0: Niemcy też mają, ale nie pamiętam, jak to jest tam.
1: Ja też nie. No. Włosi na pewno mają. Nie zdziwiłbym się, gdyby Francuzi tak mieli. No. A u nas dzień dobry, dobry wieczór.
0: I koniec. I nic więcej. Nie lubimy tego południa.
1: Wczoraj wychodziłem z Żabki, było jakoś tak około 17:00 i pani była taka zalatana w swojej pracy, że mi powiedziała dobranoc.

0: Feel Good, grupa Armada, moi drodzy.
1: To już szósta para w naszym alternatorze.
0: I to jest propozycja numer jeden w siódmej parze dzisiaj. Idziemy na rekord, moi drodzy, ale wy możecie do nas dzwonić, możecie do nas pisać cały czas, bez przerwy, na 886-971-971. Co prawda dzwonić na 228-27-7205, ale to już nie ma znaczenia.

0: Red Again na dwójce. Your Star.
1: A weź proszę dać ten tytuł jeszcze raz.
0: Your Star.
1: Your Star.
0: Co tłumaczy się jako twoja ciężarówka.
1: Nie no, jesteś ciężarówką.
0: Nie. Your Star. O, wali.
1: Która to para dzisiaj, Maciek?
0: To już 12 para w dzisiejszym 12 alternatorze.
1: 12 para w dzisiejszym alternatorze.
0: 886-971-971. Numer mamy jeden, nie mamy ich 12, więc na niego można pisać. Na WhatsAppie też można do nas pisać.
1: Na WhatsAppie można też zadzwonić, jakbyście bardzo chcieli.
0: Ja w rytm Fred Again chciałbym złożyć taką deklarację.
1: Aha.
0: Jeśli nasi słuchacze nie będą do nas dzwonić w alternatorze, albo nam się telefony popsują, to ja obiecuję, że będziemy wówczas rozwiązywać krzyżówki na antenie. Ja przyniosę tutaj 1500 panoramicznych i będę tu walił krzyżówki.
1: Klasa.
0: Nie chcecie, żeby to się wydarzało.
1: Alternator. I powiedziałbym normalnie w takiej sytuacji, że dzień dobry, z kim mam przyjemność, ale nie powiem tego, dlatego że chwilowo linie są puste na 22 827 72 0 i 5, ale za to SMS-y doszliśmy.
0: Brą.
1: Ale chyba doszliśmy, że jakaś inna odmiana tam była. Ale no to trudno, nie ma już żadnego znaczenia. Witam serdecznie wszystkich świętych oraz prowadzących w tymże jak tajemniczym alternatorze. Głos na jedynkę proszę, pozdrawiam Graczyk. Tak napisał Graczyk, jak się zorientowaliście. Trzy głosy na jedynkę, niestety zapisujemy tylko jeden, dlatego że tekstowo nie możecie tak głosować. Ale ja, jeśli chcecie zadzwonić i oddać trzy głosy, nie ma żadnego problemu.
0: Ale zobacz, SMS-owicze rozochoceni walą drzwiami i oknami i na WhatsAppie, i SMS-owo, ale jest telefonista już.
1: O.
0: Dzień dobry. Kto się do nas zadzwonił?
2: Dzień dobry, to nie ja.
1: Ja jestem w szoku, dlatego że Czesia nie słyszałem na tej antenie już przynajmniej z rok, może więcej.
0: Czesiu, z półtora roku nawet chyba by było, co?
2: Czasem dzwonię, musieliśmy się nie trafić.
1: Ale to do nas nie dzwonisz, ja czuję się urażony w tej kwestii.

0: dobrze.
1: Wiem, że będzie wszystko dobrze. Cześciu, w takim razie zadam to samo pytanie, co zwykle zadaję, kiedy do nas dzwonisz. Na co głosujesz?
0: Na dwójkę poproszę.
1: Dwójeczkę zapisujemy. I panie Czesiu, liczę na to, że będziemy się częściej słyszeli.
0: Zobaczymy, dzięki pan.
2: Dzięki, pa, dobrego pa. Wieczoru, cześć.
1: Idziemy dalej, dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Cześć, Zbyszek z tej strony.
1: Cześć, witam Zbyszek. Serdecznie, Zbyszka, jak tam dzionek mija, panie Zbyszku?
3: O, fantastycznie, kąty rybackie, odpoczywamy na wakacjach z córkami.
1: Przyjemniutko. No,
2: jak tam pogoda
3: u was? Piękna pogoda, właśnie fajna, bardzo fajna, nie ma takiego upału, jest 20 parę stopni, jest słoneczko, także tutaj, jest fajnie.
1: Tutaj jest parę jak
3: cholika. Wrócą z zakupów dzieci, a ja, że tak powiem, gotuję.
2: Zbyszek to jest gość. Dzieci wysłał na zakupy, no. Sam siedzi, do radia dzwoni.
3: Dokładnie. Słuchajcie, no nikt do was nie dzwoni, to ja zadzwonię.
1: To jest żyćko.
3: Mówicie, że tylko SMS-y i tak dalej, więc wiesz. Jeszcze dzisiaj wieczorkiem na ryby się wybiorę. Ja na dwójeczkę.
1: Dwójeczkę zapisujemy, panie Zbyszku. Dzięki wielkie. Zbyszek, powodzenia z rybami dzisiaj. Oby brały.
2: Oj, powiem ci, że jak dzisiaj tutaj szedłem, to ja się poczułem jak w Miami, a nie w Warszawie.
1: Nie, no totalnie.
2: Jeszcze to powietrze jest właśnie takie kurcze,
1: a byłeś w Miami
2: tropikalne.
1: Nie. To skąd wiesz, jak się czuje w Miami człowiek?
2: Gościu, każdy, kto oglądał Miami Vice, wie, jak
1: albo
2: jest Miami.
1: Albo grał w GTA,
2: ale Vice City.
1: Vice City. Jest.
2: Wie, jakie jest powietrze w Miami.
1: No, to prawda. Ale tu też muszę się zgodzić, dlatego że sam poczułem to powietrze z Miami tutaj u nas.
2: Jak jeździłem na obozy harcerskie, to w Szczytnie była taka piekarnia, która się nazywała Miami. Ale pisane tak, jak się słyszy, Miami.
1: Naprawdę?
2: Tak. Fascynowało mnie to zawsze.
1: Ciekawe.
2: Nigdy nie zapytałem, nie miałem też okazji ku temu, żeby zapytać, skąd nazwa jakby tej...
1: Ciekawe. Miami. Może od imienia Maja.
2: A na przykład na nazwisko miała Mikoszewska, czy coś takiego.
1: Na przykład,
2: takiego.
1: Co nie?
2: Kurczę.
1: Więc zresztą Miami.
2: Ja tak sobie myślę, czy na pewno to była nazwa tej, ale chyba tak.
1: Nie no, ale i tak.
2: Ale nawet jeśli
1: ciekawe.
2: By to nie była nazwa tej piekarni, to tak jaka fajna historia.
1: Dobrze, moi drodzy, kończymy w takim razie głosowanie w parze 15 dzisiaj, a tymczasem zwycięzca pary poprzedniej, czyli Something to Believe in, Young the Giant.
2: Tak jest, zwycięzca pary 22.

0: Young the Giants, Something to Believe in, czyli zwycięzca pary 23, która była wcześniej na naszej antenie. A tymczasem, moi drodzy, kolejna para, czyli 24.
1: Alternator. Zdecyduj, co za chwilę zagramy w Radiu Campus.
0: Oczywiście wszystko to dzisiaj w jednym alternatorze. I Tame Impala w parze 25, Lost in Yesterday. I cały czas możecie za nas dzwonić, 22 827 72 05, już od 26 par jesteśmy tutaj.

0: Impala, Lost in Yesterday. Przypominam, na jedynce program prowadzą dla was Maciek Obdowski i Kamil Kuć. Alternator.
1: Chciałem zrobić taki wstęp, że taki sam tytuł ma numer Arctic Monkeys. I usłyszałem to. A to to Golin. Do I Wanna Know. A nawet tytułu nie chciało im się zmienić.
0: Byliby chociaż odrobinę oryginalni, co nie?
1: My mamy oryginalny numer telefonu. Nikt nie ma takiego. 22-827-7205.
0: No to prawda akurat.
1: Ja nigdy nie. Nigdy w życiu kłamstwa nie powiedziałem.
0: Która to para dzisiaj?
1: Słucham.
0: Co?
1: 49. 886-971-971. Także na WhatsAppie jesteście aktywni, za co wam dziękujemy. Jesteście mili też dla nas na WhatsAppie. Piszecie nam miłe rzeczy.
0: Wow.
1: Dziękujemy wam za to.
0: Alternator. Odbieramy telefon. Panie Maćku, dzień dobry, z kim mam przyjemność?
2: Halo, halo, cześć, Luka tutaj.
0: Cześć Luka, miło cię słyszeć.
2: Was i również. Chętnie wezmę udział w głosowaniu numer 56.
0: Dobrze, o, nie ma problemu. Na co głosujesz?
2: Na drum and bassy, na numer 2. Bardzo chętnie, proszę, proszę.
0: Czyli dwójeczka Do I Wanna Know Golina oczywiście z wielką przyjemnością zapisujemy. A ty jak spędzasz ten jakże upalny dzień?
2: Stojąc w korku za grotem w stronę Bemowa.
1: Fajnie. Luka, zazdrościmy ci.
0: Ale dzisiaj, szczerze mówiąc, naprawdę te korki to mnie zaskoczyły absolutnie. Ja dzisiaj z Mokotowa jechałem tutaj 45 minut.
1: Wiecie, jakie dwa niefortunne wydarzenia?
0: Jest?
1: Z jednej strony...
2: No to chyba niefortunnie. Tutaj 2-3 samochody. 2-3 minąłem. Jeden rozwalony, drugi z otwartą maską.
1: To raz, ale tak.
2: Gdzieś tam pani się chłodzi.
1: Koncert
2: no, się dzisiaj. Niefortunny dzień.
1: Koncert na Narodowym.
0: Okej. Okay.
1: Więc lud okoliczny wali do miasta, a poza tym jeszcze tam był jakiś niewybuch na Alei Solidarności w ciągu dnia.
0: No, to,
1: i cała Aleja Solidarności była wyłączona.
0: To tego nie słyszałem.
1: Znaczy cała nie, przepraszam, ten fragment oczywiście.
0: No, tak czy inaczej, nie przewidziałem tego, że 45 minut się będzie jechać z Mokotowa tutaj. No, to jest dla mnie abstrakt w ogóle całkowity.
1: Abstrakcja. Abstrakt to jest...
2: No ciężko dzisiaj.
0: Abstrakcja. Całkowita.
1: Luko, jakie plany na wieczór?
2: Odpoczywać, bo jutro trzeba bardzo wcześnie wstać. Będą chłodne drinki. Niewyskokowe.
0: A gdzie tam będą? Gdzie one będą?
2: W domu będą.
0: Wow.
2: Lodówka jest, jakieś soki są.
0: O, przypomniałeś mi, że
2: mi się
0: zapić wody.
2: Zagęszczony sok kiwi jest przepyszny.
0: Sok kiwi.
2: No.
0: No, powiem ci, panie Maćku, że nasi słuchacze to mają żyć, co?
1: Tak, on sobie jutro rano wstaje. Myślałem, że do roboty.
0: Ten
1: on,
0: na ryby.
1: Że on w tej piekarni Miami w Szczytnie
0: ten,
1: robi.
0: Ten wieczorem na ryby, ten sobie rano złej drineczka z kiwi będzie.
1: A ty, człowieku, tyraj na PKB.
0: A ty tyraj, rób do roboty rano. Gdzie kiwi, co? Nie, to dla zarządu, nie dla pana, panie Areczku.
1: Luka. Dobrze. Miłego wieczoru i dnia jutrzejszego dla ciebie.
0: Pa.
2: Ślicznie, dziękuję wam również, życzę. Pa,
1: cześć. Na WhatsAppie dostaliśmy potwierdzenie, że piekarnia Miami w Szczytnie dalej istnieje.
0: Istnieje, to prawda. I nawet sprawdziliśmy sobie wcześniej, jak wygląda ich witryna. Jest taka specyficzna dosyć.
1: No tak, ale nie ma tam palmy.
0: Nie ma tam palmy.
1: Słyszę nazwę Miami, to bym się spodziewał, że tak się będzie nazywało.
0: Że będzie palma. Ja też myślałem, że będzie palma, żeby nie było, ale palmy nie było. Odbieramy telefon. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Cześć, Michał z tej strony.
0: Cześć Michał.
3: Siema. Co dobrego?
0: No właśnie my pytamy, bo głównie chodzi o to, że jeden z naszych słuchaczy jest na rybach, drugi jutro rano będzie miał drineczki z kiwi, a ty co będziesz miał dzisiaj albo jutro?
3: A ja dzisiaj wstałem o 4 rano, od 5 już słuchałem Radia Campus, w drodze do Wrocławia, teraz wracam z Wrocławia i jeszcze mam trochę zanim dojadę do domu. Prawdopodobnie odbezpieczę sobie jakąś puszeczkę i odpocznę.
0: O, też klasa, też
1: ale we Wrocławiu służbowo, czy tak wypoczynkowo?
3: Nie, no służbowo niestety.
1: Przynajmniej jeden pracuje.
0: No.
1: A nie jak ci reszta tych naszych słuchaczy.
0: Leserzy.
3: Trochę zazdroszczę, zazdraszczam.
0: Pracy, czy znaczy niewolnego, tak?
3: Nie, no tego, że sobie na rybki jeżdżą albo i jakieś inne takie harce.
0: Jeszcze na nas, na nas też to jest, na nas też to jeszcze spłynie, panie Michale, spokojnie. Wszystkim im się odpłacimy i odkujemy się.
3: Na mnie to spłynie za 2 godziny, ale to już teraz od rana znowu do pracy, znaczy.
0: Dobrze, tak, panie to, Michale.
3: Będzie dobrze.
0: Na jedynkę czy dwójkę?
3: Dwójeczkę raczej.
0: Optymistycznie dobra. Zapisujemy dwójeczkę i dziękuję bardzo serdecznie.
1: Dzięki, cześć Michał.
3: Wszystkiego dobrego, miłego.
0: Wszystkiego, pa, pa. Odbieramy kolejny telefon. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
0: Dzień dobry, Krzysiu. I kto jeszcze tam jest?
4: Nie, Łukasz i Janina.
1: O. To nie ciekawe. Dziecka,
0: to bardzo interesujące.
1: Ponieważ w naszej bazie jesteście zapisani jako Krzyś.
4: No, Krzyś bywał, ale teraz jest Janka i Łukasz, czyli tata.
0: Dobrze, Łukasz i Janina i jeszcze i czasem Krzyś, tak?
4: Krzyś tylko właśnie dokrzykuje, ale siedzi na zajęciach przy komputerze, więc nie może wziąć udziału w rozmowie.
0: Nie ma problemu. Panie Łukaszu, pani Janino, co tam dobrego dzisiaj macie w planach?
4: My dzisiaj plany mieliśmy piękne, zrealizowane, bo byliśmy na biwaku ze swojej nocy pod namiotem.
1: Mm-hmm. Ale super.
4: Też fantastyczną burzę.
1: No właśnie, chciałem pytać, czy was burza tam jakoś nie przetargała?
4: Nie, burza była, ale namiot przetrwał dzielnie, my też przetrwaliśmy.
1: No to pięknie.
0: A nie baliście się?
4: Bałaś się, Janka? Musisz mówić głośno. Bałaś się? Nie bałaś się.
1: No
4: nie
1: i to
4: bałaś
1: jest.
4: Się.
0: Nie, to... jest uwaga.
1: Ja bym się bał, ja naprawdę.
0: Ja szczerze, też realnie pod namiotem.
1: Ta burza wczoraj była piękna, ale była straszna.
0: Była naprawdę
1: I zawsze
0: potężna.
1: W burze lubię się patrzeć przez okno i cieszyć się, że nie jestem na zewnątrz.
0: Że jesteś na zewnątrz, tak, ja też. Dobrze.
4: Tak, burza się fajnie ogląda, z okna się dobrze burza ogląda, gorzej właśnie pod namiotem, ale na szczęście była w nocy, więc można było przespać.
0: No dobrze, panie Łukaszu, na co głosujecie?
4: A może ty powtórzyć, co jest?
1: Na jedynerce Tame Impala Lost in Yesterday, a na dwójce Golin Do I Wanna Know.
4: Janka, jedynka czy dwójka?
5: Jedynka.
4: Dwa razy na jedynkę poproszę.
1: Dobra.
0: Lost in Yesterday dla was zapisane i dziękujemy serdecznie. Pięknego wieczoru życzymy.
4: Dzięki.
1: Cześć.
0: Na razie.
4: Cześć.
0: No. I to by się zgadzało.
1: To by się zgadzało.
0: Odbierzemy ostatni?
1: Odbierzmy, tylko musisz chyba tam kliknąć coś ładnie,
0: tak,
1: żebyśmy
0: tak.
1: Słyszeli.
0: Tak, jest, wszystko jest, dawaj.
1: Dzień dobry, kto z nami?
6: Elo, Piotrek z tej strony.
1: Cześć Piotrek.
0: Witam Piotra.
1: Jak tam dzień?
6: Jak tam dzień? No właśnie dopiero się wyczłapałem z tych przepięknych koreczków po godzinie i 7 minutach jechania trasą łazienkowską.
0: To ja miałem, widzę, szczęście.
1: Przyjemniutko.
0: Ja miałem szczęście, że

0: nie ciągnie jeszcze, ale no jest dużo przyjemniej stać, kiedy jeszcze audiobooka sobie słuchasz w tle i ciekawi cię, co będzie dalej.
1: Ale wiecie, jak to mówią, spiesz się powoli, nie? Więc te korki
0: no
1: to
0: właśnie, dużo. No właśnie, spiesz się powoli. Tak. Albo jeszcze jest jedno piękne powiedzenie, czyli że pośpiech uwłacza.
2: To ładne, nie znałem.
0: No, takie mocne, takie niosące za sobą ładunek emocjonalny, taki więc wręcz taki obraźliwy dla ciebie jako osoby. To mocne.
1: Dlatego się nigdzie nie spieszymy.
0: Dokładnie, na spokojnie, nie przyspieszysz tego korka, więc
1: jak
0: spokojnie.
1: Jak to niektórzy mówią, to nie korek, to obfitość aut.
0: Obfitość aut, oczywiście. Dobrze, na co głosujesz?
1: No, jak są w tej parze 174,5 drum and bassy, to drum and bassy zawsze.
0: No to drum and bassy, Golin dla ciebie.
1: I dwójeczka.
0: Zapisaliśmy. Dzięki wielkie.
2: Dziękujemy bardzo.
1: Elo.
0: Tymczasem zwycięzca pary 175, czyli Fred Again, Yamel and the Sniffers.
2: Już. Po godzinie 18 zajrzymy do kącika techno, na pewno. A później para 196.

0: Panie Maćku, ja bym chciał się przenieść dzisiaj do świata trochę mistycznego.
1: Tak, co tydzień o tej porze.
0: Trochę tajemniczego. Może nie, może co tydzień tak, no czasem poruszamy poważne tematy, które dotykają, wydaje mi się, serca i umysłów naszych słuchaczy, którzy słuchają nas po drugiej stronie.
1: Czy dzisiaj zawitamy w rejony Ameryki Łacińskiej?
0: Ameryka Łacińska może, ale takie to będą starsze brzmienia. To będą starsze instrumenty. Wiesz, flety, które będą towarzyszyły temu utworowi, dodają mu gigantycznego ładunku.
1: Krótko mówiąc, stare flety.
0: Stare flety. Starsze. Źle to brzmi.
1: A wiesz, że kiedyś, jak po raz pierwszy usłyszałem nazwę instrumentu fletnia pana, to ja byłem przekonany,

0: że to jest flet spacja Niapana, że był jakiś Niapan i on miał swój flet.
1: Niapan. Mhm. Ale to blisko do Nippon na przykład.
0: Nippon to po japońsku.
1: Nippon to w ogóle Japonia.
0: O!
1: Powagi trochę.
0: Nie wiedziałem.
1: Panie, trochę powagi. Z tego wynika w ogóle europejska nazwa Japonia. Tak swoją drogą. Mm-hmm.
0: Zadumałem się teraz nad
1: tym,
0: co powiedziałeś.
1: Tam była w ogóle europejska nazwa właśnie wzięła się od Nippon i została tam, została spaczona na Japonia.
0: Kamilu, a czy myślisz, że gdyby muzykę techniczną grano przy pracach technicznych, na przykład na placu budowy, to robota szłaby szybciej?
1: No, czasem jest grana i jest szybciej dużo.
0: Widziałeś kiedyś plac budowy, na którym grana jest muzyka techniczna?
1: Ja czasem taki organizowałem, nawet bym powiedział.
0: Organizujesz place budowy, nie, na których gra muzyka techniczna?
1: Pracuję sobie czasem na nich, więc wiem, że czyli czasem sobie puszczam.
0: Ile osób jest w brygadzie, ponieważ ekipy budowlane pracują w brygadach?
1: W brygadach? Ja to aż tak fachowo to bym tego nie nazwał.
0: A wiesz, kto stoi na czele brygady?
1: Wiem. Brygadzista.
0: Brawo, Kamil.
1: No i dzisiaj, widzisz, nie wyszło tak poważnie jak zwykle. No.
0: Jeżeli, moi drodzy, ale uwaga, teraz już skupienie. Mhm. Jeżeli jesteście w trakcie remontu, albo na przykład stawiacie drapacz chmur aktualnie i robota idzie wam powoli.
1: Albo robicie kuchnię w swoim domu, albo ścianę, albo łazienkę.
0: Albo właśnie stawiacie kolejne przęsło mostu na Wiśle. Mhm.
1: To a który teraz się stawia?
0: Jest, kładkę tam stawiają od mostu.
1: No tam też możecie nas słuchać. Możecie, jest to legalne.
0: I robota będzie szła szybciej, kiedy nas będzie.
1: Tak, dużo będzie, więc podgłośnijcie radioodbiorniki i posłuchajcie Chapaleiro, Wanted w kawałku
0: Flautita.

0: 9 minut po godzinie 18, moi drodzy. I uwaga, wielki historyczny moment. 200. para dzisiaj w alternatorze. Nigdy nikt w historii nie zrobił więcej par niż my.
1: Jeśli byliście z nami przy parze pierwszej, to możecie sobie pogratulować i z uśmiechem na ustach pójść dzisiaj
0: spać. I przypomnieć sobie, ach, kiedy to pierwsza para była, niesamowite.
1: Byliśmy wtedy tacy młodzi.

0: Ruch na jedynce.
1: Ja się ruszam teraz.
0: Dobrze, ale nikt tego nie widzi, Maciek. Nie musisz tego, nie musisz to pokazywać.
1: Ty to widzisz, a ty jesteś dla mnie całym światem, Kamil.

Czasu na siebie nie ma Dominika Płonka. A wy, jeśli macie chwilę, to możecie do nas zadzwonić pod 22 827 7205. Pod 886 971 971 czekamy na was na WhatsAppie oraz tradycyjnie pod SMS-ami.

0: internatu. Pozdrawiam bardzo pana ratownika z Gdyni, Kacpra, który przetłumaczył nam bardzo ładnie słowo DOS, bo chciał zagłosować na dwójkę, więc napisał DOS, a potem wytłumaczył, że DOS to dwa.
1: Dziękujemy, ale
0: dziękujemy.
1: Widziałeś, że ja zapisałem, jak jeszcze po hiszpańsku było, bo ja wzbiłem się na wyżyny moich filologicznych umiejętności.
0: I wiedziałeś, co to
1: i
0: znaczy.
1: I wiedziałem, co to jest DOS.
0: Niesamowite. Dobrze, odbierzmy. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
2: Halo, dzień dobry, ze mną macie przyjemność. Witam was serdecznie.
3: Ze mną?
0: Ze mną.
3: Nie pogadasz.
2: Już doskonale wiecie, z kim. Zresztą macie rozpoznawanie twarzy i telefonu, odcisków palców, wiecie, kto dzwoni. Więc
0: mamy całe teczki na naszych słuchaczy pozapisywane.
1: Dzień dobry, Irku.
2: Dzień dobry, mam.
1: Gdzie byłeś, jak cię nie było?
2: O Jezu, a gdzie miałem być? Nie, no jadę takim dziwnym, taka droga jest, mogłaby być odcinkiem specjalnym w jakichś, nie wiem, wyścigach, a jakiś rajdzie na przykład, w
0: Ale co to znaczy?
1: Żwirowa?
2: No taka szutrowa bardziej.
0: Ale jedziesz na rowerze?
2: Jest przejechana przez traktory, nie, samochodem, ale jest przejechana przez traktory i tak te lepiej, jak jadę, o.
0: Fajnie, słychać, że te lepiej właśnie, że tam walczysz o życie. Zastanawiałem się, czy...
2: Trochę walczę.
0: Czy jedziesz...
2: Trochę walczę.
0: Słychać cię dosyć czysto, więc myślałem sobie, kurde, może jedziesz rowerem? Nie mam pojęcia.
2: A jak zamknę okna, poczekaj, gdzie też słychać takie telefanie?
0: Słychać, tak. Że tam coś delikatnie.
2: A jak się zatrzymam?
0: Ale to nie ma, to nie przeszkadzało nam w naszej rozmowie, panie Jerku.
1: Nie, dobrze jest, naprawdę jest dobrze. No.
2: Jest super. Są tu takie pola, drzewka, no garlica sobie leży, bo tu sianotosy. Naprawdę bardzo ładne takie letnie miejsce.
1: Synogarlica leży?
2: No, tak leży sobie i zjada te resztki, co były po sianokosach. Nie wiem, czy tam po żniwach. Mhm.
0: Ciekawe, a ja ostatnio widziałem takiego wielkiego bociana z bliska.
1: O.
0: Tak blisko po prostu był.
2: Walczące bociany ze sobą. No.
0: Też tam właśnie zbierał sobie, też koszona trawa była, no i ten bocian od razu na tę koszoną trawę wylądował i sobie tam za tym traktorem, co kosił trawę, chodził sobie, ale tak blisko i taki piękny był ten bocian. No nigdy nie widziałem bociana z tak bliska po prostu.
1: W sobotę dwa gniazda właśnie bocianie i w obu były małe.
0: O.
1: Tak, znaczy małe. Już takie podrosły, już takie,
0: rodzą się.
1: Już takie nastolatki.
0: Rodzą się. Ha.
1: Tak.
2: Uszanowanko. A Egipcjanie, Syryjczycy strzelają do bocianów na sportu.
1: Przepiękne?
2: Nie powinni.
0: Przepiękne w sensie, że bociany, no i że
1: jak
0: rodzą
1: Egipcjanie
0: się.
1: Strzelają do bocianów naszych?
2: Do naszych bocianów, bo one nie są tylko nasze. One czasami są ich, jak jest.
1: Nie.
0: Pół roku są ich, pół roku
1: to,
0: nasze.
1: To, że ja pojadę na All Inclusive do Tunezji na dwa tygodnie, to nie znaczy, że się staję Tunezyjczykiem.
0: No ale jakbyś co pół roku jeździł przez ostatnie 20 lat, Maciek, swojego życia do Tunezji na pół roku, no to już mógłbyś prawie... To już był prawie Tunezyjczykiem.
1: Nie,
0: był.
1: Może wy macie tak zachwiane podstawy waszego patriotyzmu, ale ja nie.
0: No, faktycznie, młode się urodziły w Polsce, co nie? Młode tak, się urodziły no w Polsce, więc obywatelstwo mają polskie.
2: Nie rozpoznałem jak patriotyzm, że one nie mają tożsamości narodowej i że mają to raczej... Gdzieś
3: interesuje
2: się.
3: Matko, co on gada? Bociany nie mają tożsamości narodowej. Irku, jedynka czy dwójka,
0: tak, nasz ptak,
3: kończymy.
0: Naprawdę. O czym ty w ogóle mówisz, Irku? Ty chyba sam nie wiesz, ty chyba sam nie słyszysz siebie.
1: Bociany nie mają tożsamości narodowej.
0: No, bo bociany nie mają tożsamości.
1: Jedynka czy dwójka, Irek?
2: Jedynka.
1: Dobrze, zapisuję jedynkę dla ciebie.
0: Takie wielkie rzeczy, Irek.
1: Poczytaj trochę o ornitologii, Irku.
0: No.
1: Cześć.
2: Skończyłem, dobra, nic nie powiem.
0: Irek się nas obrazi jeszcze.
1: No proszę cię, no jak można powiedzieć, ale naprawdę, jak można powiedzieć, że bociany nie mają tożsamości narodowej?
0: Nawet są biało-czerwone.
1: Są biało-czerwone, tak no. Jest. Odbieramy no. Kolejny telefon.
0: Gdyby były z Tunezji, to jakie byłyby, Maciek?
1: To by były też biało-czerwone.
0: No właśnie.
1: Nie, ale one są nasze, polskie. Dzień dobry, kto się do nas dodzwonił?
4: Siema, tu Janek.
1: Cześć Janek. Jak tam dzień?
4: Siłowni wracam, więc głos na jedynkę.
0: Ale co, przycisnąłeś coś tam, coś fajnego?
4: Ja robię push-pull legs, czy jest pull.
0: Dzień nóg miałeś dzisiaj?
4: Nie, pull.
1: Pull. Push-pull legs. I dzisiaj było pull.
0: To ja nie rozumiem, co to znaczy.
1: Jak wchodzisz do sklepu, Kamil, to musisz pokonać drzwi najpierw.
0: No dobra, to dobra. Ja, cały termin, Maciek, nie push-pull, to mnie nie interesuje. Cały termin, push-pull, leg, co to znaczy?
1: Janek, powiedz koledze, co to znaczy,
0: Maciek,
1: bo on nie bywa
0: nie
1: na siłowni.
0: Wie.
4: No, to jest jakby, jest podział ćwiczeń na takie, w których raczej się trenuję party, gdzie się pcha ciężar i takie, gdzie się ciągnie ciężar.
0: Mhm, i okej, okej, okej, okej, okej. I jak się nogami ciągnie ciężar?
4: Nie, no, robi się górne partie. Czy w pól się robi górne partie?
3: Nóg? Nie, Kamil, po prostu masz taką trójpolówkę, że jednego dnia robisz push, aha, drugiego dnia robisz pull, aha, a trzeciego dnia robisz legs.
0: A, czyli to są podzielone tak, rzeczy, tak?
3: Nie to, że robisz pull tak nogami.
0: A, bo ja myślałem push, pull, legs, że to razem, co nie? Że pchasz, ciągniesz nogami, ale pchasz nogami, ciągniesz nogami.
3: Screenshota, jak zrobisz push, pull, legs naraz.
0: Dobrze, panie Janku, skoro już rozwiązaliśmy wszystkie frapujące nas kwestie, to musimy zadać ci pytanie, na co głosujesz?
4: No na jedynkę, na ruch.
1: Na jedynkę, no oczywiście, że na ruch. Na ruch, tak, no ale tak, już napisałem, tak. Już był głos. Dobrze,
0: dobrze. Janku, dziękujemy.
1: Dzięki, cześć.
4: Jasno, cześć.
0: Pa, pa, dzień dobry, z kim mam przyjemność?
5: No, cześć chłopaki, Michał jeszcze raz mówi.
0: Dzień dobry, panie Michale, jeszcze raz.
5: Cześć, siema. Słuchaj, wiecie, nie wiem, chciałem się podzielić taką, co mi się przydarza właśnie na takich długich trasach, bo ostatnio dużo jeżdżę, nie wiem, czy ileś to potwierdzić, czy nie. Najgorsze, co się może wydarzyć, to strata zasięgu w LTE. To jest normalnie masakra, bo trzeba znowu klikać ten trójkącik, albo się sam odświeży, albo się nie odświeży i trzeba po prostu czekać, aż się znowu złapie sieć. Tak mnie to irytuje, że się w głowie nie mieści. Także to jest właśnie na takich dalekich trasach.
1: Często ci się to, Michał, zdarza?
0: Ale co? Dlaczego? Ja nie bardzo przepraszam. Ja znowu znalazłem się w sytuacji, w której nie bardzo rozumiem, o co chodzi.
5: No bo jak się jest nie w Warszawie, to się
1: Poczekaj, Michał. Kamil, na razie łapiesz, tak?
0: Na razie łapię,
1: jak tak się jest nie w Warszawie. Tak, Michał, tak, kontynuuj, tak, proszę.
5: No to wtedy się słucha przez internet Radia Campus, a nie z fali.
0: Dobra, rozumiem. Okej. Dobra, już zrozumiałem, jaki jest problem. Dobrze.
1: Jak wywalicie z LTE, to musisz klikać, żeby znowu grało.
0: Żeby znowu grało. No dobrze, już rozumiem. No i musisz to wycelować dobrze, żeby nie stracić zbyt dużo audycji. No tak, faktycznie.
5: I klikasz i nie ma tego LTE i cholera cię trafia. No normalnie ma tak.
0: Ja to rozumiem.
5: Ale jeszcze jedna się taka ciekawa rzecz, bo ja nigdy tego nie robiłem, dopóki nie musiałem jeździć do miasta. Nawet jak się jest już u nas, to też lepiej, według mnie, słychać lepszy dźwięk jest, jeżeli się już słucha przez internet muzyki, a nie z fal radiowych, wiecie?
0: To oczywiście, że jest prawda. Tak. Fale radiowe są dosyć starą technologią, mimo tego, że jest bardzo popularna, to jest wystarczająco do większości odbiorników samochodowych, ale w wyższej rozdzielczości pozwala słuchać internet wszystkiego.
5: Oczywiście. Jest naprawdę dużo. Polecam sobie każdemu, żeby sprawdził nawet teraz w trakcie tej audycji. Z fal i potem przez internet. Jest kolosalna różnica, naprawdę.
0: Jest naprawdę różnica, bo jeszcze dochodzi jedna kompresja w międzyczasie, z tego co wiem, więc to się absolutnie zgadza. Nie ma tej jednej kompresji po drodze.
5: Tak. A oprócz tego chciałem podziękować właśnie za ten kawałek techno, jak można go nazwać, bo ja jestem znowu Psytrance Team.
0: O, Psytrance też bardzo lubię.
5: Ja bardzo, ja w ogóle przepadam, a jeszcze czasami, ostatnio to mi nawet darki wchodzą, byłem na takim festiwalu, na Modem Festival, nawet nie przypuszczam, że mi się tak to spodoba i jeszcze głębiej, i jeszcze mocniej, i jeszcze bardziej trans, także naprawdę super, super fajna muzyka. No i oczywiście czasami sobie też puszczam z jakiegoś innego, powiedzmy, komunikatora, czy tam aplikacji, muzyczkę taką, ale do tego, żeby to miało sens, to musi być dobre nagłośnienie w samochodzie, bo to te gwizdeczki, dzwoneczki, te wszystkie szmery, bajery, to naprawdę musi bardzo dobrze być słychać.
0: No.
5: Jak jest słabe nagłośnienie w samochodzie, to ta muzyka nie oddaje tego, czym ona jest. Tak
0: to prawda, ja też się z tym zgodzę. No, że nie czujesz tego, co się w niej dzieje, prawda? Czym lepszy, wbrew wszelkim pozorom, do takich właśnie największych łupanek, jakie są, to czym lepszy zestaw dźwiękowy, to tym bardziej rozumiesz, o co chodzi w tej muzie.
5: Dokładnie tak jak mówisz. I to dlatego festiwal to jest miejsce, gdzie można zrozumieć taką muzykę. No bo tam. Tak.
0: No. Ba, panie Michale, dziękujemy serdecznie.
5: Dobra.
0: Ba,
1: dzięki, cześć.
5: Pozdrówki, hej.
0: Zagłosował? Zagłosował, tak. Dobrze, zagłosował. Tylko w internecie większe opóźnienie, więc w recepturnieju jest trudniej. No, to prawda.
3: No, zdecydowanie.
0: Zdecydowanie.
3: Alternatorze też trochę to może mieć znaczenie, tak?
0: Że, no, że ktoś pierwszy...
3: chce na ostatnią chwilę na przykład zadzwonić, a
0: no,
3: to już...
0: No, a to już para i
3: nie ma.
0: Koniec. Na co, co wygrał w poprzedniej parze?
3: W parze poprzedniej Do I Wanna Know.
0: A, nie. Jednak.
3: Jednak.
0: No dobrze, to jednak w takim razie Do I Wanna Know w takim razie na naszej antenie. Już teraz, moi drodzy.

0: Radiu Golin. I Do I Wanna Know przed chwilą na naszej antenie, a my przechodzimy do pary 206.
1: Alternator. Twój wybór, twoja muza.
0: Need you know?

0: Detonator.
1: Nie mamy zbyt dużo czasu, więc fajnie byłoby, żebyście już teraz zadzwonili i byśmy...
2: Ta 224 para musi szybciutko,
1: tak,
2: szybciutko.
1: To na, właśnie 225 par, to wiecie, to się nie robi, to nie robi się ich wolno, co nie?
2: No za 4 minuty przyjdzie tutaj Karolina Harzyńska i będzie nas
1: i będzie narzekać, że przyciągnęliśmy 226 parę, tak strasznie. No, tym bardziej, że będzie mówiła o poważnych rzeczach w swoim serwisie informacyjnym.
2: Więc, a dzisiaj jest koncert The Weeknd na Narodowym.
1: Może powinniśmy pójść jakiś kawałek The Weeknd w związku z tym.
2: Już się bałem, że zaproponujesz, może powinniśmy tam pójść. W żadnym wypadku. Myślę, a komu to potrzebne?
1: Komu to potrzebne? Nie,
2: broń
1: nie.
2: Boże.
1: Nie, więc 228-277-205 z jeden telefon jeszcze możemy odebrać, ale jeśli nikt nie zadzwoni, no to nie odbierzemy żadnego telefonu w tej przesławnej 227
2: ale
1: parze.
2: Ale tak, nasi słuchacze dzisiaj, jeśli chodzi o dzwonienie, to się spisują.
1: Tak, nie,
2: jak
1: no
2: na
1: w ogóle.
2: To, że jest środek wakacji.
1: Środek wakacji, wtoreczek.
2: Zagroziłem tym, że będziemy te krzyżówki rozwiązywać i
1: zadziałało.
2: Zadziałało,
1: zmobilizowali się, zaczęli dzwonić.
2: No. Jak nie kijem, to marchewką.
1: No, Michał narzekał na opóźnienia i brak netu. Napisał do nas jeden z naszych słuchaczy, pan Grzegorz. A ja zrobiłem sobie taką prostą aplikację i w testach działa bardzo fajnie. Mniej problemów niż z webowym playerem. Kolorystyka zupełnie inna, bo zupełnie taki fanap. Więc tyle. Więc faktycznie, widzisz, Campus Player. Zobacz, patrz, Campus Player.
2: I Grzegorz sobie sam to zrobił, nasz
1: no,
2: słuchacz?
1: To nie jest już trudne w tych czasach.
2: Ja bym nie potrafił.
1: Potrafiłbyś. Nie, jakbyś powiedział, jak byś potrafił. Powiedziałbym, jak masz to zrobić.
2: Ale to jest...
1: Ale fajne, bardzo
2: super.
1: Fajne. Ma super player i prawdopodobnie automatyczny reconnect z anteną, kiedy tracisz połączenie.
2: 227-7205, ostatnia szansa, żeby do nas zadzwonić przed godziną 18.30. Mhm. Bo tak to jeszcze będzie można zadzwonić.
1: Absolutnie niesamowite. Tak czy inaczej, moi drodzy, w takim wypadku, jak nikt nie dzwoni, to trudno. Wspólne rozwiązywanie krzyżówek. Będziemy SMS-ami wysyłać odpowiedzi.
2: Szczerze? Tak, szczerze, oprócz tego, że to jest jakby zapcha dziura, jakbyście do nas nie dzwonili albo telefon się popsuł, to nie jest głupie.
1: Wiesz co, Maciek?
2: Ja lubię wspólnie rozwiązywać krzyżówki.
1: Ale ciebie za tydzień nie będzie.
2: Nie.
1: No właśnie. I nie co, ja będę tutaj sam siedział z tymi krzyżówkami?
2: Nie, ale nasi słuchacze będą dzwonić.
1: No właśnie. Widzisz? I widzisz, jak to jest? Tak to
2: tak.
1: Właśnie jest. Tak to właśnie jest. Przynajmniej Faustyna Maciejczuk i Domin śpiewają o ruchu. Więc może tyle.
2: Ruszajcie się.

0: 18.30, Karolina Harzyńska.
1: Akademicki Radio Campus.
0: Weekend w środku tygodnia, zamknięte warszawskie kąpielisko, a także bądźmy przygotowani na upały.
1: Wiadomości.
0: Nie trzeba czekać do piątku, żeby poczuć weekendowy klimat, bo na PGE Narodowym dziś i jutro króluje The Weekend i jego największe przeboje. A to wszystko oznacza zmiany w ruchu. Do 20 nie wjedziecie na Saską Kępę. Z kolei po koncertach około 23 czasowo zamknięty może zostać Most Poniatowskiego wraz z wiaduktem, Most Świętokrzyski czy Aleja Zieleniecka. Dla uczestników korzystających z komunikacji miejskiej zostaną uruchomione dodatkowe kursy autobusów, tramwajów, a także pociągi metra linii M2 w obu kierunkach będą kursowały częściej. A wszystkie informacje o zmianach i objazdach znajdziecie na infoulice.um.warszawa.pl. Polski wolontariusz zginął w ataku rosyjskiego drona w Charkowie. O śmierci poinformował rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Maciej Wewiór. Wiadomo, że zmarły od kilku lat jeździł z pomocą humanitarną do mieszkańców wschodniej Ukrainy. MSZ przekazało wyrazy współczucia bliskim i zapewniło, że polskie służby są gotowe udzielać rodzinie wsparcia konsularnego. Aktualnie na termometrach w Warszawie 30 stopni, a jeśli nie macie planów, to może filmowy wieczór pod gwiazdami? O 21.00 w Parku Pięciu Sióstr na Ochocie startuje kino plenerowe. Dziś zagrają Bond Lake w reżyserii Mercedes Thompson. W parku czekają leżaki, ale warto zabrać własne koce. Wstęp na cowtorkowe seanse jest darmowy. Warszawa zaprasza do miejskich pływalni letnich, jednak z ich listy czasowo musimy wykreślić Jeziorko Czerniakowskie. Z powodu występowania sinic kąpielisko zostało zamknięte do odwołania, a więc niestety nie schłodzicie się w nim w ciągu najbliższych upalnych dni. Służby na bieżąco sprawdzają jakość wody i po kolejnych badaniach za 2 tygodnie zdecydują, kiedy miejsce będzie mogło zostać ponownie otwarte. Na razie pozostaje więc wybrać inne miejsce na ochłodę podczas upałów.
1: Pogoda.
0: Za nami kolejny bardzo ciepły dzień. Po minionej nocy, której towarzyszyły liczne burze, musimy przygotować się na podobną sytuację również dziś w nocy. A o tym, co czeka nas jutro, synoptyczka IMGW Agnieszka Prasek.
2: Zapowiada się jako taki najgorętszy dzień tygodnia. W centrum, na południu i południowym wschodzie kraju temperatura wyniesie 34-37, lokalnie 38. Niewykluczone, że na termometrach może pojawić się nawet 40 stopni. Na północy będzie nieco chłodniej, tam około 28-31 stopni. Noc ze środy na czwartek miejscami będzie tropikalna z temperaturą nie mniejszą niż 20-22 stopnie, co utrudni regenerację organizmu. Po południu i wieczorem burze już będą rozwijać się w zachodniej Polsce. Stopniowo będą przemieszczać się w kierunku centrum i mogą być gwałtowne z ulewnym deszczem, gradem i porwistym wiatrem.
0: IMGW wydał ostrzeżenia najwyższego stopnia przed upałem dla 13 województw. Będą one obowiązywać do czwartku do godziny 20.
1: Same rzeczy. Radio Campus.
3: Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana. Zamoc ci pana.

0: Disgruntled. Jason Status przed chwilą na naszej antenie, 37 minut po godzinie 18 w 210 parze w dzisiejszym alternatorze i prawdopodobnie ostatniej.
1: 247 par za nami dzisiaj.
0: Ale jaka przygoda, co nie zobacz. Ilu prowadzących alternatora może się pochwalić, że zrobiło 250 par?
1: Żaden.
0: Żaden.

0: Ta piosenka kojarzy mi się tylko z napisami końcowymi w Shreku. Ona tam była.
1: Nie było jej nawet
0: była tam.
1: Nie było jej tam.
0: Była tam. Tak jak jest piekarnia Miami w Szczytnie, tak to było w napisach końcowych Shreka. Dwójki.
1: Nie było.

0: perfekcyjne zakończenie. Perfekcyjne zakończenie 258 pary.
1: 3854 wydanie Alternatora kończymy parą 268, gdzie jest Apollo 440.
0: Musi nas koniecznie zadzwonić na 22 827 7205, powiedzieć, w trakcie której pary dołączyliście do Alternatora i którą mam parę aktualnie. Przypomnijmy sobie te wszystkie piękne czasy, które już są minione w tym programie. Jak wczoraj pamiętam parę setną, panie Maciu.
1: Ojejku, to był piękny czas.
0: Odbierzmy telefon. Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
2: Siema, siema, mordecki Arci z tej strony.
0: Cześć Arci. Którą mamy dzisiaj? Którą mamy parę?
2: Kurde, no! No zapomniałem.
1: Mówiłem
2: w głowie, kurde.
1: No właśnie.
0: Ja to ci powiemy 262. 262.
2: 262.
0: Tak, 263.
2: Ja jestem podczas urlopu tak naprawdę, tylko takiego, ja to określę dziecięcego, bo żłobek zamknięty i zajmuje się dzieckiem, ale właśnie się tak na wariackich papierach, jakieś szybkie zakupy, coś tam, bo dziadki mnie zabierają jutro nad morze i sobie jedziemy, tak, o. I tak właśnie musiałem dopompować opony i lecę teraz
1: Arci,
2: do domu.
1: Arci, ale jak ciebie dziadki zabierały nad morze, to co z dzieckiem?
2: Dziadki mojego synka, o.
1: No mamy wyjaśnione.
0: Tak czy inaczej, panie Arci, na co głosujesz w tej parze?
2: O kurczę, oczywiście, że dwójeczka.
0: No oczywiście, że dwójeczka. Apollo 440, stop the rock.
2: Musi.
0: Czyli zatrzymaj kamień.
1: A gdzie jedziecie?
0: Zatrzymaj skałę.
1: Gdzie jedziecie nad morze, Arci?
2: To jest tyle jak najbliżej, czyli na Stegna. Zobaczymy, jak młody będzie reagował bez mamy obok, bo to taka pierwsza, powiedzmy, rozłąka na więcej niż jedną noc. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Mówię, powinno być ok, bo jeszcze tam właśnie znajomi rodziców będą z wnuczką. Że siedmioletnią to siedmioletnią, ale myślę, że 7-3-latek jeszcze się w miarę dogada. I jak się zajmie, będzie się bawił, no fajnie jakby była ciepła woda, tak? To by się wykąpał, wyszalał i by po prostu zasnął. Ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Myślę, że powinno być pozytywnie.
1: Będzie. Dzieci inaczej odczuwają w ogóle temperaturę wody w morzu. Nie jest to potwierdzone w żaden sposób naukowo, ale każdy rodzic wam to powie. No naprawdę. Jak dorosły wchodzi do morza, to mówi, o Boże, jaka zimna. W tym czasie siedmiolatek siedzi 2 godziny w tej wodzie i jest po prostu w siódmym niebie.
0: To prawda, to w sumie coś w tym jest.
2: Nie, 16 stopni go nie wstawi chyba.
1: Oj, Arci. W Norwegii, wiesz, jak się dzieci hartuje w Norwegii?
2: Tak, śpią w nocy na dworze.
1: Tak jest.
2: Na drzemkach w przedszkolach. Wiem, ale nie jesteśmy w Norwegii.
1: Nie? A, no tak.
2: Więc tutaj nie jest wyhartowany.
1: Trzeba hartować dzieciaka.
0: Arci, dziękujemy serdecznie.
1: Dzięki wielkie.
0: Chłopaki z Malucha napisali do nas: spotyka się dwóch znajomych, byłem nad morzem i odkręciłem muszle, a drugi to na to ja nie mogłem odkręcić i wziąłem ręcznik. Tak, to jest cytat.
1: Śmieszne.
0: To jest cytat.
1: Zabawne.
0: Dzień dobry, z kim mam przyjemność?
3: Cześć, tu Bartek.
0: Cześć Bartku, i tam chyba Karola słyszymy? Dobrze kojarzę?
3: Nie, akurat Karol jest w górach.
0: Ewa.
3: Ola, jego siostra.
1: Cześć.
0: Którą mamy parę aktualnie?
3: Słuchajcie, dopiero się włączyliśmy, to nie wiemy, co jest na jedynce i co na dwójce.
0: Aj. No to pamiętaj, panie Bartku, że aktualnie jest para 264 w dzisiejszym alternatorze. Jest to rekordowy alternator. Nikt wcześniej nie zrobił tak wiele par w jednym alternatorze, więc to jest 264 para dzisiaj. I mamy aktualnie Idiotek na jedynce, Radiohead, a na dwójce jest Apollo 440 i Stop the Rock.
3: No to oczywiście na dwójkę głosujemy, tak?
0: Takie. Dwójeczkę
1: zapisujemy.
0: Panie Bartku, Olu i Karol, i Olu, bawcie się dobrze, jedźcie bezpiecznie.
3: Dzięki, cześć.
0: Na razie.
1: Odbierzemy telefon teraz. Dzień dobry, kto się do nas dodzwonił?
4: Dzień dobry, 200 tam któryś. 200 któraś para.
0: 265 Andy, para Andy jest teraz aktualnie.
4: No to musiałem zadzwonić, być częścią takiego show Endinator prowadzony przez was.
0: No właśnie, legendarny alternator, na którym było 266 par. Niesamowite.
1: Już 267 w międzyczasie, jak patrzyłeś
4: tak,
1: przez okno.
4: To wyróżnia to radio, dobra muzyczka, wszystko fajnie, młodzi ludzie trenują, newsy, czytanie, różnie to bywa, ale patrz, to jest the best radio, 97.1, the best radio station in town.
0: To jest, panie Andy. Dawno cię nie słyszeliśmy.
1: Tak, tęskniliśmy.
4: Troszkę mniej słucham na dworzu, dużo przybywam, 33 aktualnie jest.
0: Dobra temperatura, co?
1: Andy, a ty już smażyłeś w tym sezonie jajka na słońcu?
0: Co?
1: Ja. No na patelni kładzie się jajka i się smaży.
0: Co?
1: Nie widzieliście tego?
0: Nie.
1: No ludzie stawiają na przykład na rozgrzany asfalt czy kostkę brukową patelnię, na nią wybijają jajko i robi się jajecznica.
0: I to się robi faktycznie? To
1: zdarza się.
0: Długo się
1: zdarza
0: robi.
1: Zdarza się, ale zdarza się, że tak się dzieje.
0: Wyobrażam sobie jakiś czarny granit, który może faktycznie by zadziałał.
1: Boże, czarny granit. W polskich gminach i powiatach mamy kostkę brukową od szwagra. Tam.
0: Ale na jakimś pomniku.
1: Andy, co tam
4: tak
1: jeszcze
4: jest
1: u ciebie?
4: 70 stopni ma nagrzany beton czy płyta.
0: I to nawet całkiem może wystarczy, no.
4: Powiem wam ciekawą rzecz. Oglądałem Rajd w Finlandii w ten weekend na żywo, na Motowizji i była typowa klątwa komentatora. Profesor Ozie tam to wiezie, bo był pierwszy, nie? Przez wiele od specjalnych i jednak się wyrolował, także no, nieprzewidywalny jest sport i wygrał Pajari u siebie, Finn, bardzo rzadko to się zdarza, ale wygrał ostatnio, bo kiedyś częściej. Juha Kankunen był taki legendarny, jest. W Kimie Gazu, Toyota Gazu jest teraz, nie wiem, 70 parę lat musi mieć, ale może ktoś kojarzy, na pewno słuchacze tak. Juha Kankunen był taki.
0: No, ja nie kojarzę, ale ja rozumiem, że Gliński może kojarzy.
1: Z fińskich sportowców tylko dwóch.
4: No, zawsze mieli dobrych.
1: Ale nie będę przeszkadzać.
0: No, z fińskich sportowców macie kto?
1: Mati Hautamäki. I Janne Ahonen.
0: Na następnych zawodach nie pokonam.
1: Andy 1 czy 2.
4: Ale jeszcze ciekawszą rzecz mam, bo następny WRC Ride
0: Kimi Räikkönen.
4: Debiut w Paragwaju będzie. Ja nie słyszałem, żeby był w WRC. To jest chyba debiut, nie? Paragwaj.
1: Ja, nie obiło
4: tak,
1: mi się uszy, rzeczywiście.
4: Jak ktoś się interesuje w WRC, to od razu wam mówię. Żeby oglądać rajd Paragwaju, nie wiem, za dwa tygodnie, za tydzień, nie wiem. Ale będzie.
1: To była najlepsza zapowiedź rajdu Paragwaju, jaką słyszałem w życiu. Będzie za tydzień albo za dwa tygodnie, nie wiem. Ale proszę.
4: Nie tylko tenis, nie tylko snooker, czasem też rajdy trzeba obejrzeć, nie?
0: To prawda. Najlepiej rajdy formuły pierwszej, ale teraz jest przerwa sezonowa, więc...
1: Dajmy spokój. Andy, jedynka czy dwójka?
4: Parkuję sobie delikatnie, a więc zagłosuję na dwójeczkę. Dobrze. A coś się zmieści jeszcze?
0: Nie raczej będzie szans. Ciężko, ale powiedz, może wciśniemy, zobaczymy.
4: Po 19 może klasycznie Afro Collective, albo jakiś stary OSR, płyty 7, albo Jazz Rekia.
0: Dobra, Afro Collective, może coś zrobimy. Dziękujemy serdecznie, panie Andy.
4: Wiem, że będzie. Dzięki. Naciśnij przycisk. Na razie.
0: Cześć. Na razie. No, i to był wielki powrót ten biegun.
1: Jak już kończyć 269.
0: Tak, 269 parę.
1: W alternatorze to telefonem od słuchacza, który też lubi długo.
0: Tak. A my, moi drodzy, w związku z tym, że dzisiaj zrobiliśmy już 270 par, no to odbierzemy ten jeszcze
1: ostatni
0: jeden telefon.
1: Ostatni telefon. Dzień dobry, kto z nami?
5: Dzień dobry.
0: Z kim mam przyjemność?
5: Tym razem przychodził Krzysiek.
1: O
0: proszę, Krzysiu już jest. Przyszedł. Dzień dobry, panie Krzysiu.
5: Dzień dobry.
0: Na co głosujesz?
5: Chciałbym zamówić na jedynkę.
1: Dobra.
5: Na dwójkę.
1: Na dwójkę.
0: Na dwójkę.
1: Twoi towarzysze rodzinni też tam na dwójkę?
6: Tak, ja też na dwójkę.
1: Dobrze, słyszę.
6: Janka też na dwójkę.
7: Janka, a ja na jedynkę.
1: Janka, głośniej.
8: Dwójka.
0: Dwójka.
1: Czy mamy jeszcze jeden głos tam? Trzy do tej pory spisałem.
8: Były cztery, tu jeszcze mama i tu jeszcze jeden syn.
0: A, no właśnie.
1: Poczekajcie, poczekajcie. Krzyś na co głosował? Na dwójkę.
8: Tak.
1: Dobrze.
8: Czysty oprócz brata na dwójkę.
0: Czyli ja też się
1: poczekajcie, trzy głosy na dwójkę i jeden na jedynkę od was.
8: Nie, cztery głosy na dwójkę, jeden na jedynkę.
1: Bo to was jest pięcioro. Dlatego mi się to nie zgadzało. Dobrze.
8: A to i tak jeszcze nie wszyscy. O, no.
1: 272 druga. Para w alternatorze. Druga
0: tak,
1: nawet.
0: 272 para i takie
1: a
0: rzeczy.
1: I was coraz więcej.
0: To jest Łukaszu, Janino, Krzysiu i dwie inne osoby, których imienia już nie pamiętam.
8: Olu.
1: Alicjo i Marcinie.
0: Alicja i Marcin.
1: Dziękujemy właśnie wam bardzo.
0: Dziękujemy wam za ten telefon.
1: Ostatnie słowo jeszcze możecie powiedzieć nam.
8: Ja chciałbym zamówić piosenkę.
0: Jaką?
1: Spróbujemy.
8: Panic in the Sky.
1: Jak pierwsze słowo?
8: Panic.
1: Panic, okej. Okay. In the Sky.
8: Dobrze. In the Sky.
0: In the Sky. Panic in the Sky. A to ciekawe. Panic in the Sky. Panic in the Sky. Będzie ciężko, bo nie mamy tego w bazie naszej. Ale zobaczymy.
1: Zobaczymy, co da się zrobić. Bardzo nic dziękujemy. Nie obiecujemy. Bardzo wam dziękujemy. Cześć.
8: Dziękuję, pa.
0: Pa, pa. No dobra. Jarek z Katowic napisał do bicia, chociaż do tych 300 par. No nie wiem, 15 par by zostało, 15 par nam zostało do tych 300 już, więc...
1: O, już 7 par. Może przy, jak się będziemy żegnać, to
0: właśnie
1: będzie.
0: To jest ten, a co wygrał w poprzedniej parze?
1: W poprzedniej parze... Goldfrapp.
0: Goldfrapp i Happiness. No dobrze, to w takim razie Goldfrapp i Happiness teraz na naszej antenie. A my już nie wracamy z kolejnymi parami, więc 280 to na tym się licznik zatrzyma, wydaje mi się.

0: na 292 parze. No nie udało się dobić do tych 300 niestety, ale no...
1: Ale i my nie kończymy kariery
0: no, ale my nie kończymy kariery. No, rekordowe 294 pary padły dzisiaj, więc jest to i tak ogromne osiągnięcie.
1: To, że ten licznik się zamknął na 295 uważam naprawdę za nasz sukces.
0: Nie no wiesz, zrób realnie 296 par. To totalnie niesamowita rzecz.
1: Przy 297 wydawało mi się, że nie damy rady, ale nie, no. Poszliśmy dalej.
0: Tak. A pamiętasz 298? To była dopiero para.
1: Pamiętam, aż w końcu wielki finał, 299, ale nie stawiamy jeszcze kropki na dnie, bo będziemy tutaj wracać.
0: Maciek Kopetowski!
1: Ja jeszcze, bo ja się na trochę... Mhm. Za tydzień mnie nie będzie, później za może trochę też nie, więc ja na trochę dłużej mówię cześć, ale jeszcze na pewno tutaj wrócę. Kamil Kuć, bardzo wam dziękujemy.
0: Dziękujemy serdecznie, pa, pa.
1: Dobrego.
0: I to zwycięzca 300 pary dzisiaj!
1: Stab the rock!

Turn me up, son.

Dobry wieczór, Radio Campus. To jest audycja Beat Kultura. Dzisiaj gościnnie znajdujemy się tu z sekcją kaszubsko-warszawską, która z jakiegoś powodu nie słyszy, co do nich mówię. Moment. Słyszycie teraz?

0: Dobry wieczór, Radio Campus. Dziś z gościnną wizytą w Bitkulturze tajna warszawska opcja kaszubska. Ze mną Didi i Jędrzej Kowalski, którzy są współorganizatorami festiwalu, który jest dzisiaj naszym głównym tematem i serduszkiem dzisiejszego wydarzenia radiowego, mianowicie o festiwalu Krokodyl, który odbędzie się na ziemiach Spokój Festiwalu, znanym spokojowiczom, w ostatni weekend sierpnia. Witajcie, kochani, miło was gościć tutaj razem z waszą plejką.
1: Dobry wieczór.
2: Dobry wieczór.
0: Czy wasz krokodylski festiwal powstał w inspiracji bagnami spokoju i po prostu pewnego dnia siedzieliście i powiedzieliście, no nie może tak być, że spokój jest raz do roku i postanowiliście, że będzie częściej? Jak to zadziałało?
1: Prawie tak, ponieważ siedzieliśmy sobie w Łodzi, nie na bagnach, ale wtedy taka pierwsza myśl się urodziła. Następnie pojechaliśmy na te bagna, no i tam znaleźliśmy to jajo wielkiego gada i tak wykluło się w pomysł na festiwal.
0: Tak, jest to festiwal, który ma swój lore.
1: Tak.
0: To jest taki trochę, powiedziałabym, jak w Stephena Kinga książkach, że jest jakiś, znaczy to on ma tam dużo tych wierzeń indiańskich, no i na przykład ma książki skupione wokół czczenia Wendigo, że trzeba dawać ofiary Wendigo, żeby nie skażył wioski. Tutaj rozumiem, mamy jedno remedium. Remedium to taniec.
1: Tak, remedium to taniec.
0: Tak by Prodigy się ucieszyli z tego bardzo.
1: Dokładnie.
0: No dobra, no czego możemy się spodziewać, kochani? Spokój jest festiwalem bardzo różnorodnym. My możemy na nim zobaczyć różne porąbane występy typu Alika z Chipa i Stylu z gitarą. Jeżeli ktoś kocha dziwny rap z podwórek, to zawsze tam coś znajdzie dla siebie. Znajdą tam dla siebie coś fani hardkoru, znajdą fani jazzu i znajdą fani elektroniki. Czy wy poszliście 100% w elektronikę, tak jak jest wasz rodowód?
2: My raczej poszliśmy w elektronikę i występy DJ-skie oraz live-acty, ale myślę, że będzie to dosyć zdywersyfikowana elektronika. Będzie house, techno, disco, elektro, więc myślę, że każdy coś dla siebie znajdzie. Też z Dominiką bardzo się tutaj staraliśmy, żeby timetable było ładną opowieścią łączącą te wszystkie gatunki i tych wszystkich artystów, więc mamy nadzieję, że ten plan nam wyjdzie.
0: Czy na polu krokodyle grają cały dzień?
1: Prawie, ponieważ tak, w piątek zaczynamy o godzinie 19, kończymy o godzinie 6, a następnie w sobotę rozpoczynamy o 14 i gramy 24 godziny do 14 w niedzielę.
0: Elegancko. Elegancko tak być powinno i może chcecie powiedzieć jakieś sneak peeki line-upowe, chociaż to jest częściowo oczywiście nasza playlista, ponieważ za nami dwa DJ-e grzyby. To jest, zawsze mam ochotę powiedzieć jakiś suchar, jakieś zdanie z tamten, ale nigdy mi się nie wychodzi, żeby to jakoś dobrze zebrać. Mam nadzieję, że kiedyś będę miała w sobie otwartość dziecka, żeby powiedzieć to śmiesznie. Jest to w dużym stopniu wasza ekipka. Mamy Leonę Jacewską, czyli Charlie. W sumie to jest taki poskładany super skład z klubów z całej Polski, z tego co patrzę.
1: Tak, tak. Bardzo nam zależało na tym, żeby jednak pojawiały się osoby z różnych miast. Mamy osoby z Poznania, z Gdańska oczywiście, z Warszawy, z Krakowa, tak na przykład Kondrata. No, Belona też bardziej z Berlina, ale jest rodowitą Polką. Jędrek, może opowiesz o DJ Grzybie, bo myślę, że to on jest tutaj naszą taką główną gwiazdą.
0: Pozdrawiamy cię serdecznie,
1: tak jest.
2: Tak, bardzo się cieszymy. Matt zdecydował się po raz pierwszy w historii zagrać swój materiał w formie live-actu jako DJ Grzyb właśnie na naszym festiwalu, więc możemy dumnie powiedzieć, że to będzie world premiere.
1: Dokładnie.
0: Pierwszy kordyceps w waszych mózgach. Czy sceny będą dwie, trzy? Co tam planujecie? Czy scena bagno, czy jedna scena?
1: Jedna scena.
0: Modlimy się w kościele krokodyla po prostu.
1: Tak, modlimy się
2: tańcz wszyscy. Albogini.
1: Dokładnie.
0: Więc jeżeli jak z jakiegoś powodu przegapiliście wszystkie letnie festiwale i już wiecie, że nie wybierzecie się na przykład na jeszcze jeden, no to czeka na was krokodyl tak naprawdę. Na magicznych kaszubskich ziemiach, które no wszyscy możemy powiedzieć, że są certified, jeżeli chodzi o dobrą zabawę. Każdy w Bitkulturze to potwierdzi. My też, każdy z nas tam grało i mega się jaramy. Więc jest to coś nowego. Krokodylfest.pl?
1: Tak jest.
2: Dokładnie.
0: No dobrze, no to w kolejnych przygodach dzisiaj na antenie 97.1 FM spróbujemy znaleźć trochę więcej odpowiedzi na to, dlaczego powinniście tam pojechać, a powinniście, więc wbijajcie na stronkę i kupujcie bilety, a już z nami za chwilę Leona Jacewska, jedna z reprezentantek Gadziego Festiwalu Krokodyl w studiu Didi Kowalski i ich selekcja. Słyszymy się niedługo.

0: Moje kochane Radio Campus, Beat Kultura, tu Adelix, a ze mną organizatorzy Krokodyl Festiwalu, który odbędzie się w ostatni weekend sierpnia w kaszubskiej Dąbrowie. Miejsce trudne do znalezienia, kiedy jedzie się na spokój festiwal, jak sądzę na was też, ponieważ Dąbrów jest w Polsce bardzo dużo, ale wy zrobicie z Dąbrową coś nowego, słyszałam.
1: Tak.
0: Infrastruktura znana ludziom z spokój festiwalu niekoniecznie powtórzy się.
2: Znaczy na pewno jej użyjemy, ale dodamy też coś od siebie. Myślę, że dla tych, którzy nie byli na spokój festiwalu, warto wspomnieć, że od 8 lat budują właśnie swoją infrastrukturę, głównie z drewna, więc jest to bardzo fajna przestrzeń, ale my planujemy tam dodać kilka elementów od siebie.
1: Między innymi będziemy budować scenę na miejscu sceny Motyla, więc dla tych, którzy byli na spokoju, wiedzą, że to jest jedna z fajniejszych scen, więc tam się spotkamy. Będziemy mieli również gastronomię nową, to znaczy dobrze znaną dla warszawskich tutaj osób, czyli Pizzaiolo. Pizzaiolo zajmie się i barami, i jedzeniem. Będą serwowali rano pizze śniadaniowe razem z kawką, a w późniejszych porach klasyczne placki. Będą na pewno opcje i wegańskie, i wegetariańskie. Może gluten free, zobaczymy, czy chłopaki podobają. Będą również różne fajne napitki. Szoty limoncello homemade, szoty Negroni, to mogę zdradzić, ale nie zabraknie również oczywiście bezalkoholowych alternatyw.
0: Cudowne, że można, to spokój jest idealny sam w sobie, jeśli chodzi o klimat, ale jak myślę, że mogłabym jeszcze jeść tą pizzę z ziemniakami z Pizzaiolo tego
1: tak.
0: dnia.
1: Wow.
0: Za grubo, za fajnie, no, za fajnie. Powiedzcie, kochani, bo już czas sprzedawać, gdzie można znaleźć bilety na wasze wydarzenie?
1: Bilety można zakupić przez naszą stronę internetową krokodylfest.pl i tam mamy od razu odnośnik do Stage 24, ale możemy zdradzić, że będziemy też w najbliższych 2 tygodniach ogłaszali akcje konkursowe właśnie na Kruczej w Pizzaiolo, więc prosimy, śledźcie nas na Instagramie, nasze ogłoszenia, bo na pewno będzie można zgarnąć kilka darmowych wyjściówek.
0: Bardzo mi się to podoba. To jest Krokodyl Festival, znany jako Krokodyl Fest we wszystkich social media. Subskrybujcie, dzwoneczek i wydałabym dźwięk krokodyla, ale nie wiem.
1: I ja też nie.
0: Z krokodyla dźwiękiem kojarzy mi się tak. Szybkie tupanie i chlupanie, kiedy robi... Tak,
1: forfeiter,
0: at least forfeit, szwagier, ale kojarzy mi się ten taki death roll, który on robi, nie? Więc pluskanie w sumie.
2: Pluskanie.
0: Czyli taki krokodyl, który robi death roll versus ktoś szalony w jeziorze latem, to nie jest taka duża różnica w dźwięku, nie?
1: Nie, absolutnie.
0: A będą jakieś ambienty do posłuchania? Będzie można trochę chillować, czy trzeba będzie tańczyć, kurczcie krokodyla?
2: Chillować będzie można
1: tak.
2: Bez muzyki gdzieś tam z boczku.
1: Dokładnie, ale na
0: przypomnijcie
1: pewno...
0: Przypomnijcie sobie piosenki harcerskie, wymyślcie dla krokodyla jakąś pieśń dziękczynną.
1: Tak, dokładnie tak.
0: Klasunia. Dobrze, to jest Krokodyl Festival w Beat Kulturze Radio Campus 21.33 i ostatnie 27 minut muzyki z nami.

0: Kochane Radio Campus, to jest audycja Beat Kultura, a w niej reprezentanci Krokodyl Festival Kaszubskiego, święta muzyki ku czci żarłocznego krokodyla, który odbędzie się na Kaszubach między 28 a 30 sierpnia tegoż roku. Nowy festiwal, debiucik, możecie być częścią czegoś, co dzieje się po raz pierwszy. Panie Kowalski, ze strony organizatora, jakieś może słowo, czym wyróżnia się pana festiwal, albo na przykład dlaczego warto czcić krokodyla? I nie mówimy o tym rosyjskim.
1: No mam nadzieję, że nie. Będzie się wyróżniał właśnie tym, że będzie miał jedną scenę i uważam, że to jest duża wartość. Byłem kiedyś na takim festiwalu Digital Tsunami na Litwie, zresztą Dominika też. I właśnie bardzo podobała nam się taka zero-jedynkowość, że albo się bawimy na jednej scenie, albo gdzieś się tam kręcimy i odpoczywamy sobie poza tym i cieszę się, że możemy właśnie w ten sposób czcić tego gada.
0: Ekstra, ta klęska urodzaju festiwalowa, przyznaję, że trochę mnie zabija, na Outlooku mnie zabiła, na Dekmantelu mnie zabiła, że po prostu podejmujesz decyzję, jak spędzasz swoje 45 minut i jeżeli na przykład gdzieś się wyhacza plan, typu właśnie musisz pochillować, zchillować bombę w tym momencie albo zjeść w tym momencie, wszystko ci się sypie tak naprawdę, nie? Więc bardzo, bardzo się cieszę, kurde, świetnie. Bardzo duża reprezentacja sceny ogólnopolskiej, klubowej. Kochani, no życzę wam przede wszystkim powodzenia na waszej pierwszej edycji. Czy macie ochotę na jakieś pasmo pozdrowień na sam koniec? Można pozdrawiać rodzinę, bliskich, krokodyle, zwierzęta, gady.
1: Rodzinę.
0: Liszki, jaszczurki.
1: Rodzinę to zawsze pozdrawiamy, ale chyba wypada pozdrowić naszego serdecznego kumpla Jezusa, z którym to organizujemy. No i mam nadzieję, że za niedługo się już spotkamy.
0: Ameno. Będzie z nami Schnappi, The Skline, Krokodil. Będziecie i wy. Sprawdźcie sobie wszystko na krokodylfest.pl. Będzie tam wszystko łącznie z dojazdami oraz bardzo rozbudowanym Q&A-em. Gratuluję. W sensie bardzo dużo dowiedziałam się dzisiaj z samego skrólowania pytań i odpowiedzi i celowały one w moje troski festiwalowe starego człowieka, który zastanawia się, jak żyć. Kochani, a skoro już jesteście na 97.1 FM, możecie, chcecie zapowiedzieć jakieś swoje najbliższe imprezki i działania. Reprezentuję zarazem K-Bar i Jasną, więc może macie coś ciekawego do powiedzenia.
1: Tak się składa, że akurat w najbliższy piątek razem z Dominiką mamy pierwszą swoją imprezę nowego cyklu League of Legends, która polega na łączeniu tej starszej sceny z tą młodszą. Coś, czego nam bardzo brakuje na polskiej scenie. Myślę, że jest bardzo podzielona i brakuje jakiegoś takiego międzypokoleniowego dialogu. Tego zapraszamy w najbliższy piątek do K-Baru, gdzie zagra legenda Mik Ostap, zagra również Łukasz Seliga, grając teraz jako Seliga, Wojtek Żdanuk, myślę, że selektor numer jeden w Polsce, właściciel sklepu Side One oraz
2: Janek z cukru.
1: Janek z cukru. I my,
0: znany wam z kampusowych rolek zresztą.
1: Tak, i co? Zapraszamy do K-Baru w piątek.
0: Klasa, klasunia, bardzo się cieszę. Krokodylski stan umysłu, kaszubski vibe i to wszystko już niedługo, pod koniec sierpnia. A wy pamiętajcie, żeby dobrze imprezować w Warszawie. Lato obfituje w dużo ciekawych wyzwań. Zaczynajcie sobie od czwartków, kiedy jest lato w mieście, może trochę upał zelżeje do tego momentu. Pamiętajcie, żeby jutro nawadniać się, a także pamiętać o swoich najbliższych. Karmcie ptaki wodą, karmcie siebie z zdarzeniami i dobrymi życzeniami. Bardzo dziękuję, że wpadliście.
1: Dziękujemy bardzo za zaproszenie.
0: Tej audycji, jak i wielu innych, możecie poszukać na naszym Mixcloudzie Beat Kultury. Słyszymy się za tydzień. Ciao!

Dobry wieczór, Circle Pit Stop, Robert Filipowski przy mikrofonie. Będę z wami do godziny 23, więc wy bądźcie ze mną w Radiu Campus. Dzisiaj dźwięki ostre, nowoczesne, ale też troszkę sięgające

0: do przeszłości. Porozmawiamy z Adamem Martuzalskim troszeczkę o Jarocinie, ale dlaczego, to się już przekonacie za moment. Będą też zagraniczne nowości, między innymi na początek Wargasm i utwór Get Down, zespół Wargasm, który niedawno gościł w Polsce na festiwalu Summer Punch, więc też w klimacie takiego ostrego, nowoczesnego punku jak najbardziej przygotowują nową płytę, więc na pewno będzie o czym rozmawiać. Ale zanim to wszystko, to sobie jeszcze porozmawiamy o tym, co nowego dzieje się na polskiej scenie muzycznej. Na przykład, co nowego przygotowała Kornelia Patro. Halo, jesteś z nami?
1: Cześć, witam wszystkich słuchaczy.
0: Witamy cię bardzo serdecznie, Kornelia. Słuchaj, bo ty tutaj wypuszczasz do sieci, widzę jakieś single, kilka już jest dostępnych, teraz ukazał się najnowszy, ale ten najnowszy widzę różni się tym, że on jest po angielsku, wcześniejsze były po polsku. Skąd ta zmiana?
1: Muszę przyznać, że zawsze słuchałam dużo muzyki zagranicznej, ale z uwagi na to, że mieszkam w Polsce, no to pisałam te teksty po polsku, prawda, żeby tutaj docierać do szerszej publiczności, ale tym razem odważyłam się właśnie na ten krok w kierunku tekstów po angielsku, bo wydaje mi się, że teksty w języku angielskim łatwiej się śpiewa i są takie plastyczne. Można to tak powiedzieć, więc tym razem właśnie obrałam tę ścieżkę w kierunku tutaj języka angielskiego.
0: Utwór nazywa się Call It Sin. Powiedz, bo to też nie wiem, na ile przejście na język angielski miało na to wpływ, a na ile po prostu jest to jakaś naturalna forma ewolucji, ale widzę, że tutaj też troszkę i brzmieniowo się jakby rozwinęłaś, albo może skręciłaś w inną stronę, to już nie wiem, to pewnie z perspektywy czasu będzie widać, czy to jest po prostu ewolucja, czy może jakiś skok w bok, ale troszeczkę inne rejony tutaj badasz muzyczne.
1: Tak, to prawda, że odważyłam się, może to dziwnie zabrzmi, spróbować trochę czegoś innego, pójść w inną stronę. Wydaje mi się, że wynika to trochę też z mojej dojrzałości muzycznej, bo wydanie właśnie tego utworu było czymś takim charakterystycznym, ponieważ na drugi dzień miałam swoje 18 urodziny, więc trochę to takie było symboliczne, nowy etap trochę w moim życiu, właśnie call it sin, czyli nazwij to grzechem, prawda? Zależy też kto co ma na myśli, mówiąc tutaj grzech, bo to ma wiele znaczeń, już jakby pomijając, abstrahując tutaj od kwestii religijnej, ale to ma naprawdę wiele ukrytych znaczeń i tak jak właśnie ten grzech ma wiele pojęć, to tak samo ten utwór jest naprawdę bardzo wszechstronny. Tematyka jest dosyć mroczna, ale też zabawowa i wydaje mi się lekko prowokująca, tak samo tak jak tytuł. Więc no jest to utwór, z którego jestem bardzo zadowolona. Wydaje mi się, że kolejne utwory, które też już mam w zanadrzu, będą jeszcze bardziej dojrzalsze i jeszcze bardziej właśnie pójdą w stronę trochę takiej muzyki ambitniejszej, aczkolwiek dalej radiowej i wpadającej w ucho.
0: Bo powiedziałeś, że dzień po premierze tego utworu miałaś 18 urodziny, a premiera była bardzo niedawno, więc to było bardzo niedawno.
1: Tak, 31 lipca była premiera teledysku na YouTube, a na drugi dzień 1 sierpnia no, miałam właśnie urodziny 18.
0: To wszystkiego najlepszego.
1: A dziękuję.
0: A powiedz, bo te kilka utworów już jest w sieci, a można się gdzieś na żywo zobaczyć? Masz jakiś zespół, z którym koncertujesz, czy to na razie jest jeszcze rzecz w przyszłości?
1: U mnie historia w zasadzie zaczęła się, jeżeli tutaj mówimy o występowaniu z muzykami na żywo, jak miałam 13 lat. Ja w ogóle zaczęłam od bluesa. Występowałam ze starymi bluesmenami na takim bluesie typu B.B. King, czy właśnie Robert Johnson. To były takie klimaty, które zawsze mnie gdzieś tam inspirowały. Później natomiast poszłam w stronę metalu, bo mając 14 lat dołączyłam do kieleckiego metalowego zespołu Authority, gdzie grałam z facetami starszymi od siebie o 30 lat i trochę tych koncertów graliśmy, udało nam się zagrać. A aktualnie to przez to, że właśnie jakby występuję i tworzę pod własnym szyldem, to współpracuję z różnymi muzykami. Gram też tutaj w Kieleckim Teatrze Pegas, w Kieleckim Centrum Kultury, gdzie miałam okazję też wystawić swój monodram z własnymi utworami, z zespołem na żywo. Ktoś to śmiesznie nazwał rock operą, więc cały czas gdzieś tutaj można mnie w pobliżu zobaczyć na kieleckiej scenie i nie tylko. Dalej tutaj właśnie planuję jakieś występy, czy to akustyczne, unplugged tak zwane, czy gdzieś w szerszym składzie. Także trzeba po prostu śledzić moje media społecznościowe i myślę, że niedługo jakieś takie nowinki koncertowe się pojawią.
0: No proszę, śledźcie Kornelia Patro w mediach społecznościowych. Piękna historia. W wieku 13 lat śpiewałaś bluesa ze starymi bluesmenami, w wieku 14 lat metal, a teraz skończyłaś 18 lat i wydajesz takie single jak Call It Sin. No to sobie posłuchajmy tego najnowszego singla Call It Sin. Kornelia, bardzo Ci dziękuję za to, że poświęciłaś kilka minut swojego czasu.
1: Dziękuję też.
0: I my słuchamy teraz.

0: To była Cornelia Patro z jej najnowszym singlem Call It Sin, który wydała w przededniu swoich 18 urodzin. A pamiętasz, ile mieliście lat, kiedy pierwszy raz na Jarocinie wystąpiliście?
1: Tak, w 86 roku, to równo 40 lat temu.
0: Ale ile miałeś wtedy lat? Więcej niż 18?
1: No, 4 lata więcej niż 18.
0: Troszeczkę więcej.
1: 22.
0: Adam Martuzalski z zespołu Acapulco jest dzisiaj z nami. No właśnie, sobie dzisiaj troszeczkę porozmawiamy o nie tylko o Jarocinie, ale ten temat Jarocina tutaj jest o tyle... No właśnie, sięgam po specjalne wydawnictwo zespołu Acapulco, które jest prowokacją, takim pretekstem, żeby o tym Jarocinie porozmawiać. Nazywa się Krótki film z Jarocina i no to jest pewna podróż do przeszłości, ale widziana z dzisiejszej perspektywy, prawda?
1: Trochę tak, choć to jest zapis tego wszystkiego, co działo się przez lata naszego jakby uczestnictwa i mojego i każdego z członków osobno, uczestnictwa festiwalu jako widzów, pracowników, współpracujących, ale też w końcu muzyków, którzy w 1986 roku zdecydowali się zgłosić swoją kandydaturę do konkursu wówczas, istniejąc zaledwie miesiąc przed festiwalem ówczesnego 1986 roku, z szalonym pomysłem grania punkowej muzyki przy użyciu akordeonu, który wówczas w muzyce punkowej był chyba pionierskim pociągnięciem w skali światowej, bo tego instrumentu, jak okazało się później, nie używano w ogóle, dlatego byliśmy egzotyką w pełnym tego słowa znaczeniu i ci wszyscy, którzy interesowali się tego typu muzyką, chcieli bardzo szybko posłuchać, jak można akordeon wykorzystać, czy w ogóle jak został wykorzystany w tego typu muzyce.
0: No i się przekonali w 86 roku, zgłosiliście do konkursu, ten konkurs wygraliście i wystąpiliście w tym roku też po raz pierwszy na scenie Jarocina. To jak zostało to przyjęte przez publiczność jarocińską? To była bardziej prowokacja, czy może właśnie podbiliście od razu ich serca?
1: To trochę tak, że no może nie prowokacja, acz to zostało bardzo ciepło przyjęte, bo wyglądało trochę i to znaczy tak nowatorsko i komicznie. Akordeon był wwożony wózkiem dziecięcym, takim zdezelowanym, a dodatkowej jakby historii smaczku dodatkowo jakby dopełniał brak gitary basowej w zestawie, jakby z definicji. Graliśmy bez basu, nie mieliśmy sekcji, była perkusja, ostra gitara i akordeon, który no robił siał spustoszenia, choć traktowany był wówczas przez Waldka Wojtkowiaka, który i wtedy, i teraz gra na tym instrumencie, bardzo delikatnie, brzmieniowo jednak wychodziło to no inaczej, wyjątkowo tak pachniało folkiem, no tak.
0: No i tak zapachniało, że zagraliście, bo to był rok 86, to był rok po tym słynnym festiwalu, który został upieczniony na filmie Fala z 85 roku, gdzie między innymi wystąpiła Republika, to był bardzo głośny występ, gdzie na początku ich obrzucili kamieniami, a potem...
1: Pomidorami, tak.
0: Pomidorami.
1: Raczej były to pomidory, bo Grzegorz Ciechowski bliski był zejścia ze sceny w trakcie pierwszego, nawet przed graniem to się wydarzyło. Ta jego Yamaha pływała w przecierze pomidorowym, ale udało się sytuację uratować na tyle, że koncert się odbył, no i zakończył się sukcesem. Koniec końców grali Moją krew przy aplauzie widowni.
0: Wielki sukces, ale właśnie zmierzam do tego, że no wtedy publiczność była dosyć bardziej radykalna niż dzisiaj i można się było spotkać z dosyć bardziej radykalną reakcją tej publiczności. Jakie nie mieliście obaw, kiedy wchodziliście wtedy na scenę tego jarocińskiego festiwalu?
1: No, Jarocin był nieobliczalny. To tak jak tu sugerujesz pytaniem, no nikt nie był pewny, wchodząc na scenę, czy zejdzie z niej w całości, czy na przykład nie z okładem pomidorowym na przykład, ale to były takie specyficzne jakieś wypadki, niespowodowane wręcz jakby niechęcią do zespołu, tylko jakimiś tam przypływami nagłych prób, nie wiem, wyżycia się, czy jakiejś tam kontestacji, bo Republikę wówczas odbierano już jako zespół, który, no bo mieli już jakiś debiut gdzieś w mediach, w tym oficjalnym strumieniu, także postrzegano ich trochę tak jako zespół już jakby komercyjny.
0: Sprzedali się. Dzisiaj bym powiedział, że się sprzedali.
1: No wówczas to było tak dosyć ostro mówione, no sprzedali się. Tak. I dziś też tak się to określa. Dla nas ten 86 rok o tyle był właśnie taki kosmicznie wyjątkowy i nieoczywisty, bo zgłosiliśmy się, a w trakcie tego koncertu i w Domu Wierocińskim Ośrodku Kultury i później na scenie głównej okazało się, że zostaliśmy jakby zaakceptowani na tyle, że zostaliśmy wyróżnieni do Złotej Dziesiątki obok Sztywnego Palazji, Rap i innych zespołów, czy jak Kobra Nocka choćby. Mhm. No i to było niesamowite wydarzenie. Później losy potoczyły się trochę już nieoczywiście i tak bardziej dramatycznie, bo nie udało się nam dostać na wymarzone studia i Ministerstwo Obrony Narodowej jakby zawiesiło zespół na 2 lata, choć bez mojego udziału i kolegi Józefa, który śpiewał i pisał teksty, zespół próbował jeszcze występować, ale generalnie to cała sytuacja nie sprzyjała dalszemu jakby dalszej konsolidacji i rozwojowi, jaki by nie był wówczas i jaki mógłby być. Także to był rok 86, a po gdzieś latach 88-89 wystąpiliśmy jeszcze parokrotnie na festiwalach w Wiercinie i później graliśmy też jeszcze przez kilka lat z małymi, większymi przerwami. W 2005 roku powróciliśmy na Jarocin PRL, 2005 Jarocin PRL Festiwal. No i gramy tak do dnia dzisiejszego, a w tych ostatnich miesiącach narodził się pomysł nagrania właśnie takiego koncept albumu, który trzymasz w ręku, krótki film z Jarocina, który jest zapisem i wehikułem czasu, jak zdążyłeś zauważyć, wehikułem czasu, który przenosi słuchacza w tamte lata, w festiwali jarocińskich. Ten projekt jest wzbogacony o 8 filmów, teledysków, które
0: to zaraz o tym powiemy, ale dobra. Ja jeszcze chcę wrócić do tego, bo ty jesteś w ogóle z Jarocina, prawda?
1: Tak.
0: Więc miałeś okazję obserwować ten festiwal od samego początku i to, co się wokół niego działo, nie tylko na scenie, ale też i wszystko, co się dookoła działo, nie? Więc masz taki wgląd w to, takiego trochę insidera.
1: No tak. Uczestniczyłem w Jarocińskim Festiwalu. Pierwszy raz byłem na koncercie w 1978 roku. To były jeszcze Wielkopolskie Rytmy Młodych. I od tamtego czasu załapałem tego bakcyla wirusa, który mnie trzyma aż do dziś dnia i pewnie do ostatnich dni tak już będzie, bo kiedy mówi się o Jarocinie, czy kiedy każdego roku przed tym terminem jakby początku kolejnej edycji, to zawsze coś dzieje się tu wewnątrz, takiego, co trudno opisać. W sytuacjach nawet, kiedy ten zestaw, czy line-up, który jest proponowany na dany rok, nie do końca jest jakiś według, no, odpowiedni według mojej oceny, to i tak to serce zaczyna mocniej bić, kiedy ten Jarocin się zbliża. A ja, no tak jak mówisz, jako ktoś od środka, insider, napatrzyłem się na to wszystko, co działo się z różnych pozycji, bo i prowadziłem sklep przez 20 lat rolno-spożywczy na trasie tej głównej prowadzącej do amfiteatru z rynku do parku.
0: To jest Czyli to ty sprzedawałeś pomidory, którymi rzucali w Republikę.
1: Być może to właśnie te pomidory, które ja sprzedawałem, one lądowały na Ciechowskiego. Świeć Panie nad jego duszą, natomiast no, tego nie możemy wykluczyć. Prawdopodobnie były to dojrzałe owoce, bo do twardymi mogliby narobić więcej szkód, a miękkie to jedynie mogły zrobić to, co mogły.
0: No to zajrzyjmy troszeczkę teraz do tego krótkiego filmu z Jarocina. To jest album, ale nie tylko album. Sobie za chwilkę o tym porozmawiamy, co to jeszcze się kryje za tym. Utwór troszeczkę nietypowy na tej płycie, a to dlatego, że tam słychać żeński głos. To jest Olga Wojtkowiak, która śpiewa w tym numerze. Za chwilkę sobie o niej porozmawiamy, o tym utworze, numer zatytułowany 16:48.

0: Acapulco i utwór 16.48. Ja myślę, że to jest dobre wprowadzenie w klimat tego wszystkiego, bo akurat no tak się składa, ostatnio sporo o tych festiwalach rozmawialiśmy, bo mówiliśmy i o Openerze, i o Poland Rocku. Tydzień temu był tutaj Bartek Stolarek, który opowiadał o Poland Rocku, który właśnie się odbył, ale i o rokowiznach, które za chwilkę będą w różnych miastach. Był Summer Punch, był Mystic Festival i to, co się właśnie wyróżnia, że wtedy, w tych latach 80. Jarocin to był praktycznie najczęściej dla tych osób jedyny taki festiwal, na którym mogli się spotkać. I tak jak w tej piosence właśnie ta atmosfera wyczekiwania na to wydarzenie, która chyba gdzieś cały rok trwała wśród tych ludzi, to jest coś, co chyba dzisiaj może młodsi ludzie już nie do końca zrozumieją, że można było na ten jedyny festiwal czekać, bo po prostu innych nie było. Nie? No potem była Metalmania, no to już troszeczkę się to rozszerzyło, ale no ten jednak Jarocin pozostawał tym głównym takim wydarzeniem młodzieżowym, nie?
1: Tak, ale dziś jak chodzi o relacje i jakieś takie mocniejsze przeżycia, to ludzie też mają jakieś... Inaczej to wygląda przy tej mnogości tych różnych wydarzeń. Mają swój ulubiony jakiś, na którym się spotykają i jakby cyklicznie potwierdzają i wzmacniają te swoje relacje i więzi. Także tu podobne rzeczy się dzieją. Oczywiście sytuacja, w której latem jest 30-50 festiwali, jest zgoła inna od tej, która sytuacja, jaka panowała w latach 80., bo jak wspomniałeś, to ten Jarocin był najważniejszy, bo prawie jedyny, a siłą rzeczy generował te wszystkie prądy, które były najważniejsze wówczas w Polsce przy tej możliwości komunikacyjnej i przemieszczania się nie tylko jakby personalnego, ale też muzyki jako towaru. Dzięki Poczcie Polskiej jedynego nośnika tego, co mogliśmy między sobą w propozycjach przesyłać. W ogóle przecież są zdjęcia z Jarocina, które pokazują ówczesne iPhony, ówczesne urządzenia, tylko trochę większe, powiedzmy szafy typu jakieś tam magnetofony, radiomagnetofony Kasprzak.
0: Tak.
1: I to tak dziś już nawet telefony w górze, chyba w sytuacjach, kiedy artysta prosi o tak symboliczną świeczkę, to wtedy telefony, a wówczas tylko były, tak jak wspomniałeś, Kasprzaki i nagrane kasety wędrowały później przez cały rok pomiędzy znajomymi. I to działo się też w korespondencjach międzynarodowych.
0: No właśnie,
1: nie było takie łatwe, ale działo się.
0: Płyta, krótki film z Jarocina, tak jak wspomnieliśmy już, to nie jest tylko płyta, ale też faktycznie film, który można sobie obejrzeć w takich częściach w formie teledysków do poszczególnych utworów. No i to jest właśnie ten cały klimat tego, jak widzisz tych właśnie ludzi stojących z kasprzakami, nagrywających koncerty, czy chodzących po mieście, gdzieś tam rozbijających namioty. To są materiały, do których, nie wiem, docieraliście w jakichś archiwach. Skąd one się wzięły?
1: Tak, pomysł konstrukcji całego projektu zakładał właśnie utwory muzyczne, podkreślone, wzbogacone o archiwalne materiały filmowe dzięki Muzeum Regionalnemu w Jarocinie, które w swoich zasobach ma jeszcze filmy amatorskiego klubu filmowego JAR w Jarocinie, który działał w latach 70. Także wyobraźcie sobie Państwo, jest masę rzeczy, nie tylko muzycznych, no ale wśród tych materiałów są zapisy z 70. i z lat 70. z wielkopolskich rytmów młodych, które były początkiem festiwalu w Jarocinie. Niesamowite bogactwo, które jest po prostu wyjątkową rzeczą, takim skarbem Jarocina w sumie. Dodatkowo w tych materiałach i w tych teledyskach wykorzystaliśmy, dzięki uprzejmości Andrzeja Wolfa, znanego producenta filmowego, i operatora filmowego, który zespół z Piotrem Łazarkiewiczem nakręcił wspomnianą falę. Mówiłeś o niej wcześniej. Z materiału z roku 1987 wykorzystaliśmy w tych teledyskach również i do tych 8 utworów jest 8 obrazów, które są na Facebooku. Możecie Państwo zajrzeć tam i obejrzeć te produkcje. A dla uzupełnienia całego jakby, albo powiem inaczej, pełnowartościowym trzecim elementem tego projektu jest krótki monodram z Jarocina, napisany też przeze mnie, który jest opowieścią o facecie i dziewczynie, którzy poznali się w pociągu z Lidzbarka Warmińskiego do Jarocina z przesiadką w Olsztynie i w Warszawie, którzy po powrocie już z Jarocina zaczynają jakby... Zaczynają coraz bardziej zbliżać się do siebie, to kończy się małżeństwem z różnymi i dobrymi, i złymi chwilami, z finałem w Spichlerzu Polskiego Roku otwartym w 2014 roku, kiedy z synem w tymże Jarocinie w Spichlerzu Polskiego Roku oglądają zdjęcia zamieszczone na ścianach, odnajdują siebie i wtedy facet dochodzi do wniosku, że jednak to małżeństwo nie było o niczym i nie było do końca jakby łączyła ich muzyka, ale nie tylko. A na finał jest taka sekwencja, gdzie patrząc jej w oczy w tej scenie finałowej, przypomina mu się ten sam widok, kiedy pierwszy raz zobaczył ją w pociągu jadącym do Jarocina 37 lat wcześniej.
0: Czyli jest płyta, krótki film z Jarocina, są filmy, które można obejrzeć, jest monodram, a czy będzie po prostu taka trasa koncertowa Acapulco, gdzie będziecie grali ten materiał na żywo?
1: Tak, będziemy grali na żywo. Nie znam jeszcze terminów i nie wiem, czy to będzie na zasadzie jakiejś litej, jeśli mogę tak powiedzieć, trasy. Na pewno będą jakieś koncerty w różnych ośrodkach, ale w tej chwili nie jestem jeszcze w stanie powiedzieć. Na pewno w trakcie Punkfest, Eco Punkfest Azerbejdżan 28 sierpnia na pewno będzie kolejna próba pokazania tego, bo ponieważ pierwszy koncert odbył się w trakcie festiwalu Wieża Roka niedaleko Jarocina w Żerkowie. W trakcie festiwalu jarocińskiego było spotkanie promocyjne, premierowe tego z pokazem teledysków i monodramu. Natomiast w tym Azerbejdżanie będzie kolejna projekcja i 13 września w Spichlerzu Polskiego Roku, zapraszam, tam też będzie można zobaczyć w całości ten projekt. A jeszcze korzystając z okazji i póki pamięć jeszcze pracuje jak się należy, ten utwór, bo chciałeś też zapytać, ten utwór, ten głos kobiecy.
0: No właśnie, bo był głos kobiecy, a normalnie wokalistą zespołu jest Waldemar Wojtkowiak.
1: No i to była Olga Wojtkowiak, czyli córka Waldemara, na co dzień aktorka Teatru Ludwika Solskiego w Tarnowie. Dlaczego kobieta? Ponieważ ten utwór to jest historia do dziś jeszcze niewyjaśniona. Ja w trakcie festiwalu Jarocińskiego w 1985 roku otrzymałem, na ręce mojej mamy złożono liścik napisany drobnym maczkiem na saszetce od herbaty, treści właśnie takiej, że Anna L., której nie rozszyfrowałem do dziś, chce się ze mną spotkać o 16:47 czy tam 37 na moście w parku w Jarocinie. Byłem na tym moście, Anny L. nie było i do dziś nie wiem, być może mnie słucha w tej chwili i do dziś nie zidentyfikowałem tej osoby i tak uznaliśmy, że ten utwór dobrze by było, żeby zaśpiewał głos żeński i zrobiła to Olga, córka Waldemara.
0: No tak kiedyś działały media społecznościowe, że messengery się zamiast wysyłać na telefon, to się wysyłało liścik, no i potem trzeba było przyjść i czekać i albo się udało, albo nie. No i właśnie to, ten klimat jest na płycie Krótki film z Jarocina i na tych filmach, w ogóle płyta jest wydana fizycznie, jest ładna książeczka, gdzie też jest dużo archiwalnych, widzę zdjęć z samego Jarocina, no i te filmy też polecam obejrzeć, bo jak się te filmy ogląda, to mam takie fajne, miałem wrażenie, że z jednej strony jest to bardzo inny świat, bo widzisz te maluchy na ulicach, te właśnie kasprzaki w górze, ale z drugiej strony jest to bardzo podobny świat, no bo ci ludzie tam na polu namiotowym, moszujący, pogujący pod sceną, no to tak naprawdę to się bardzo nie różni od tego, co jest dzisiaj.
1: No nie, no oczywiście, że tak. Było pełne zjednoczenie, było bardzo albo bardzo mało wypadków niechęci wobec gości festiwalowych, albo prawie nazwijmy to wcale. Generalnie była synergia, synteza i integracja pełna na zasadzie no, pomocy pełnej i w ogóle współpracy, jakkolwiek ona wyglądała na różnych płaszczyznach. No sam Jarocin już wtedy był świadomy, że taki przyjazd drugiej takiej liczby, jeśli Jarocin miał 20 tysięcy ludzi, no to prawie tyle samo przyjeżdżało. Było to organizacyjnie i handlowo to było bardzo duże wyzwanie, proszę sobie wyobrazić. Jeśli pieczemy teraz jakaś taka mała tej skali nie odtworzę, pieczemy 100 chlebów, a nagle przyjeżdża jeszcze raz tyle gości, no to trzeba było tego wszystkiego mieć o raz tyle niż normalnie na co dzień. Ale generalnie to Jarocinianie czekali, tak jak już mówiłem wcześniej, czekali na przyjazd gości festiwalowych przez cały rok. Nie było tych instrumentów, żeby festiwal mógł się jakby przez cały rok w pewnych ofertach czy w działaniach różnego rodzaju, to co dzieje się dziś, by mógł funkcjonować, ale na tyle, na ile było to możliwe, to się działo wówczas.
0: No i takie historie jak na płycie Krótki film z Jarocina zespołu Acapulco. Adam Martuzalski nam opowiadał o tym wszystkim. Bardzo ci dziękuję za to, że poświęciłeś swój czas. No a wy, jeżeli zajrzycie do Jarocina, no w tym roku już właśnie był, dopiero co się skończył, zresztą Republika też tam grała po latach, specjalny koncert. No ale będziecie mieli właśnie cały rok na to, żeby sobie poczekać i poczuć ten klimat oczekiwania na Jarocin w przyszłym roku. I właśnie w ten klimat może was troszkę wprowadzi utwór Kiedy będziesz tam zespołu Acapulco. Jeszcze raz bardzo dziękuję.
1: Dzięki wielkie, pozdrawiam słuchaczy.

0: taki klimat jarociński prezentuje zespół Acapulco na płycie Krótki, film z Jarocina. Dobrze, to przenieśmy się z Jarocina na sceny troszkę bardziej na zachód. Zespół Anthrax przygotowuje nowy album już niedługo. Zespół już kilka singli wypuścił. Właśnie widzę, że dzisiaj 4 sierpnia opublikował nowy singiel zatytułowany The Story of Miss Clara Thorne. To posłuchajmy sobie. Zobaczmy, co tam prezentuje zespół Anthrax.
1: Miss Clara Thorne was born in 1765 to a prosperous merchant family in colonial Boston. By her 20th year, she was the picture of propriety. Fiery red hair, often hidden beneath modest bonnets. A quick mind, and a wedding already arranged to a stern ship captain twice her age. The ceremony was to take place at dusk in the village chapel. That afternoon, a traveling mystic named Professor Rowan Fenn arrived unannounced. Before the gathered guests, he performed wonders no living man should know. One moment, the chapel bells hung silent. The next, they rang out in a haunting melody, with no one pulling the ropes. While ethereal lights danced along the rafters, forming glowing runes that whispered...
0: Widzę, że Anthrax zrobił to, co zrobił Tom Waits. Też nowy singiel Toma Waitsa dzisiaj odpalam, posłucham sobie muzyki, a to jest singiel mówiony. Nie wiem, może to jest właśnie nowa moda wśród muzyków, żeby tym razem single mówione prezentować, a nie single grane. No to posłuchajmy sobie singla poprzedniego zespołu Anthrax, The Edge of Perfection.

No to już ewidentnie słychać, że to jest Anthrax, The Edge of Perfection, chociaż szczerze mówiąc to mi się to troszeczkę brzmieniowo bardziej kojarzyło z Anthraxem z czasów Johna Busha, na przykład z takim numerem jak My Safe Home, to ten refren troszkę Woody Only, a to jest utwór z nadchodzącej płyty zespołu Anthrax. Gramy dzisiaj u wykonawców, którzy już mają troszkę lat i troszkę doświadczenia na koncie, ale gramy też wykonawców młodych. Była Cornelia ze swoim nowym singlem i tego samego dnia, 31 lipca, nowy singiel wydał Ghost Kid, niemiecki artysta, zespół, bardziej to jest chyba pseudonim artystyczny niż nazwa zespołu, który zapowiada swój trzeci album na październik, a my możemy posłuchać już singla zatytułowanego Ivory.

Circle Pit Stop gramy numery, które są ostrzejsze do rozpętania Circle Pita, ale też i łagodniejsze do zjechania do pit stopu. Numery nowsze, starsze artystów metalowych, punkowych, ale też takich, których określić bardzo łatwo się nie da. I na koniec właśnie zostawiłem taką artystkę, nomen bardzo znaną, aczkolwiek chyba jeszcze w tej audycji nie graną. Czy to jest muzyka rockowa, czy to jest muzyka popowa, muzyka alternatywna? Tak naprawdę to nie ma znaczenia. Wydała właśnie swój nowy album zatytułowany Music Fashion Film i nazywa się Charlie XCX. No sobie zajrzymy, bo tutaj jest sporo takich dźwięków, które ucho przykuwają i przy których tak naprawdę nie ma znaczenia, do jakiej szufladki można włożyć. I z nią zostawię Was na koniec dzisiejszej audycji, a zapraszam już za tydzień od 22 do Radia Campus do audycji Circle Pit Stop.

Tamako.

0: Radio Campus. Rytmy, nie algorytmy.
1: A teraz prosimy o uwagę. Tej płyty odtworzyć tutaj w studiu nie można. Zarejestrowany na niej dźwięk został przegrany w warunkach laboratoryjnych. Odtworzymy go z taśmy.

0: przypominamy. Pocztówka, której Państwo teraz słuchają, zawiera 10 wstępów do popularnych przebojów.
1: Żeby nieco utrudnić pytania, przytaczamy tylko wstępy instrumentalne, poprzedzające pierwsze wejście solisty.

flew all the way from the sun.